0: Debiutuje Robert Lewandowski. W Miami na trybunach jest Jan Pachlowski. Janku, polscy i polonijni kibice czekali na tę chwilę. Jaka jest atmosfera na stadionie?
1: Atmosfera na terenie jest bardzo gorąca, aczkolwiek smutna dla większości fanów Interu Miami, bo od 18 minuty gracze z Chicago prowadzą 1-0. Pewien udział w tym golu miał Robert Lewandowski. Nawet trochę uśmiechnęliśmy się, bo zawodnicy w obrębie pola karnego, zawodnicy gospodarzy tutaj wymieniali się podaniami. Jedno podanie było do bramkarza Rio Novasa, w którego stronę ruszył Lewandowski. Uśmiechnęliśmy się, że przestraszył tutaj golkipera Interu, bo on popełnił fatalny błąd. Nie trafił piłkę, ona zamiast przed bramkę poleciała do bramki, samobójczy gol golkipera Miami i od 3 minut 1-0 prowadzą goście. Robert Lewandowski od pierwszej minuty tutaj w tym meczu na boisku debiutuje w lidze MLS, debiutuje w Chicago Fire. To jest jedna z ważniejszych, takich ważniejszych momentów historii Ligi MLS i warto też podkreślić, że nasz zawodnik oddał też już pierwszy strzał w barwach nowego zespołu, ale strzał wyblokowany na rzut rożny. Jak na razie 1-0, 22 minuta, Fire prowadzą na wyjeździe w Miami. W pierwszym składzie Robert Lewandowski, który jest aktywny, który już strzelał, już miał pewien udział przy zdobyciu bramki. Oby w swoim debiucie także zdobył bramkę. Będziemy Państwa o tym informować na antenie Radiowej Jedynki.
0: A z Miami mówił Jan Pachlowski. Zwalczanie szerzącej się w mediach społecznościowych dezinformacji to zdaniem wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej najważniejszy cel nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zwanej Lex Szarlatan. Dokument rozpatrzyli senatorowie i senatorki. Katarzyna Kęcka podkreśla, że ustawa chroni głównie pacjentów onkologicznych i tych z chorobami rzadkimi.
2: Ma za zadanie zwalczać dezinformację, która szerzy się przede wszystkim w mediach społecznościowych i ma za zadanie chronić pacjenta, który ma duże obawy, lęk i jest w dużej dozie niepewności, jeśli chodzi o ewentualne rokowania.
0: Katarzyna Kęcka uspokaja też osoby zajmujące się ziołolecznictwem. Ich kary zapisane w ustawie nie obejmą. Dodaje, że przepisy mają jasno stanowić, że ziołolecznictwo może wspierać leczenie, ale nie może go zastępować. Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się wczoraj na stacji Zagnańsk. Nikt nie został poszkodowany. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia w Świętokrzyskiem, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Na miejscu pracowały dwa zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Strażacy zabezpieczali teren do czasu przyjęcia działań przez służby kolejowe. Według ich ustaleń podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie ma, tak jak już wspominałam, utrudnień w ruchu. Prokuratura chce przesłuchać małoletnich świadków ataku na ukraińskie dzieci w Legnicy. Zatrzymana 26-latka odpowie za użycie przemocy wobec trojga nastolatków z powodu ich przynależności narodowej. Karolina O. miała uderzyć ich w twarz i spowodować lekkie obrażenia ciała. Zdaniem prokuratury działała z pobudek chuligańskich. Śledczy mają dowody, zeznania matek pokrzywdzonych i nagranie z monitoringu. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz mówi, że podejrzana przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzecza, by zdziałała z pobudek ksenofobicznych.
3: Będą te zeznania oczywiście potrzebne. Dzisiaj już prokurator kieruje wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich. W tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia. Co też istotne, pani w trakcie wyjaśnień nie zaprzeczyła temu, iż powiedziała, że nie przebywają one na swoim terytorium i nie powinny się tak zachowywać, w jaki sposób ona to określiła.
0: 26-latce grozi do 7,5 roku więzienia.
4: To są aktualności Jedynki.
0: Coraz więcej kleszczy w Tatrach alarmują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze kilkanaście lat temu ich obecność w niższych partiach gór była sporadyczna. Dziś w lesie łatwo złapać kleszcza. Wyraźnie więcej jest ich w reglu dolnym. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psi, czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć gdzieś tam

0: kolejne gwiazdy polskiej piosenki lat 50. i 60., między innymi Hanna Skarżanka i Wanda Warska, także Zbigniew Kurtycz. Potem posłuchamy pieśni Władysława Żeleńskiego i Stanisława Moniuszki w interpretacji Adama Kamienieckiego, a na zakończenie pierwszej godziny muzykę filmową Henryka Kuźniaka grać będzie Big Band z Łososiny Dolnej. A w drugiej godzinie słuchać będziemy Concerti Grossi Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu znakomitego brytyjskiego zespołu Pawlo Beznosiuka, a także w drugiej części walców Fryderyka Chopina w interpretacji laureatki konkursu chopinowskiego argentyńskiej pianistki Ingrid Flitter.
1: Panowie, prosimy.

0: film.
1: Witam Państwa, Jan Zagoza. We wczorajszej audycji padło stwierdzenie, że piosenka jest dobra na wszystko. Natomiast Hanna Skarżanka nie wierzy piosence, ale ja się z nią nie zgadzam.

i bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś go...

0: zagra jak to, by serca nam splóć ten wiersz.
1: I francuska piosenka o Szewczyku śpiewa oczywiście Wanda Warska.
2: Młody Stach szewcem był, pantofelki piękne szył, cały dzień stuk, stuk, młotkiem w buty tłuk. Pracowity jak nikt, wstawał rano skoro świt i o siódmej punkt, młotkiem w buty tłuk. Tak płynęły dni, aż kiedyś raz do drzwi, kiedy on młotkiem tłuk, cicho ktoś puk, puk.

Szewczyk Stach zaczął szyć po całych dniach, a że zręczny był, więc misternie szył. Młotkiem tłukł, że aż hej, marząc o tancerce swej, aby tylko mógł brać znów miarę z nóg.

0: Słuchaliśmy wielkich gwiazd polskiej piosenki lat 50. i 60. w słodkim radiu retro Jana Zagozdy.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Przed nami kolejne pieśni polskich kompozytorów. Dziś posłuchamy pieśni Władysława Żeleńskiego i Stanisława Moniuszki. A śpiewać będzie Adam Kamieniecki, absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej. Dziś jest asystentem w katedrze wokalistyki tej uczelni. Jest zdobywcą wielu nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych, stypendystą m.in. prezydenta Zamościa. Występuje w kraju i za granicą. Szczególne zainteresowanie kieruje w stronę muzyki dawnej. Prowadzi nawet swój zespół muzyki dawnej. Adamowi Kamienieckiemu, barytonowi, towarzyszy przy fortepianie absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej Julia Laskowska. Kończyła studia w klasie Moniki Sikorskiej-Wojtachy. Notabene miałem wielką przyjemność być także studentem pani profesor Sikorskiej-Wojtachy, niestety nie żyje już. Potem studiowała kameralistykę także w Katowicach u znakomitych dam naszej polskiej kameralistyki Marii Szwajger-Kułakowskiej i Urszuli Stańczyk. Jest także śpiewaczką, no to się nieczęsto zdarza, i odbyła wiele kursów pieśniarskich w Wiedniu, między innymi pod kierunkiem Kristy Ludwik, także pod kierunkiem Teresy Żyli-Zgary, Heleny Łazarskiej, Włodzimierza Zalewskiego. A kursy pianistyczne, to jest też bardzo ciekawe, odbywała pod kierunkiem Bernarda Ringeisena, Nelsona Gernera i Andrzeja Jasińskiego. Śpiewa pieśni, gra na fortepianie, uprawia muzykę kameralną. A my teraz słuchamy w wykonaniu Adama Kamienieckiego i Julii Laskowskiej pieśni Władysława Żeleńskiego Na śnieżnym krzaku choiny do słów Teresy Wodzickiej oraz pieśni Śpiewak w obcej stronie do poezji Józefa Bohdana Zaleskiego. A zaraz potem ci sami wykonawcy zaprezentują nam dwie najbardziej znane pieśni Stanisława Moniuszki. Znaczli ten kraj ze słowami Adama Mickiewicza według Johanna Wolfganga von Goethe, a także Prząśniczkę do słów Jana Czeczota. Przypominam, śpiewa Adam Kamieniecki, a gra Julia Laskowska.

sam się zalewam, żegnając dziewczyną. Kręć się, kręć wieczoro, bić się tobie, bić. Ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Gładko idzie przejść.

0: pieśni Władysława Żalińskiego i Stanisława Moniuszki śpiewał Adam Kamieniecki, baryton, a przy fortepianie towarzyszyła mu Julia Laskowska. Jak Państwo słyszeli, koncert odbył się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym w siedzibie w Pałacu Szóstra przy Morskim Oku 2 29 marca bieżącego roku w samo południe w ramach cyklu Perły Polskiej Liryki Wokalnej. Koncerty te organizuje pani Hanna Samson, a koncert tenże właśnie marcowy nagrał specjalnie dla Państwa Lech Tołwiński.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami ostatnie już utwory Henryka Kuźniaka, pochodzące z filmów, za chwilkę opowiem z jakich, w wykonaniu Big Bandu Łososina Dolna, Big Bandu, który istnieje od 2020 roku, a który powstał z inicjatywy Dominika Dziedzica. Zespół ten prowadzony jest przez Eugeniusza Maksymczuka przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Zespół gra wspaniale, ale Państwo doskonale o tym wiedzą, bo słyszeli już wcześniej wykonanie. Przed nami kolejne. Chciałbym rozpocząć od chyba najpopularniejszej piosenki Henryka Kuźniaka, W życiu potrzebne są pieniądze. Serialu Sukces w reżyserii Krzysztofa Grubera zaśpiewa Grzegorz Racoń. Potem Jan Kub Małek wykona gangsterskie Boogie. Pojawi się jeszcze jeden przykład z muzyki do serialu telewizyjnego Na kłopoty Bednarski w reżyserii Pawła Pitery, czyli Bednarski się bawi. Tu wystąpią Eugeniusz Maksymczuk i Aleksander Burzanica. Posłuchamy także jeszcze

Teraz Wabank. Z filmu Wabank 2, czyli Riposta, w reżyserii Juliusza Machulskiego. Śpiewać będzie Grzegorz Racoń, a grać Aleksander Burzanica i Paweł Jarzmik. No i na samo zakończenie posłuchamy Marsza Seksmisji, filmu w reżyserii Juliusza Machulskiego. Henryka Kuźniaka gra Big Band Łososina Dolna.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy, zapinamy pasy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód Polski w 3 godziny i pociągi jeżdżące 350 km na godzinę. To plany rządu na rozwój kolei. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
3: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami – wygodniej, szybciej i więcej.
4: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. I szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
3: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: W najbliższy wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia Nawrocki wręczy akt powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Kandydaturę Patyry zgłosiły w Sejmie kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od

0: wyboru. Sędzia skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę, gdzie spotyka się z miejscowymi Polakami. Tam w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zamierza być w Grodnie 13 września. Tego dnia odbędzie się zjazd Polaków na Białoruś.
1: Ja po prostu jestem Polakiem z Naddniemna i tyle. No, ja tam się urodziłem, tam jest moja rodzina, przez stulecia mój ród żył. No, to już naturalne, że ja chcę tam żyć.
0: Podkreślił również, że od wielu lat jest jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, dlatego chce być tam z tamtejszymi Polakami. Jak zaznaczył, członkowie organizacji oczekują jego powrotu. Dziś dojdzie do spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji w Manili na marginesie szczytów ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow będą rozmawiać o wojnie na Ukrainie. Tomasz Sajewicz.
2: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. W Manili trwa spotkanie szefów dyplomacji państw ASEANu. Marco Rubio spotkał się m.in. z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Omawiano perspektywę kolejnego szczytu przywódców Chin i USA, który planowany jest na wrzesień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Bez zdobytej bramki Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Jego drużyna przegrała na wyjeździe z Interem Miami 2-3. Dwie bramki zdobył Luis Suarez. Lewy zszedł z boiska w 63 minucie. W meczu nie grał Lionel Messi, który po mundialu ma urlop. I na koniec jeszcze zaglądamy do województwa kujawsko-pomorskiego. Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie po raz kolejny przyciągnął miłośników natury z całej Polski. W miejscowości Krzewent, niedaleko Włocławka, powstał obóz ornitologiczny, w którym obrączkowane są ptaki.
4: Miejsce skupia i ściąga ptaki z wielu rejonów. Jest to punkt bardzo ważny, przystankowy, żerowiskowy dla ptaków różnych. Od takich dużych wodnobłotnych, gęsi, żurawi, aż po takie drobne, jak łapiemy, takie wróblowate.
5: Każdy dzień jest bardzo rutynowy. Pierwszy, co się dzieje każdego dnia, to pierwszy obchód zaraz po wschodzie słońca. Obchody to po prostu przejście się po sieciach i zobaczenie, jakie ptaki do nich wpadły. I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować.
0: A obrączkowanie daje szansę na badanie m.in. tras migracji, długości życia i zmian liczebności danej populacji ptaków. Obóz ornitologiczny potrwa do pierwszych dni listopada. Nadal można zgłaszać się, a szczegóły w internecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 998 hektopaskali i spada.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
7: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
8: Rozpoczynamy drugą klasyczną godzinę naszego.

0: No Barbara po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
8: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: A jasne, że sygnały i to czwartkowe sygnały. 23 dzień lipca, 204 dzień roku, do końca roku 161 dni. Słońce wzeszło o 4:43, zajdzie o 20:41, dzień potrwa 15 godzin i 58 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 49 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 16. Imieniny obchodzą Apolinaria, Apolinary, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Kasjan, Krystyn, Lena, Liboriusz, Olimp, już i Wiktor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy i niechże się darzy Lewandowskiemu w tym Chicago i niechże strzela jak najwięcej bramek. W debiucie co prawda nie strzelił, ale jakość ponoć pokazał.
2: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight. Dávila over to Robert Lewandowski!
0: A i czy takich akcji było więcej? Zapytamy za chwilę naszego człowieka za oceanem, Jana Pochrowskiego. Tacy napastnicy jak Lewy to wiemy, że żyją z podań. Oby było ich jak najwięcej, oby nasz rodak nie stracił za szybko zapału. My natomiast podpowiemy, jak nie stracić, a to jest trudne bardzo, jak nie stracić urlopowego zapału, kiedy lato bardziej przypomina na jesień, który to już raz z rzędu, szanowni państwo, deszcz, wiatr, chłód, a człowiek miał leżeć na plaży i narzekać jedynie na zbyt zimne napoje. Chociaż są tacy, proszę sobie wyobrazić, że są tacy, którzy na wiatr nie narzekają. Wręcz przeciwnie.
3: Dzisiaj nie spodziewałem się, że kogoś zobaczę na wodach Bałtyku, a tu nie dość, że widzę, to jeszcze uśmiechnięte osoby.
4: Nie, no jasne, dlaczego nie? No, to, że pada, to nie przeszkadza. Najważniejsze, że wieje.
0: To są ci, którzy potrafią i lubią surfować, bo to tak, bo potrafią, to jest chyba kluczowe, może by człowiek i tego spróbował, spoglądam na kolegów za szybę, panowie kiedyś na desce, nic, tak, tak. A, to jest ta nowa moda. Windsurfing, tak? Nasz realizator Wojtek, no to gratuluję. Ja nawet chyba przez chwilę bym się na takiej desce nie utrzymał. Ktoś z Państwa próbował surfować? Jakie to uczucie? Proszę dać znać. Taka pogoda jak teraz, zresztą myślę, że każda pogoda nie straszna tym, którzy wypoczywają w tej chwili na Rodos.
5: Każdy ma takie Rodos, na jakiego stać.
6: Czym jest dla Pani działka?
7: Dla mnie? Ojej, raj. Ja całe lato siedzę.
6: Czy można na działce spędzić wakacje?
7: No pewno, że tak. Przecież to jest czyste powietrze, praca, uszlachetnia człowieka.
0: No ale wakacje w czasie urlopu, ja wiem, że tutaj raczej emerytura już wchodzi w grę, ale powtórzę pytanie, czy na działce można spędzić wakacje i wypocząć jeszcze przy okazji? No to będzie jeszcze temat, który potrafi zepsuć humor szybciej niż ulewa podczas pierwszego dnia wakacji. Ceny paliw, no i to pytanie, czy litr diesla może kosztować 9 zł? O tym porozmawiamy z Urszulą Cieślak z firmy Reflex. Ale że gorąco na scenie politycznej o ultimata i różne inne, zapyta Agata Kondzińska naszych gości. O 7:15 Olga Semeniuk-Patkowska z PiS-u, godzinę później Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Zespół Zakopower w sygnałach dnia. O ten tu, to ja, czyli Daniel Wydrych. O ten tam, czyli za oceanem, Jan Pachlowski.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, Janku.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: I nawet słuchać, mamy takie lekkie opóźnienie, czyli dowód jest na to, że Janek jest za oceanem i jest w Miami, gdzie można pobrać lekcje surfingu dla początkujących, bo tam fale są dużo mniejsze niż na przykład na Hawajach. Próbowałeś kiedyś swoich sił na surfingu? W surfingu?
2: Próbowałem. Dużo cierpliwości, natomiast też rzeczywiście Floryda to nie jest to miejsce, gdzie się surfuje, ale tak jak słyszałem nad Bałtykiem, na rzekach
0: Janku, Janku,
2: to ja zapraszam.
0: Jasieńku kochany, słyszymy cię, ale nie rozumiemy, ponieważ mamy jakieś drobne problemy na łączach. Tak jak mówię, to jest wciąż dowód na to, że jesteś daleko za oceanem. Tak jak Janek wspomniał, fale są dużo mniejsze w Miami niż na Hawajach chociażby czy w Kalifornii, ale ciepła woda, takie łagodne warunki czynią to miejsce świetnym dla początkujących oraz takim idealnym do tych, którzy chcą rzeczywiście próbować swoich sił surfingu. South Beach to jest takie najpopularniejsze miejsce na południowym krańcu plaży, tam właśnie w Miami. Idealne dla początkujących, czyli takich jak ja albo nie wiem, Wojtek z Zaszyby albo ktoś. Tylko w takim razie no i słyszę, szanowni państwo, że chyba nie da rady, bo są... A co, jest lepiej? Bo tak spoglądam na kolegów z Zaszyby. No to próbujemy, a jeśli się nie uda... No to będziemy próbować trochę później. Janku, raz jeszcze, czy się słyszymy?

0: Ja słyszę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten głos mój teraz z oceanu do państwa dobiega bez żadnych...
1: No jednak są jakieś chwilowe problemy. Jaśku, to robimy tak, że usłyszymy się trochę później, bo musimy popracować nad połączeniem. A teraz ten temat, który już anonsowaliśmy, czyli ci, którzy... Bo są tacy, szanowni państwo, i żadna pogoda im nie straszna, czyli ci, którzy wypoczywają w każde wakacje na RODOS. Państwo wiedzą, jak rozszyfrować ten skrót. RODOSy, czyli rodzinne ogródki działkowe. W Gnieźnie na RODOS był Rafał Muniak.
2: Turysta z natury jedzie do hotelu fajnie położonego. On tam wypoczywa.
3: W lecie rodacy podróżują na potęgę. Wakacyjne kierunki to najczęściej Turcja, Egipt, Chorwacja, Bułgaria oraz Grecja. Ale olbrzymia grupa Polaków w tym samym czasie doskonale spędza czas na RODOS.
4: Każdy ma takie RODOS, na jakiego stać.
3: Jak popularnie nazywane są rodzinne ogrody działkowe, których tylko w Gnieźnie jest około 3000.
4: Morele są zbierane akurat. Widzę, że już szykują się jabłka.
5: W tych murach siedzieć to nie bardzo, nie?
6: Przez płot widzimy, łańcuch jest. Czym jest dla pani działka?
7: Dla mnie? Ojej, raj. Ja całe lato siedzę.
3: Mówi pani Eugenia z ogrodów tysiąclecia państwa polskiego w Gnieźnie, której 300 metrów kwadratowych raju teraz tonie w kolorach i zapachach.
7: Idzie wytrzymać, wiesz, bardzo fajnie.
6: A co pani robi tutaj przez całe lato na tej działce?
7: Cały ogródeczek mam do zrobienia.
6: A na ogrodzie widzę trochę trawy, trochę buraczków, trochę ogórków.
7: Ogórki, pomidorki, no wszystko co trzeba.
6: I trochę kwiatków, też jest kolorowo.
7: Tak.
6: Ciężkie prace kto wykonuje, bo trzeba przekopać ten ogródek, tak?
7: Wie pan co, ja się nie boję pracy.
6: Aha.
7: Ja pracuję sama.
6: Jest pani kobietą pracującą, tak? Pracującą. Żadnej pracy się pani nie boi.
7: Nie, nie, nie.
6: A tu już widzimy na tej działce taki basen już nawet jest.
5: Tu na kilku działkach baseny są, my się kąpią. Weekend przyjdzie, no to wnuki, to wszystko przechodzi, nie? No to się kąpią. Nie?
6: Czy można na działce spędzić wakacje?
7: No pewno, że tak. Przecież to jest czyste powietrze, praca, uszlachetnia człowieka, wzmacnia go. Super.
6: Bo widzimy, że pani pracą fizyczną nie gardzi.
7: Jak mam działkę, to nie mogę gardzić.
6: Działka bardzo zadbana. Bardziej rekreacja czy owoce
7: jedno
6: dla państwa?
7: Jedno i drugie, proszę pana. I rekreacja, i trochę warzywek. Zadowolenie, że mogę być na powietrzu. Czuć się lepiej o wiele, jak w chacie, bo w chacie to ludzie umierają. No.
3: I na działkach w tym okresie kwitnie także życie towarzyskie.
7: Proszę, to jest pani Romka, taka fajna.
6: I co robicie z panią Romką?
7: Rozmawiamy, grillujemy, o.
6: Czyli wesoło jest.
7: Tak, oczywiście. Mamy takie dwie pary tutaj, z którymi trzymamy i tak rzeczywiście gadamy.
3: A jak wiadomo, dobry sąsiad na działce to skarb.
4: Można albo sobie coś pożyczyć, po prostu pogadać. No a poza tym to jest tak zwany sąsiedzki monitoring, jakby nie patrzeć. Też, który patrzy, czy ktoś inny się nie kręci.
6: Widzimy, że teraz te wszystkie działki tutaj to są takie bardzo zadbane.
5: Raczej tak. Tu ma gościu też z Kazachstanu. Sobie kupił działkę, co ładnie robi.
3: I obecne smakołyki i zapachy oraz cenne witaminy zostaną z działkowcami na dłużej, na zimę, w słoikach.
7: Już zrobiłam jabłuszka, zrobiłam wiśnie, no to co, angryst, porzeczki, wszystko z działki.
1: Angryst i porzeczki?
8: A ja też mam angryst.
1: Tak pan ma?
8: Na swoim rodzie.
1: Jaka to jest odmiana, ta zielona czy ta czerwona?
8: Zielona, a jest czerwona.
9: A czemu pan nie przyniósł nigdy?
1: Jak dojrzeje, to jest w czerwonej.
8: Zapraszam na samozbiory.
9: O, i to jest.
1: Ale
9: pomysł.
1: Chętnie się pojawimy.
8: Bardzo.
1: A gdzie ta działka jest? Gdzieś w pobliżu? Czy...
8: Niedaleko, rzut beretem.
1: Nad morzem?
8: Nad wodą, nad Wisłą, warszawskie siekierki.
9: O, widzisz.
1: To, że pan jest, no, do tej pory nie zaprosił, to my chcieliśmy jechać razem.
9: Do Chorwacji, żeśmy chcieli.
1: Tak, tak, proszę pana.
8: No po co do Chorwacji, skoro można jechać na RODOS?
9: No,
1: A ile tam pan ma do uprawy? Tam trzeba się dużo narobić, czy nie?
8: Nie trzeba, pod warunkiem, że ktoś lubi kosić trawę. Bo trawy tam trochę akurat jest.
9: A jeszcze trzeba robić coś, czy to już jest taki moment, w którym już się tylko zbiera frukty?
8: Zawsze jest coś do roboty na działce.
1: A leżaki są?
8: Są leżaki, są poduszki.
1: To ja chętnie bym grill. Z pozycji tych leżaków patrzył, jak redaktor Zieliński kosi, a pan jak zrywa agrest. Możemy się tak umówić? A potem zmiana będzie, żeby była jasność.
8: Możemy się umówić tak. Pan redaktor Zieliński będzie kosił, pan redaktor Wydrych będzie malował domek, bo trzeba go pomalować, a ja będę zarządzał.
1: Tak, a propos koszenia, to koszą nas na stacjach paliw i będą kosić chyba jeszcze bardziej.
8: No będą, bo ceny ropy idą w górę. Już teraz za surowiec typu Brent trzeba zapłacić $96 za baryłka, więc zbliżamy.

0: zbliżamy się do tej psychologicznej bariery 100 dolarów za baryłkę. Tym razem te wzrosty to głównie efekt ataku Houthi na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Tutaj wyjaśnijmy, jemeńscy rebelianci, którzy kontrolują cieśninę Bab al-Mandab, korzystając z tego zamieszania na Bliskim Wschodzie, ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej, z którą są w konflikcie od 2014 roku. No i wznowienie tej aktywności Houthi jeszcze bardziej komplikuje tę sytuację.
1: No bo tu jest parę czynników, które
0: zagraża
1: na
0: eksportowi ropy, bowiem po atakach Ameryki na Iran, Arabia Saudyjska przekierowała część swojego eksportu z Zatoki Perskiej na Morze Czerwone. No a teraz, kiedy mamy zagrożenie, że ten eksport nie będzie mógł odbywać się z Morza Czerwonego, no to rosną obawy o dostępność surowca, a według szacunków agencji Reutera przez Morze Czerwone eksportowano około 7% światowego zapotrzebowania na ropę. Do tego mamy oczywiście cały czas blokadę cieśniny Ormus, przez którą przepływało 20% światowej produkcji ropy, a zatem widzimy, że te braki mogą być potencjalnie bardzo duże, co oczywiście będzie przekładało się na to, ile płacimy za paliwo na stacjach.
1: Taki program CPZN, czyli ceny paliw znowu niżej, to jest realne?
0: Jeśli ja miałbym decydować, to pewnie bym zdecydował, żeby tak właśnie było, ale patrząc przez pryzmat rządu, a przede wszystkim budżetu państwa, to powrót chyba do CPN-u jest raczej mało realny.
1: O tym między innymi porozmawiamy także z Urszulą Cieślak z firmy Reflex po godzinie 8.30, a naszym gościem był minister Błażej Prośniewski. Dziękuję, panie ministrze.
0: Jeszcze nie minister. Dziękuję.
1: 6.30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Rezygnacja z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus albo usunięcie z partii. Dziś mija ultimatum, jakie prezes PiSu postawił posłom skupionym wokół Mateusza Morawieckiego.
3: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją.
2: Wielu posłów takie deklaracje miało już złożyć, ale są też tacy, którzy nie zamierzają tego robić.
4: Ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywatelskich, Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejma, zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicę. Prawniczka zastąpi na stanowisku profesora Marcina Wiącka.
5: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy.
2: Rosja i Stany Zjednoczone wracają do rozmów o wojnie na Ukrainie. Dziś w Manili na Filipinach ma dojść do spotkania szefów dyplomacji Siergieja Ławrowa i Marco Rubio.
6: Rosyjski minister chce dowiedzieć się, co miał na myśli Donald Trump, gdy mówił o rychłym zakończeniu wojny.
2: A wśród tematów ma znaleźć się również wojna na Bliskim Wschodzie. Młodzi sportowcy będą trenować w lepszych warunkach. Rusza program ministerstwa sportu Szatnia na Medal.
7: 17 obiektów w województwie kujawsko-pomorskim przejdzie głęboką metamorfozę.
2: A w całym kraju wyremontowanych ma zostać prawie 300 takich obiektów. Na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaroiło się od pszczół, a to za sprawą pierwszego w tym roku miodobrania. Marszałkowska pasieka to 5 uli, żyje w nich około 120 tysięcy owadów, ale ten sezon był dla nich wyjątkowo trudny.
8: Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo, teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kilogramów.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7.
9: Pogoda.
1: No redaktorze, a takie pytanie, które mi się od razu nasunęło.
9: Tak.
1: Który jest najlepszy? No który?
9: Chyba ten, który jest pod ręką chyba. Lipowy. Moim zdaniem lipowy, ale każdy.
1: Lipowy, proszę pana.
9: A nie?
1: Nie. Najlepszy jest wrzosowy.
9: Też jest dobry. Gryczany jest pyszny.
1: Jaki jeszcze?
9: Proszę pana, ciężko jest wymienić taki, który nie jest.
1: Wojtek ma jeszcze leśny.
9: O, widzę po minie, że musi być pyszny.
1: Ale to kto to zbiera? Jesteś Bartynicy? Leśnicy. Leśnicy, niech będzie. No to w takim razie słodko się zrobiło?
9: Słodziutko.
1: Paweł Zieliński.
9: Ale w pogodzie tak nie będzie.
1: No, nie będzie, ale kiedyś w końcu nastąpi jakaś zmiana. Widział pan te modele pogodowe, które mówią, że może być u nas 41 stopni?
9: Proszę pana, widziałem takie i widziałem też, że będzie brzydko. Zawsze są dwa wyjścia, no
1: tak,
9: nie?
1: To jest tak jak właśnie z tym scenami euro na koniec roku. Mogą spaść lub też niekoniecznie.
9: Dzięki. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Dziś na zmianę i słońce, i chmury. Będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi, burze, lokalnie z gradem. Na termometrach bez większych zmian w porównaniu z tym, co mieliśmy wczoraj. 17, tylko 17 na północy i w obszarach podgórskich. Do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny.

0: do 55 km się rozpędzi, a w czasie burz te porywy do 70. Ciekaw jestem, jaka prędkość wiatru jest odpowiednia dla surferów, bo z takowymi rozmawiał nasz człowiek nad Bałtykiem. Akurat oni cieszą się z takiego silnego wiatru. Niekoniecznie ci, którzy lubią sobie poleżeć na bałtyckiej plaży, bo jak wieje, to trzeba się obstawić tym parawanem. Wtedy piasek nam nie wpada w oczy i nie chrzęści między zębami. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 9, 9, 7. A to jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6:35. No to sprawdźmy, co wydarzyło się.
1: 23 lipca, kalendarz jedynki.
2: Nie ma sensu dłużej ciągnąć takiej archaicznej technologii, która zresztą oprócz tego jest szalenie widmożerna. Widmo fal radiowych jest dobrem rzadkim. Wszystkie służby telekomunikacyjne, dostępowe, żądają wolnych częstotliwości.
1: W 2013 roku w Polsce wyłączony został sygnał analogowy telewizji naziemnej. W 2017 roku w wieku 27 lat zmarła Amy Winehouse, piosenkarka soul, jazz i R&B.

0: Gdy tylko ucichły strzały na europejskim froncie II wojny światowej, pojawił się problem wymierzenia sprawiedliwości największym zbrodniarzom, jakich dotąd znała ludzkość.
1: W 1951 roku w Warszawie zakończył się proces Jurgena Stropa, niemieckiego nazisty kierującego likwidacją getta warszawskiego. Skazany na śmierć przed procesem był przetrzymywany w jednej celi z oficerem AK Kazimierzem Moczarskim, który napisał o tym książkę. Rozmowy z katem.
2: Zawód lekarza, w szczególności lekarza psychiatry, to jest taki, który często ma do czynienia z koniecznością ograniczenia wolności drugiego człowieka. Po prostu z konieczności, jeżeli się go chce przed czymś uchronić, na przykład znowu szumnie przed nim samym.
1: W 1930 roku urodziła się Maria Orwid, lekarz, psychiatra, pionierka psychiatrii rodziny i terapii rodzinnej w Polsce. Inicjatorka projektu terapeutycznego dla dzieci Holokaustu i drugiego pokolenia. Była twórczynią pierwszej w Polsce kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w Krakowie. Zmarła w 2009 roku.
3: On pokazał, że można budować powieść kryminalną na zupełnie, ale to zupełnie innych warunkach niż budowało się ją wcześniej.
1: W 1888 roku urodził się Raymond Chandler, autor powieści kryminalnych, mistrz tak zwanego czarnego kryminału. Zmarł w 1959 roku.
4: To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6.37, a człowiek tak budzi się czasem o tej trzeciej, włącza telewizor, a tu nic, żadnego meczu. No takie przyzwyczajenia, skoro przez ostatni ponad miesiąc żyliśmy mundialem, no to już poznaliśmy tę najlepszą jedenastkę zakończonego w niedzielę mundialu. FIFA ogłosiła ją ponad 9 godzin temu. Mówiliśmy o tym w aktualnościach sportowych, nasi słuchacze są uważni.
5: No do tej jedenastki FIFA dorzuciłbym jedenastkę sędziów. Ciekawe, czy FIFA by taki ranking zrobiła. No, ile by się, trzech by się znalazło może, którzy dobrze tam gwizdali na mundialu? I herb taki tego mundialu, tej drużyny, tej jedenastki. Ja bym widział w tym herbie zdjęcie dzwoniącego Donalda T. Taki symbol tego mundialu.
4: Dzwoniącego do prezesa FIFA Gianni Infantino. To był rzeczywiście skandal i to niebywały. W tej jedenastce, najlepszej jedenastce mundialu w napadzie są tak. Leo Messi, Haaland i Kylian Mbappé. Jeśli chodzi o Messiego, on ma teraz przerwę, ale gdyby teraz tej przerwy pomundialowej nie miał, to by wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy zagrał przeciwko Lewandowskiemu. Jak to się robi w Chicago?
6: Panie Danielu, nie wiem jak to się robi w Chicago, ale wiem jak chłopaki tej piłce nożnej robią w Polsce, także czekam na wiadomości z Chicago, jak to tam poszło Robertowi.
4: No to my też czekamy, mamy nadzieję, że ta

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przed chwilą Dawid podsiadły na błysk, podsiadły, który potrafi wyprzedawać bilety na swoje koncerty, wyprzedawać stadiony dosłownie w ciągu kilku minut. Frekwencja na stadionach, na meczach sokera za oceanem, co prawda nie jest tak wysoka jak na meczach futbolu amerykańskiego, ale zawsze. Przypomnijmy MLS, ten skrót warto zapamiętać, to jest najwyższa klasa rozgrywek piłkarskich w Stanach i w Kanadzie. I ponownie słyszymy się z Janem Pachlowskim. Witaj, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: O, teraz słuchajcie doskonale. Janku, mówiliśmy wielokrotnie, że ten transfer, on elektryzuje polskich kibiców, ale nie tylko kibiców z Polski. Lewy zamienił Europę na MLS, czyli tę najwyższą klasę rozgrywek za oceanem. Teraz Chicago Fire. Czy to, no właśnie, i wielu się zastanawia, czy po tym debiucie, czy to będzie emerytura w blasku Jupiterów, czy początek może nowej, wielkiej ery lewego?
2: Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu,

0: które było takie sobie, ale po pierwsze, Robert Lewandowski z nowym zespołem trenuje dopiero nieznacznie ponad tydzień. To jest zbyt mało, aby tutaj zgrać się z drużyną. Po drugie, państwo są przyzwyczajeni. Ja patrzę trochę z innej perspektywy, bo ja z ligą MLS jestem na co dzień i znam poziom tej ligi, ale patrząc z perspektywy, jak oglądali państwo występy w lidze hiszpańskiej, a przede wszystkim w Barcelonie Roberta, gdzie on miał, to się tak popularnie mówi, zupełnie inny serwis. Serwis, czyli inne dogrania, czyli zawodników zupełnie innego pokroju, wyższego, no to nie będzie to. To z góry wiadomo. Natomiast liga MLS buduje ten poziom, chce być po prostu ligą lepszą i między innymi chce ściągać takich zawodników, aby być ligą lepszą jak Robert Lewandowski. Stąd właśnie te działania i marketingowe, i ściągnięcie Polaka, i też nadzieja, że to poprawi poziom, bo i tak ten poziom z roku na rok jest lepszy. Przykład przecież Leo Messiego tutaj w Stanach Zjednoczonych od kilku lat jest Mesomania, czy Luis Suarez, który zresztą strzelił 2 gole w tym spotkaniu. Fajer przegrało 2-3. Lewandowski grał przez 63 minuty. Pierwszy gol kuriozalny, samobójczy bramkarza. Troszeczkę się uśmiechaliśmy, niezłośliwie oczywiście, jak polscy dziennikarze tutaj wspólnie oglądali ten mecz, bo bramkarz Interu dostał podanie od kolegi, zamachnął się, nie trafił piłkę, ona wpada do bramki, ale w jego stronę biegł Robert Lewandowski. Tak troszkę uśmiechaliśmy się, że postać Roberta Lewandowskiego i takiej, jaką jest gwiazdą, no to wystraszyła trochę bramkarza, stąd padła
1: naciska na bramkarza.
0: No. Naciskał, to prawda, tak. No, były momenty, kiedy Robert był bardziej aktywny, były momenty, kiedy też rozkładał ręce. Natomiast posłuchajmy to, co powiedział między innymi także do polskiego radia Robert Lewandowski zaraz po tym spotkaniu, po swoim debiucie w lidze MLS.
2: Ciężko, żebym ja czuł presję, gdzie to po paru treningach zagrałem mecz i oczekiwałbym też od siebie czy od kolegów z drużyny, że żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. No to nie jest piłkarzami praktycznie niemożliwe. Nie, no mi się wydaje, że ja gdzieś tam bardziej się skupiam na tym kolejnym meczu, na tym, żeby gdzieś tam zgrywać się z chłopakami, gdzieś tą swoją też formę szlifować i żeby ją też podnosić, więc zarówno w kontekście fizyczności, ale też i zrozumienia, więc nie, no to jakby to ja nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole tak coś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No, mi się wydaje, że gdzieś każdy mecz też da mi dużo takiego pozytywnego bodźca, no bo to też wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
0: Mówił Robert Lewandowski. Ze względu na debiut Polaka zdecydowanie więcej Polaków pojawiło się na pięknym nowym stadionie zresztą Interu, na którym gra drużyna z Florydy od niedawna. Posłuchajmy, co powiedzieli do mikrofonu Polskiego Radia.
3: Generalnie jesteśmy zaskoczeni, bo przyjechaliśmy z Hamburga i przyszliśmy na Messiego, a tu Lewandowski gra i normalnie znak od Boga, dziękujemy za ten mecz. Jesteśmy za Lewandowskim i kibicujemy Chicago teraz.
4: Wygrają puchar w tym roku z Lewandowskim.
0: To jest duże wydarzenie. W ogóle jesteście zaskoczeni, że on wybrał Stany Zjednoczone?
5: Troszeczkę tak, bo myślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło. Aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
0: Robert Lewandowski debiutuje w lidze MLS, 62 minuty, Fajer przegrywa 2-3. Dobrze państwo kojarzą Inter Miami, w którym gra na co dzień w tym klubie Leo Messi, ale Leo Messi odpoczywa, tak więc przez najbliższy miesiąc jeszcze w barwach Interu nie zagra. Szkoda, bo tak nieźle by się to zapowiadało, Lewandowski versus Messi, a w następnym meczu może Lewy zdobędzie bramkę, bo gra w samym Nowym Jorku przeciwko drużynie New York City FC.
1: A kiedy ten następny mecz?
0: Weekend.
1: Weekend w takim razie też pewnie będziemy się słyszeć. Jan Pachlowski prosto zza oceanu. Dzięki.

0: Billy Joe i Nora Jones. Ja sobie tak wyobrażam, po prostu to taki obrazek amerykański, że człowiek sobie jedzie w tym kapeluszu kowbojskim, żdźbło, travel w ustach i high life, nie?
1: Tak?
0: No. A będą mieć właśnie piękny country. Ostatnio przejeżdżałem przez Mrągowo, piękne miasto.
1: No pan tyle podróżuje.
0: Tak, proszę pani. I w Prawda? Stanach byłem tak.
1: I tak, i Mrągowo.
0: A jaki jest...
1: Bardzo duży rozrzut.
0: To jest takie piękne słowo niepolskie, destynacja. Jaką destynację mają ci z rozwoju plus? Dokąd oni chcą dojechać?
1: No do Sejmu w przyszłym roku, proszę pana, jeśli się uda. Czy na listach Prawa i Sprawiedliwości, czy na listach rozwoju plus? I Mateusz... Albo pluskwy, jak mówią niektórzy złośliwi oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości.
0: I Mateusz Morawiecki w samo południe, o, kolejny wątek amerykański.
1: Tak, tak.
0: Będzie przekonywał, że chce pozostać?
1: No to zależy, kto kogo będzie przekonywał. Czy Jarosław Kaczyński do rozwodu, czy też Mateusz Morawiecki do pozostania. No to jest ciekawe.
0: A ultimatum mija o północy. Mhm. Czyli w samo południe o 12 rozmowy ostatniej szansy, a o północy...
1: Ruchamia się procedura, ale komitet polityczny zbiera się w przyszłym tygodniu, więc jeszcze jest czas, żeby przekonać nieprzekonanych.
0: Agata Kondzińska, szanowni państwo, będzie o to pytać dziś naszych gości o 7.15, pierwsza z nich.
1: Tak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Rozwój Plus, również Olga Semeniuk-Patkowska, zapraszam.
0: W rzeczy samej.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Za 8.07.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy pojawiły się na Krajowej Jedynce między Tychami a Bielskiem Białą. Na 575 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów Krajowej Jedynki w kierunku Bielska Białej. Kierowcy, którzy jadą ze Świdnicy do Wrocławia, muszą zwolnić na trasie 35. Korek utworzył się między Gniechowicami a Małuszowem. Tłoczno mamy też na dojeździe do Wrocławia od Oławy, czyli na Krajowej 94 w okolicach Księża Małego. Na S8 zwolnimy między Radzyminem a Wyszkowem. Tam prowadzone są prace drogowe i na trasie w kierunku Białegostoku ruch jest spowolniony. Zwalniamy też na S8 w Warszawie. Jadąc na zachód, korek napotkają kierowcy między Łabiszyńską a Marymontem, a jadąc na wschód trzeba zwolnić przed Aleją Prymasa. Tradycyjny korek niestety także na trasie Łomianki Warszawa na Siódemce. Korek mamy również przed Mostem Siekierkowskim na trasie z Pragi w kierunku Ursynowa. Dojazd do Krakowa również o poranku utrudniony.

0: zwłaszcza przez Gaj i Libertów na Zakopiance. Podobnie jest na dojeździe drogą 44 przez Skawinę. W samym Krakowie również powolny ruch, na przykład na Nowochódzkiej, szczególnie z Czyżyn w kierunku Podgórza, czy też na dojeździe do Ronda Matecznego od strony Wieliczki na ulicy Kamieńskiego. Zwalniamy także na trasie, która prowadzi do Poznania, od Swarzędza na 92 i tak samo na 92 od strony Pniew na wysokości Tarnowa Podgórnego. Na A2 pod Poznaniem dobra sytuacja i nie korkuje się całe szczęście także S11 na dojeździe od węzła Koninko do autostrady A2. Ale trzeba zwolnić m.in. dojeżdżając do Żukowa od strony Kościerzyny. To jest krajowa 20. Minimalne spowolnienie, ale występuje.
1: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny rząd pokazał plan rozwoju kolei.
1: Są zarzuty za atak na ukraińskie nastolatki w Legnicy. 26-latka stanie przed sądem.
2: Teatralne święto w Gdańsku, rusza festiwal szekspirowski na scenie. Artyści z wielu krajów.
1: Ale na początek w aktualnościach: kłęby czarnego dymu nad warszawskim Brudnem. Internauci donoszą o wybuchach.
2: Płonie duży salon i warsztat samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Pożar miał objąć teren całej hali i pojazdy, które się w niej znajdują.
1: Stołeczna Straż Pożarna potwierdza, że trwa akcja gaśnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb.
2: Polacy mają podróżować szybko i wygodnie. Rząd zapowiada kolejową rewolucję.
1: Podróż przez całą Polskę ma trwać 3 godziny. Do sieci połączeń dalekobieżnych ma być włączony każdy powiat. Więcej o planach rządu. Sylwia Białek.
3: Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie, tak mówił premier Donald Tusk. Według rządowych planów z Warszawy do wszystkich dużych aglomeracji będzie można dotrzeć w 100 minut.
4: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
3: W ramach programu ma powstać 2,5 tysiąca km linii dla kolei dużych prędkości oraz ponad 2 tysiące km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca km istniejących linii. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Piotr Malepszak zaznaczył, że Polska Kolej przewiezie w przyszłym roku blisko 500 000 pasażerów. Docelowo będzie to 800 milionów.
5: Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo.
3: Wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Mateusz Morawiecki u Jarosława Kaczyńskiego. W samo południe spotkają się, by jeszcze raz spróbować zażegnać kryzys w partii.
1: Dziś mija ultimatum, które prezes Prawa i Sprawiedliwości dał ludziom związanym z byłym premierem. Mają złożyć deklarację, że rezygnują z działalności w jego stowarzyszeniu Rozwój Plus.
2: Szef MSWiA Marcin Kierwiński uważa, że ewentualne ustalenia między prezesem PiS a byłym premierem nie będą trwałe. Polityk Koalicji Obywatelskiej mówił w TVP Info, że w największej partii opozycyjnej już doszło do rozłamu.
6: Dlatego, że tam już nie będzie normalnej współpracy. No, widzimy to w publiczne wymiany zdań. Widzimy, że jeden poseł na drugiego donosi do sądu, żąda przeprosin.
1: Pytania o dzisiejszą próbę sklejenia Prawa i Sprawiedliwości padną w radiowej jedynce już za niecały kwadrans. Gościem Sygnałów Dnia będzie posłanka tej partii Olga Semeniuk-Patkowska.
2: Są zarzuty za atak na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Kobieta miała je zaczepiać, a jedną z dziewczynek uderzyć pięścią.
1: Miała też powiedzieć dzieciom, że zrobiła to, bo są z Ukrainy. 26-latka odpowie przed sądem za przemoc i naruszenie nietykalności cielesnej.
7: Podejrzana przyznała się do uderzenia dzieci, ale zaprzeczyła, że kierowała się niechęcią do Ukraińców. Nie zaprzeczyła jednak, że mówiła nastolatkom, iż nie są na swoim terytorium. Prokuratura uznała, że atak był motywowany narodowością pokrzywdzonych i miał charakter chuligański. 26-latka została objęta dozorem policji za zarzucane przestępstwo. Grozi jej do 5 lat więzienia, a z uwagi na chuligański charakter czynu nawet do 7,5 roku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
2: A w nich zmiany dla uczniów i ich rodziców. Od września ruszają testy bezpłatnego e-dziennika. Będzie można zalogować się do niego poprzez aplikację mObywatel.
1: Po co testy, tłumaczy wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
9: Tak, żebyśmy mieli pewność, że to będzie rozwiązanie sprawdzone, bardzo nie tylko bezpieczne, ale wygodne do korzystania.
2: To, że wprowadzenie nowego systemu musi być dobrze przygotowane, podkreśla Ada Sobol, nauczycielka z 20-letnim stażem.
10: Starsza kadra może mieć problemy z przestawieniem się na nowy system.

0: Wśród rodziców bardzo często obserwujemy jeszcze braki kompetencji cyfrowych i rodzice w tym momencie nie radzą sobie z dostępem do tego e-dziennika, nie radzą sobie z rekrutacją elektroniczną.
1: E-dziennik od września mają testować wybrane szkoły. Za rok trafi do placówek w całym kraju.
2: Sen nocy letniej z Czech, król Lear z Rumunii, brytyjski Juliusz Cezar. Dziś w Gdańsku startuje Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski.
1: O nagrodę dla najlepszej polskiej premiery szekspirowskiej mijającego sezonu artystycznego powalczą trzy Hamlety, mówi koordynatorka festiwalu Joanna Śnieżko-Misterek.
3: Będzie to Hamlet w wersji śląskiej. Tragedio Hamleta Ksincia Dynymarku w reżyserii Roberta Talarczyka. Będzie to Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hibnera w Warszawie.
2: A festiwal potrwa do 2 sierpnia.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Robert Lewandowski jest już po debiucie w barwach Chicago Fire w lidze MLS. Jego drużyna grała na wyjeździe z Interem Miami. W zespole z Florydy zabrakło odpoczywającego po mundialu Leo Messiego. Inter okazał się lepszy i wygrał 3-2. A tak występ Lewandowskiego ocenili kibice.
5: Wygrają puchar w tym roku z Lewandowskim.
6: Nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
7: Dziękujemy za ten mecz. Jesteśmy za Lewandowskim i kibicujemy Chicago teraz.
4: Chicago jest na trzecim miejscu na wschodzie, Inter pozycję wyżej. Polacy zajęli 6 miejsce w drużynowej rywalizacji Kanadyjczycy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Złoto wywalczyli Brytyjczycy, na drugim miejscu Francuzi, na trzecim Niemcy. Polacy startowali w składzie Michał Wiercioch, Kacper Sztuba i Szymon Nowobilski. Ten ostatni zwraca uwagę, że drużynowa rywalizacja Kanadyjczycy jest bardzo widowiskowa.
8: My tak wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tych teamach, że naprawdę to jest chyba jedna z najbardziej widowiskowych takich konkurencji, bo jednak 3 osoby na to, że płyną, muszą cały czas się unikać i spłynąć jak najszybciej. Właśnie mówiliśmy wczoraj, że na Igrzyskach Olimpijskich, jakby to było, to by było piękne, naprawdę. I zrobić półfinały, finały do tego, naprawdę super konkurencja jest, ale też w tej prostocie teoretycznie, w której po prostu trzeba stanąć na starcie, spłynąć przez bramki i zdobyć jak najlepszy czas, to jednak tutaj w te 3 osoby na tej trasie, nawet tej dzisiaj łatwiejszej trasie, tak to można nazwać, takiej szybkiej, no to jest dużo błędów niestety i to jest jednak ta gra nerwów.
4: Szymon Nowobilski w rywalizacji indywidualnej zajął 21 miejsce w kwalifikacjach i wywalczył awans do półfinału. Podobnie jak 16 w rywalizacji pani Klaudia Zwolińska. A Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Hamburgu. Kawa przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą 5-7, 4-6. Mecz trwał blisko 2 godziny.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy, przez 19 w centrum, po 21 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Jedynka.

0: Podlany, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 23 dzień lipca, 204 dzień.

0: roku. Do końca roku 161 dni. Słońce o 4:43 wzeszło, zajdzie o 20:41. Zatem dzień potrwa 15 godzin i 58 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 49 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 16. Imieniny obchodzą Apolinaria, Apolinary, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Kasjan, Krystyn, Lena, Liboriusz, Olimpiusz i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. Zbliża się 15 po 8. Agata Kondzińska i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Który sięgnął gwiazd. Tak pan
3: Polska, Polska sięga gwiazd. Ja jestem bardzo dumny, że mogliśmy dwa dni temu z komisarzem Kubiliusem podpisać umowę, która gwarantuje polskim służbom cywilnym, ale w ogóle polskim obywatelom bezpieczną łączność, która...
2: Ale to jest taki parasol...
3: to jest kopuła satelitarna. To jest kopuła satelitarna, projekt europejski, w którym Polska będzie jednym z głównych graczy, jednym z sześciu głównych graczy, i ten projekt tak naprawdę zagwarantuje nam to, czego od wielu lat nie mieliśmy, a co jest dzisiaj gwarancją bezpieczeństwa.
2: Gwarancja przyjdzie do nas?
3: Od 29 roku będziemy już odczuwali efekty tej konstelacji Iris Square, tego zestawu satelit, a tak naprawdę pełna funkcjonalność to jest 31-32 rok. Proszę zwrócić uwagę, że dziś, jak mówimy o bezpieczeństwie, to zawsze pada pytanie, a czy nasze służby są w sytuacjach kryzysowych właściwie wyposażone, jeżeli chodzi o środki łączności. Przez wiele lat niestety tak nie było. Przypomnę raport NIK-u z 24 roku bodajże, pokazujący, jak nic PiS w tym zakresie nie robił. My od tego czasu bardzo mocno przyspieszyliśmy. Z jednej strony inwestycje w satelity, w łączność kosmiczną, dlatego mówimy, że sięgamy gwiazd, ale z drugiej strony też rozbudowujemy bezpieczną łączność rządową opartą na radiu, na sieciach trackingowych. Dużo się dzieje. Ja wiem, że to są tematy, które nie są, powiedzmy, tym najbardziej gorącymi, jeżeli chodzi o spór polityczny, ale naszym celem, nasz cel jest prosty, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że jakiś powiat, jakaś gmina, jakaś jednostka straży pożarnej czy policji
2: zostaje bez łączności.
3: Mm. A zdarzało się to, mówiąc
2: zupełnie szczerze. Czyli takie europejskie Starlinki.
3: Na koniec to będzie europejski Starlink, bo on także będzie mógł być udostępniony w sytuacjach kryzysowych, gdy ta łączność naprawdę jest zaburzana, jako hotspot dla każdego zwykłego obywatela.
2: Panie ministrze, to jak jest tak wspaniale, to dlaczego rząd Donalda Tuska popiera tylko 29% badanych? Taki CBOS jest najnowszy.
3: Ja powiedziałem, że jak wiele robimy.
2: No to właśnie, dlatego pana pytam, dlaczego tak niewielu wyborców popiera gabinet Donalda Tuska, ale też koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelska straciła na początku lipca w CBOS-ie 25,1% w stosunku do czerwca.
3: Nie straciła 25%.
2: Nie, głosować by chciała na koalicję. W stosunku do czerwca to jest strata 3,4 punkta procentowego.
3: Panie, naturalne są fluktuacje w sondażach. Dwa miesiące temu było ponad 30%.
2: Ale notowania rządu są niskie.
3: Notowania rządu są na takim poziomie, jak zwykle w Polsce notowania rządu. Proszę na to popatrzeć. Zresztą żyjemy w bardzo trudnych czasach i proszę zwrócić uwagę, że my bardzo, bardzo mocno czyścimy i nadrabiamy ten bałagan, który zostawił nam PiS. To wymaga także często niepopularnych decyzji, trudnych decyzji, i to ma też swoje odzwierciedlenie w sondażach. Tylko ja myślę, że jest jeden prawdziwy sondaż, czyli sondaż w dniu wyborów, i tu jestem spokojny, że część demokratyczna, a polskiej sceny politycznej po prostu wygra te wybory.
2: To o tym za chwilę, ale czy to nie jest też tak, że jednak na przykład afera w Szpitalu Południowym, to teraz pytam pana jako sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej, i cała ta historia wokół ochrony służby zdrowia zaszkodziła Koalicji Obywatelskiej?
3: Na pewno ma swój oddźwięk, ma swój wyraz w sondażach, bo to sprawa i głośna, i bulwersująca, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo twardo i zdecydowanie zareagowaliśmy. Zareagowaliśmy jako formacja, i prezydent Trzaskowski, jeżeli chodzi o kwestie zmian w swoim otoczeniu, jeżeli chodzi o tak zwany zarząd miasta. Mówię tak zwany, no bo przecież ten zarząd miasta to są wiceprezydenci, dyrektorzy, ale też kompleksowe rozwiązania, które proponuje pani minister zdrowia, no pokazuje, że w odróżnieniu od naszych poprzedników, my bierzemy byka za rogi. Jak wychodzą jakieś nieprawidłowości, to nie mówimy, nic się nie stało, wszystko jest dobrze, tylko mówimy bardzo, bardzo twardo, tak, będziemy to poprawiać, tak będziemy reagować, i to jest ta różnica pomiędzy nami.

0: A PiS-em,
1: no, pan bardzo PiS-ie... minister chciałby o PiS-ie, to za nie, chwilę porozmawiamy.
0: Nie, ale to nie chodzi o to, że chciałbym, tylko panie redaktor, no to proszę sobie przypomnieć, w służbie zdrowia tych afer bywało kilka zarządów PiS-u. Czy oni cokolwiek robili z tymi aferami? Zawsze był jeden scenariusz. Wychodził ktoś z polityków PiS-u i mówił...
1: A czy one są dzisiaj rozliczone, jeśli ich było tak dużo?
0: Niektóre są w trakcie rozliczeń, niektóre są w prokuraturze, niektóre cały czas trwają czynności. Ja wiem, że wyjdziemy na ten na temat rozliczeń i to naturalne. Tylko proszę zwrócić uwagę, że w jakiej kondycji my przyjmowaliśmy państwo i też proszę zwrócić uwagę, że chcemy te rozliczenia przeprowadzić zgodnie z polskim prawem. To znaczy wszystko musi odbywać się po kolei. Działania służb, policji, CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratury, potem wnioski do sądu. W sądzie różne wyroki przecież zapadają. My chcemy być pewni i to tak zakładam też, że to robi prokuratura, pan prokurator generalny, że chce być pewien, że jak już akt oskarżenia trafia do sądu, to on jest dobrze udokumentowany i że na końcu będzie sukces polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: Dziś mija ultimatum dla środowiska Mateusza Morawieckiego, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Pan obserwuje zapewne to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. To jest słabość Jarosława Kaczyńskiego i siła Mateusza Morawieckiego, jak pan to czyta?
0: Nigdy jeszcze tak Kaczyński nie był tak słaby na prawicy jak teraz. No widać, że Kaczyński stracił tą pozycję człowieka, który może rozdawać karty na prawicy.
1: To kto ją przyjmuje?
0: Ja myślę, że dziś nie ma takiej jednej osoby, że ta władza na prawicy jest bardzo, bardzo rozproszona. No, dość powiedzieć, że Kaczyński przez całe lata dbał, aby na prawo od PiS-u nic nie było. Teraz na prawo od PiS-u są dwie formacje, które łącznie...
1: I w którym momencie to się wydarzyło? Dlaczego to się stało, jak pan to analizuje?
0: No, ja uważam, że Polacy mieli dość PiS-u jako partii rządzącej. Po przegranych wyborach PiS stracił jakiekolwiek możliwości siania swojej... No, może nie jakiekolwiek, bo przecież mają jednak telewizję, radiowęzły z nimi związane, ale skończyła się ta brutalna tempa propaganda i nagle prawda o rządach PiS-u zaczęła wychodzić. Ale z drugiej strony proszę też pamiętać, że ważną postacią po stronie prawicowej stał się też prezydent Karol Nawrocki, a chyba z nim jakoś tak prezesowi Kaczyńskiemu nie po drodze.
1: No, prezes Kaczyński wystawił go jako kandydata na prezydenta i się nie pomylił i wygrał wybory z Karolem Nawrockim.
0: Co nie znaczy, że pan prezydent Nawrocki nie ma własnych ambicji. Chyba te ambicje nie są zbieżne z ambicjami pana posła Kaczyńskiego. Równolegle, no jednak w PiS-ie różne frakcje no, walczą. To już jest nawalanie się sztachetami. To już nie jest jakaś walka polityczna. Proszę zobaczyć.
1: W Platformie nigdy nie było takich.
0: W Platformie... A teraz w koalicji jest rzeczą naturalną, że różne środowiska polityczne, to nie jest tak, że jesteśmy środowiskiem, które każdego kocha.
1: No nie, bo ostatnio
0: kocha.
1: Się jednoczyliście też z różnymi,
0: ta,
1: jesteście
0: ale,
1: też
0: ale panie redaktor, no proszę nie porównywać tego, co się kiedykolwiek działo po
1: ja
0: tej stronie
1: pyta.
0: Demokratycznej z tym, co się dzieje w PiS-ie. No to przecież tam oni już do siebie tak, jeden do drugiego mówi, no zamknij się i to w mocniejszych słowach.
1: Słuchaj, ja to
0: no
1: powiem,
0: tak. Ja nie chciałem mówić. Jeden do drugiego mówi, że idzie do sądu 50 tysięcy żąda za sprostowanie. No,
1: na fundację swojej żony?
0: No, powiedziałbym rock and roll na całego, ale...
1: A jak to się skończy?
0: Na dziś wydaje mi się, że PiS już pękł w środku. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast jeszcze dziś Kaczyński da radę dogadać się na tyle z Morawieckim, żeby razem, tak mi się wydaje, wyjść i powiedzieć, no doszliśmy do porozumienia. Tylko oni już któryś raz dochodzą do tego porozumienia i za każdym razem jest gorzej. Bo dziś Kaczyński nie ma interesu, nie ma siły, żeby wyrzucić Morawieckiego, a z kolei Morawiecki nie ma sam odwagi, żeby samemu odejść z PiS-u. Więc są jeszcze, moim zdaniem, będą w
1: zależni,
0: takim...
1: Tak?
0: W takiej dziwnej relacji. Ale tak jak powiedziałem, tam już wszystko pękło. Tam już tego się nie da pozbierać. Kaczyński wie, że na końcu w PiS-ie to on będzie decydował o składzie list wyborczych.
1: Morawiecki też to wie,
0: więc prędzej czy później ten konflikt musi rozlać się dalej i pójść dalej.
1: Podzielony PiS to jest dobra wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej, czy raczej zagrożenie dla Koalicji Obywatelskiej?
0: Podzielony PiS.
1: Podzielony,
0: a może im słabszy PiS, tym lepiej dla Polski przede wszystkim.
1: Ale w scenariuszu, że wychodzi Morawiecki, tworzy własną partię, był taki sondaż opinii 24 dla Faktów TVN-u i dla TVN-u. I tam oni mają 6,2 chyba.
0: No tak, ale to...
1: Ale jaka to jest wiadomość dla was?

0: Tak jak powiedziałem, dla Polski dobra wiadomość, a dla nas wyborczo zobaczymy. Dla nas problemem tak naprawdę, ale w ogóle
1: nie będzie grało na Konfederację.
0: Polski, dla Polski problemem jest to, że Kaczyński, to jest mój największy zarzut do Kaczyńskiego, mówiąc zupełnie wprost, zarzut polityczny, oprócz tego, oprócz tych formalnych zarzutów, które stawia różnym politykom PiSu prokuratura. Ale mój największy zarzut polityczny do Kaczyńskiego to jest to, że uruchomił mechanizmy, które spowodowały, że polska prawica zbrunatniała, że powstały takie partie, czy takie środowiska jak środowisko Brauna. I dziś Kaczyński, szukając tego, tej przestrzeni dla siebie, stara się licytować z Braunem, co siłą rzeczy wprowadza jeszcze więcej nienawiści.
1: Czyli on wprowadza jeszcze ten język do debaty publicznej i otwiera to okno Overtona szerzej.
0: On jest ojcem sukcesu Brauna, tak. Kaczyński jest ojcem sukcesu Brauna.
1: To, ale że to Konfederacja Mentzena i Bosaka go wzięła na listę, nie Kaczyński.
0: Ale to nie ma znaczenia. To Kaczyński do mainstreamu polskiej polityki wprowadził język, który był nieakceptowany. Język głębokiego podziału, język nienawiści, szczucia, język wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej, język, z którego tak naprawdę cieszą się na wschodzie. Język, który zagraża polskim interesom narodowym. Panie redaktor, no proszę popatrzeć na tą kwestię podejścia do wojny na Ukrainie. Tak na chłodno.
1: Pan wspomina o tej wypowiedzi Przemysława Czarnka, który powiedział, że nie, na ten moment powinniśmy zawiesić jakiekolwiek finansowanie. I Jarosław Kaczyński miał się z nim rozliczyć, rozliczył się z Morawieckim.
0: Nie ma żadnej siły, żeby rozliczyć się, bo też nie może wycofać się ze swojego takiego dzidzi politycznego, czyli Czarnka. Ale proszę, ja nawet nie chodzi mi o jedną...
1: To jest kandydat na premiera, a nie dzidzia polityczna, panie ministrze.
0: To jest wymysł prezesa. Zostawmy tak. Natomiast ja szerzej patrzę na to niż na jedną wypowiedź. No jednak właściwie od 1918 roku, no z przerwą na czasy komuny, istniało takie głębokie przekonanie, że niezależna Ukraina, Piłsudski nazywał to wprost państwo buforowe, oddzielające nas od Rosji, jest po prostu, że to jest nasz interes, interes naszego bezpieczeństwa. Po ataku Rosji...
1: I musimy tu postawić kropkę. Gościem jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej i zapraszam na radiowego YouTube'a.
2: Z lekką taką nieśmiałością pragnę oświadczyć, że jest 26 minut po godzinie 8.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: I zapowiedź kolejnego gościa o 16.35, czyli ekspres jedynki nam się kłania mecenas Ryszard Kalisz, członek PKW, były szef Kancelarii Prezydenta.

0: Polski Radio, program pierwszy. Wiktor Deduła swego czasu z wąsem, teraz już chyba już bez wąsa, bo zgolił był.
1: Nie widziałem, bez wąsa.
0: Ale słyszałem, teraz dosłownie przed chwilą. Państwo słyszeli coś na naszej antenie po godzinie 7, co wyjątkowo zainspirowało. Ten wielki...
1: Hit?
0: Tak, ten hit właśnie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja w sprawie Hit the Road Jack, bo właśnie zespół Acid Drinkers też bardzo fajnie to wykonywał. Może chociaż malutki fragmencik na antenie, proszę.
0: Tak właśnie był poznański zespół Acid Drinkers. Całe szczęście do kapeli wrócił Robert Friedrich Lica.
1: A wie pan, a ja nadrobiłem.
0: Tak?
1: Telewizyjne Technikum Rolnicze. Piękna sprawa. Jest tak? Czołówka w internecie, latająca krowa i
0: tak.
1: To ta takie melodia w tle.
0: Całe szczęście, że to można sobie jeszcze odświeżyć w głowie i nie tylko w internecie. 8:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: 45 zastępów strażaków walczy z potężnym pożarem na warszawskim Brudnie. Płonie salon samochodowy i warsztat. Ogień objął halę o powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. W okolicy są duże utrudnienia.
4: Ulica tutaj Krasnobrodzka jest na ten moment zamknięta. Nie wiemy na jak długo.
3: Przejezdna jest jednak przebiegająca obok pożaru ekspresowa S8. Polska ma wiodącą rolę w europejskim projekcie IRIS 2, przyznał w sygnałach dnia szef MSWiA. Marcin Kierwiński mówił o odpowiedzi na system Starlink Ilona Muska. Unijna inicjatywa ma uniezależnić stary kontynent. Zyskają na tym w pierwszej kolejności służby.
5: Nasz cel jest prosty, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że jakiś powiat, jakaś gmina, jakaś jednostka straży pożarnej czy policji
6: zostaje bez łączności.
5: A zdarzało się to.
3: To będzie sądny dzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Do końca dnia kierownictwo partii czeka na deklarację od członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, że nie będą w nim działać. Zdaniem władz ugrupowanie to polityczna inicjatywa.
7: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym.
3: Tak odpowiadała w jedynce na te zarzuty posłanka PiSu Olga Semeniuk-Patkowska. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy krytykuje pakiet zmian w ochronie zdrowia. Chodzi m.in. o maksymalne zarobki medyków w wysokości 76 800 zł na dwóch etatach.
8: My nie chcemy pracować dwóch etatów. My od zawsze powtarzamy, że chcemy pracować na jednym etacie.
3: Jutro rządowy projekt ma zaopiniować Naczelna Rada Lekarska. Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS. Polski napastnik wystąpił w pierwszym składzie Chicago Fire. Zagrał 62 minuty, ale jego zespół przegrał z Interem Miami 2-3.
9: To był pierwszy mecz, więc też spokojnie wszystko po kolei.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: Kolejny mecz lewego w weekend, zdaje się, że w Nowym Jorku. U nas, szanowni państwo, no, dość dynamiczna ta pogoda. Trzeba się spodziewać różnych gwałtownych zjawisk. To, że burze, to państwo pewnie wiedzą, ale uwaga, uwaga, może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych.
2: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce na wybrzeżu, właściwie nad Bałtykiem i na tym wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
1: O czym mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman? Od 17 na północy i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Taka temperatura ma się utrzymać do piątku, w weekend trochę cieplej, a dziś jeszcze wiatr, który będzie dawał się we znaki, silny albo dość silny. W południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali, no i będzie spadać.

0: autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 25 minut, godzina 9, czas na poranny trening szarych komórek. Co by państwo powiedzieli na to, by przenieść się w magiczny świat, świat, w którym bohaterowie czerpią radość z takich najprostszych codziennych czynności, bo dla dorosłych to jest rzeczywiście powrót do czasów dzieciństwa. Fragment animacji, nie, czy państwo poznają.
4: Niskuneiti on hermona.
5: Luultavasti.
4: A tanssi on
3: może być problem, bo to nie jest polska wersja. Ale jak się pojawi piosenka, to będzie wszystko jasne.
5: Varmasti.

0: są wasze muminki.
1: W rzeczy samej muminki. Muminki. Pytanie do uważnych widzów i uważnych czytelników, bo jeden z bohaterów Muminków grał na instrumencie dętym dmuchanym. Pytanie do państwa, kto i na jakim? Pytanie do uważnych widzów, uważnych czytelników. Jeden z bohaterów Muminków grał na instrumencie dętym dmuchanym. Jaki to był instrument i kto na tymże instrumencie grał? 22 139 22 02, a już za chwilę padną pytania, ważne pytania o ceny paliw.
0: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Kwiat Jabłoni o tym, żeby wyzerować świat. Nie jeden z nas chciałby wyzerować te liczniki na dystrybutorach paliw. Polskie Radio, program pierwszy i teraz temat o wiele bardziej gorący niż tegoroczne lato, czyli ceny paliw. Z nami jest pani Urszula Cieślak z biura Reflex, biura, które monitoruje rynek paliw. Dzień dobry, pani Urszulo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i to pytanie, które musi paść na początku, myślę, że wielu kierowców też je sobie zadaje, czy grozi nam czarny scenariusz, w którym kierowcy w Polsce zobaczą na stacjach. No i właśnie zastanawiam się, czy już nie pytać o dychę, bo wczoraj się zastanawiałem...
1: O 8?
0: Nie 8. 8 to już widziałem, powiem pani szczerze, tutaj niedaleko radia, Polskiego Radia w Warszawie. Myślałem o 9, ale czy 10 zł za litr diesla, bo i o takich scenariuszach się mówi, to jest realne?
1: Myślę, że te 10 zł to jest absolutnie czarny scenariusz i ufam, że do takiego poziomu nie dojdziemy. Ta ósemka rzeczywiście zaczyna się pojawiać, chociaż jeszcze w skali całego kraju będą stacje, gdzie zatankujemy w okolicach, bo mówimy tutaj bardziej o oleju napędowym niż o benzynie 95-oktanowej, ale jak jesteśmy przy cenach, to 98 i diesel o polepszonych właściwościach też już możemy kupić w cenach powyżej 8 zł za litr. To już na prawie na wszystkich stacjach, tam gdzie mamy te paliwa premium, to ceny przekraczają poziom 8 zł. 95 jeszcze nie, olej napędowy ten o normalnych właściwościach niepolepszonych zbliża się na wielu stacjach do poziomu 8 zł, na niektórych może przekroczyć. 10 zł moim zdaniem nie, ale tak jak to miało miejsce w pierwszym miesiącu po wybuchu wojny w Iranie, jeśli sytuacja będzie się dalej zaostrzała na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim jeśli zostaną spełnione jakieś ostrzeżenia czy też groźby, że może dojść do zablokowania alternatywnego szlaku dostaw, czyli cieśniny łączącej Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym, przez który to szlak dzisiaj alternatywnie przepływa ropa z krajów Zatoki Perskiej, to wówczas sytuacja będzie jeszcze bardziej napięta. Natomiast też warto podkreślić, że jeżeli będziemy rzeczywiście pokonywać czy zbliżać się do tej kolejnej granicy, po drodze mamy 9 zł, to z całą pewnością będzie potrzebna interwencja rządu, tak jak to miało miejsce w marcu tego roku.
0: To do tej interwencji za chwilę wrócimy, ale myślę, że nasi słuchacze też powinni mieć świadomość tego, że, bo pani wspomniała o tej wojnie na Bliskim Wschodzie, no mamy taką gwałtowną eskalację, bo do tej wymiany ciosów między Stanami a Iranem dołączył ten nowy groźny czynnik, mówimy o tym od rana, czyli powiązani z Teheranem rebelianci jemeńscy Huti. Oni ogłosili morskie embargo na Arabię Saudyjską i informowali właśnie dziś rano o ataku na dwa saudyjskie tankowce. Na jednym z nich wybuchł pożar na dziobie. Władze Arabii Saudyjskiej przekazały, że załoga statku jest bezpieczna, ale ten konflikt też mocno będzie wpływał na ceny.
1: Zdecydowanie tak. Tak jak wspominałam, to była ta alternatywna trasa dla dostaw cieśniną Ormus, która została zablokowana. I właśnie głównie Arabia Saudyjska poprzez Morze Czerwone eksportowała ropę i paliwa gotowe. I to też dla nas byłby jakby o wiele bardziej potężny cios, ponieważ ropa z Arabii Saudyjskiej, która trafia na nasz rynek, trafia właśnie przez Morze Czerwone.
0: No jakby tego było mało jeszcze, to trzeba też wspomnieć o tym, bo to jest taka wypadkowa trochę i polityki, i pogody, bo do tych napięć politycznych dochodzi także sezon huraganów.
1: Tak, który się już rozpoczyna, chociaż ta najsilniejszy okres, kiedy mamy do czynienia z huraganami u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, przypada na sierpień, wrzesień, więc na razie dopiero

0: mówimy o tym ryzyku, o tych zagrożeniach i biorąc pod uwagę, zwłaszcza w sytuacji, w której jesteśmy, czyli rynek światowy jest bardzo nadwyrężony poprzez wojnę w Iranie. Stany Zjednoczone tutaj są jakby tym głównym eksporterem ropy naftowej i przejęły trochę rolę takiego znaczącego dostawcy ropy i paliw ze swojego rynku na rynki światowe. Więc gdyby tam doszło do jakichkolwiek zakłóceń, przerwach w wydobyciu czy też w utrudnionej logistyce, to wzrosty cen ropy naftowej i paliw gotowych na rynkach światowych będą po prostu przyspieszały.
1: Jasne, pani Urszulu, to wróćmy, to wróćmy jeszcze na moment do wspomnianego przez panią programu CPN. To powtórzmy, jaki pani zdaniem powinien być konkretny poziom cen, na przykład 9 zł, bo pani mówi, że ta dycha za litr diesla to jest raczej nierealne. Czy po przekroczeniu 9 zł za litr oleju napędowego rząd powinien ponownie uruchomić program CPN? Albo uruchomi?
0: To, czy uruchomi, to oczywiście jest decyzja rządu. Natomiast wydaje się, że w sytuacji, kiedy my będziemy zbliżać się do poziomów, takie jak były w marcu, w momencie, kiedy rząd podejmował decyzję o uruchomieniu pakietu CPN w tej pierwszej postaci, który zaczął obowiązywać od 31 marca, ceny benzyny Eurosuper 95, średni poziom w kraju to było 7,16, a oleju napędowego 8,75 zł za litr. I o ile w oleju napędowym, powiedzmy do tej granicy, która, przy której rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu osłonowego, jeszcze nam nieco brakuje, to jednak jeśli chodzi o ceny benzyny Eurosuper 95, to tutaj ten poziom 7,16 już osiągamy. Już na dużej części stacji benzyna Eurosuper 95 kosztuje około 7,40 zł za litr. Więc powoli zaczynają się spełniać te realia, przy których była wprowadzona pierwsza osłona. Wydaje mi się, że to może nie jest ten moment, ale przy 9 zł, przy blisko 9 zł, będzie taka interwencja niezbędna.
1: Pani Urszulu, to jeszcze na koniec chciałbym skorzystać z pani wiedzy, bo wczoraj na konferencji prasowej, pani pewnie oglądała konferencję rzecznika rządu Adama Szłapki, jeden z dziennikarzy zapytał o stację paliw należącą do popularnego artysty Dance z Kolima. Od jesieni 2025 roku tenże człowiek otworzył stację w miejscowości Czeremcha na Podlasiu. Okoliczni mieszkańcy mogą tam tankować dużo taniej. Dziennikarz pytał, a pan rzecznik jakoś tak nie potrafił wprost odpowiedzieć.
2: Jak to jest możliwe, że na prywatnej stacji na przykład z Kolima paliwo jest o 50-60 groszy tańsze niż na przykład na Orlenie?
3: To nie znam bardzo precyzyjnie wszystkich cen paliw na stacjach w Polsce, natomiast myślę, że po tej informacji pana redaktora Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach. Ale to już jest decyzja stacji.
1: Czy państwo wiedzą, dlaczego z Kolima jest taniej?
0: Powiem tak, ja wczoraj sama tankowałam paliwo jeszcze, benzynę jeszcze w okolicach 7 zł za litr, podczas gdy już na dużej części stacji, zarówno prywatnych, jak i należących do koncernów, do sieci prywatnych, benzyna 95-oktanowa była zdecydowanie droższa. Można powiedzieć tak, każdy ma własną politykę prowadzenia działalności. Być może w tym wypadku jakby marża realizowana na sprzedaży paliw dla właściciela tej konkretnej stacji, dla tego konkretnego właściciela stacji, ma mniejsze znaczenie niż marża realizowana na sprzedaży przysklepowej, w kawiarni, a więc być może założeniem właściciela stacji jest ściągnięcie poprzez niskie ceny paliw dużej liczby klientów, która będzie korzystała z tych usług okołopaliwowych i to być może będzie wystarczało do pokrycia kosztów prowadzenia działalności całej stacji.
1: I proszę, pani potrafiła odpowiedzieć na pytanie. Przepraszam za to, ale muszę sobie pozwolić. Urszula Cieślak, na rzecznika rządu. Bardzo dziękuję. Udanego urlopu.
0: Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia w radiowej jedynce za 9 minut, godzina 9. Pani czytała, pani oglądała przecież, prawda?
1: Proszę pana, to jest moja lektura dzieciństwa ukochana.
0: Aha, a ten bohater był pani ulubionym, czy Mała Mi?
1: Właśnie nie. Tak, dobrze pan powiedział.
0: Mała Mi.
1: Mała Mi i bardzo lubiłam Hatif Natów. Jeszcze to Pika i Topcie.
0: Wydawca mówi mi, żeby grać. No to gramy.
2: No to oczywiście Włóczyki grał na harmonijce ustnej. Tak nawiasem mówiąc, Włóczyki to jest moja ulubiona postać z Muminków. Zaraz po Małej Mi.
3: No przecież, że Włóczyki na harmonijce.
4: Na instrumencie dętym grał Włóczyki na harmonijce.
5: Odpowiedź na pytanie to był oczywiście Włóczyki.
0: To właśnie on. Włóczyki.
1: No właśnie.
6: I dopiero w tej chwili do Doliny Muminków naprawdę zawitała wiosna.
0: To tak jak u nas, nie? Wiosna, jesień, nie wiadomo co to teraz za oknem.
1: To prawda. Ale cieszmy się z tego, co jest, proszę pana. W ogóle się cieszmy.
0: Tak, dobrze. Cieszmy się z tego, że jest lato, lato z radiem.
1: Tak. A pan lubi się pakować?
0: Nie.
1: Ja też nie znoszę, ale znam takich, którzy uwielbiają. Ja to prokrastynuję zawsze.
0: Moja połówka, proszę pani, to jest po prostu jest mistrzynią w pakowaniu.
1: No to propsy, jakby powiedziała młodzież, bo my dzisiaj będziemy mówić nie o pakowaniu się, ale o bagażach, proszę pana, jak one się zmieniały na przestrzeni czasów.
0: No,
1: okazuje się, że do wynalezienia walizki na kółkach, od wynalezienia koła do wynalezienia walizki na kółkach minęło bardzo, bardzo dużo czasu. Pan się pakuje już?
0: Tak, pakuję się. Wychodzę.
1: Dobrze, to jeszcze powiem tylko, że będziemy się też śmiać, mam taką nadzieję, bo będziemy mówić o fenomenie, jakim jest stand-up. Pan by się na stand-upera nadał. Próbował pan kiedyś?
0: Nie.
1: No ale trzeba.
0: Ale Giza tak.
7: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi. Reklama. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy na Krajowej Jedynce między Tychami a Bielskiem Białą. Po awarii ciężarówki mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Bielska Białej. Na S6 tymczasem problemy między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden pas w kierunku Gdyni. To 330 km. Państwo też ostrzegają.
8: Południowa obwodnica Warszawy, S2 w kierunku tunelu.

0: węzłem lotnisko na 465 km na poboczu, na pasie awaryjnym stoi bus i on jest powodem tego spowolnienia w kierunku tunelu.
1: Spowolnienia także na S8 na trasie Radzymin-Wyszków w kierunku Białegostoku, a w samej Warszawie zwalniamy zwłaszcza w kierunku Łodzi od Łabiszyńskiej do Marymontu. Uwaga także w Krakowie, tam cały czas korkuje się Nowochłódzka, ta część, którą jedziemy w kierunku Podgórza. Spory ruch także w Alejach Trzech Wieszczów, zwłaszcza w kierunku południowym. Tam ruch zaczyna zwalniać przed Placem Inwalidów i powoli poruszamy się aż do Alei Fosza. 22 513 11 11, czekamy na wieści od Państwa.
2: Tu program pierwszy Polskiego Radia, już 9:00.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Lubią Państwo podróże? A przygotowanie do podróży? Pakowanie się na przykład? No ja nie przepadam, ale wspominam o tym dlatego, że dzisiaj u nas historia bagażu w pigułce. Od ciężkiego kufra do walizki na kółkach. Dowiemy się też, jak dawniej wyglądały dworce kolejowe. A przy okazji pytanie do Państwa. Który z polskich dworców według Państwa jest najpiękniejszy, najbardziej uroczy? Czy nasz adopsiak maskotka lubi podróżować? Jestem o tym przekonana, zwłaszcza, że te podróże to są podróże do Państwa, do nowych właścicieli. Psiaki, adopsiaki czekają na Państwa, a na to, by przedstawić aktualności radiowej jedynki, czeka już Paweł Aramowicz-Zieliński.
5: Sytuacja jest opanowana, ale dogaszanie potrwa wiele godzin. Mamy najnowsze informacje w sprawie potężnego pożaru w Warszawie. 10 zł za litr diesla to czarny i mało prawdopodobny scenariusz. O sytuacji na rynku paliw mówił gość Sygnału Dnia. Czy Prawo i Sprawiedliwość czeka rozłam? Dziś rozmowy ostatniej szansy. Opowie o nich nasz reporter. Sytuację udało się opanować. Trwa teraz dogaszanie. To najnowsze informacje z warszawskiego Brudna. Nad ranem w warsztacie samochodowym wybuchł potężny pożar. Ogień szybko przeniósł się na pobliski salon samochodowy. Świadkowie w internecie donosili o eksplozjach. Aspirant Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej mówi, że zniszczenia są bardzo duże, ale udało się ochronić pobliską trasę ekspresową S8.
6: Na razie strażacy przegrzebują, dogaszają ten pożar. Brak jeszcze informacji o lokalizacji. Ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno. Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która bada powietrze. Na tą chwilę nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych.
5: Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca pożaru, tak by nie utrudniać prowadzonych tam działań ratowniczych. 10 zł za litr diesla to raczej nierealny scenariusz, ale biorąc pod uwagę nieprzewidywalność sytuacji na Bliskim Wschodzie, nie można go całkowicie wykluczyć. Taką diagnozę sytuacji przedstawiła w jedynce ekspertka rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Myślę, że te 10 zł to jest absolutnie czarny scenariusz i ufam, że do takiego poziomu nie dojdziemy.
5: Zapytaliśmy też, w którym momencie powinien zareagować rząd.
7: To może nie jest ten moment, ale przy 9 zł, przy blisko 9 zł będzie taka interwencja niezbędna.
5: Rząd nie wyklucza powrotu.

0: tu do rozwiązań obniżających ceny paliw, jeśli sytuacja na rynku stanie się krytyczna. Jednak jak przyznał podczas wtorkowego posiedzenia rzecznik rządu Adam Szłapka, dotychczasowe mechanizmy wsparcia były bardzo kosztowne. To może być spotkanie ostatniej szansy dla Prawa i Sprawiedliwości. Za 3 godziny w siedzibie partii z Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać Mateusz Morawiecki i od tego ma zależeć, czy dojdzie do rozpadu w ugrupowaniu. Przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Fabisiak, z którym się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co były premier może powiedzieć prezesowi PiS?
1: Mateusz Morawiecki na pewno będzie zapewniał prezesa o lojalności wobec PiS w celu przekonania go do korzyści wynikających z działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rozwinie przed Jarosławem Kaczyńskim wizję budowy szerokiego obozu patriotycznego, którą niedawno prezentował na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
1: Były premier już nieraz uwiódł politycznie Jarosława Kaczyńskiego, chociażby wizją budowy CPK czy fabryk samochodów elektrycznych. O jego skuteczności świadczą kolejne awanse. Z członka Komitetu Politycznego na wiceprezesa partii, ze stanowiska wicepremiera na premiera. Jarosław Kaczyński, jak słyszymy, też chce budowy szerokiej prawicy, ale chce mieć władzę nad tym projektem. Dlatego nie zgadza się na obecność ludzi PiS w Stowarzyszeniu Morawieckiego. Za kilka godzin dowiemy się, czy nie zmieni zdania.
0: O czym prosto sprzed siedziby PiSu mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Tymczasem rząd traci poparcie, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Według badania tylko 29% Polaków dobrze go ocenia. O komentarz poprosiliśmy w jedynce ministra spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński przyznał, że wpływ na to mogła mieć afera w Szpitalu Południowym.
3: Bo to sprawa i głośna, i bulwersująca, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo twardo i zdecydowanie zareagowaliśmy. Mówię, zareagowaliśmy jako formacja i prezydent Trzaskowski, jeżeli chodzi o kwestie zmian w swoim otoczeniu, ale też kompleksowe rozwiązania, które proponuje pani minister zdrowia.
0: No a jutro pakiet zmian w ochronie zdrowia przedstawiony przez minister zdrowia ma zaopiniować Naczelna Rada Lekarska.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze apel służb o czujność, bo w wakacje oszuści nie odpoczywają. Przekonał się o tym 68-latek z Lublina. Mężczyzna chciał zainwestować pieniądze na giełdzie, ale przestępcy wyczyścili jego konto. Ich łupem padło prawie 90 tysięcy złotych. Jak do tego doszło? O tym mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
5: Konsultant zaproponował, że firma może zająć się uprowadzeniem inwestycji i w szybkim tempie zarobić dla niego znaczne pieniądze. Zadaniem mieszkańca Lublina było tylko i wyłącznie zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze. Niestety, ale 68-latek zgodził się na propozycję poznanego w internecie mężczyzny. Jak się później okazało, zainstalował tak zwany zdalny pulpit. Dzięki temu oszuści uzyskali dostęp do bankowości internetowej.
0: Policjanci ustalają teraz tożsamość oszustów i po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Pogoda.
10: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, ale uwaga, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw i alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 2 województw na północy kraju. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Klimat.
10: Dobre wieści, jeśli chodzi o jakość powietrza, ponieważ niemal w całym kraju jest bardzo dobra. Dobra tylko w Trójmieście i kilku miejscach na południu. Ponad 30% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych i ten odsetek wzrasta.

Program Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem 11,5 minuty po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego spotkania. No, boki zrywać będzie, naprawdę. Będzie boki zrywać można, ponieważ będziemy rozmawiać o tych, co nas rozśmieszają w takiej szczególnej formie rozrywki, którą jest stand-up. Wciąż szukamy polskiego odpowiednika. Nie wiem, czy znajdziemy. Teatr jednego śmieszka, wieczorne heheszki, wygad, rozśmiewczy bajera. Na razie takie propozycje mam od państwa. Może nasz gość Joanna Pawluśkiewicz też coś podrzuci.

A przed 12 pojawi się w studiu Marcin Wojciechowski. Ciekawe, czy z truszczówką, z jagodami. I opowie historię pewnej piosenki. Ja już wiem, jaka to piosenka i bardzo się na to cieszę, bo to bardzo wakacyjna melodia, choć piosenka, choć wcale nie nowa, ale w ogóle się nie zestarzała. A tymczasem pani Bożena wykorzystała moją słabość do rymów i do wiewiórek i wzięła mnie pod włos, tak mogę to ująć. Dzień dobry pani Agnieszko, dzień dobry słuchacze, jak dobrze, że zdążyłam. Czas spędzony z jedynką zawsze ma wyjątkowy smak. PS, ten PS to jest to wzięcie pod włos. Wiewióreczka za pieseczka. No dobrze, za taką wiewióreczkę, pieseczek, psyjaciel, kunpelek, adopsiak, pofrunie do pani. Poproszę o adres.

0: 17 minut po godzinie 11. Lato z radiem w programie Pierwszym Polskiego Radia i w lecie z radiem zapowiadany gość, który się wzruszył przybywszy tutaj do studia. Teraz tak się śmieje, ale była łza wzruszenia, sama widziałam. Joanna Pawluśkiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest mi tak naprawdę miło, że jestem w lecie z radiem. To jest, no wiecie, no spełnienie dziecięcych marzeń po prostu. Wszyscy się z wami wychowywaliśmy, słyszymy tę muzykę. Myślę, że ta muzyka to jest po prostu trochę taka Magdalenka mojego pokolenia, która przenosi nas do wakacji. Po prostu tutaj wspanialczy.
0: Cieszymy się twoją radością i cieszymy się, że takich wzruszeń dostarczamy. To ja uzupełnię wizytówkę. Scenarzystka, super, komediantka, improwizatorka. I Joanna zastrzegła, nie mów, że jestem stand-uperką. No nie mówię, ale ze stand-uperami i ze stand-upem masz coś wspólnego, bo tworzysz scenariusze do takich
1: Między innymi, tak. Zajmuję się pisaniem scenariuszy, komedią bardzo szeroko pojętą. Ponad, nie wiem, już teraz chyba 12 lat temu otworzyliśmy z kolegami i koleżankami klub komediowy, taki pierwszy w Warszawie, no i tak zaczęliśmy wprowadzać trochę jakby takie może trochę inne spojrzenie na komedię właśnie improwizowane na warszawskie sceny. Oczywiście w każdym polskim mieście to się dzieje, to jest fantastyczne. Po prostu improwizacja bardzo się rozlała szerokim taką falą po naszym kraju i jest to super, że to się dzieje i takie nowe komediowe rzeczy. No i staram się też łączyć po prostu tą improwizację, komedię, pisanie scenariuszy z jakimś jednak też działaniem
0: edukacyjnym
1: dla przyrody, edukacyjnym, no bo po prostu to jest moja jakby druga pasja, można powiedzieć, w życiu. W 2017 roku znalazłam się po raz pierwszy w Puszczy Białowieskiej i zostałam tam już na 10 lat w obozie dla puszczy i w Domu Przyrody i Kultury, więc jakby połączenie tych światów jest dla mnie ultra ważne.
0: O przyrodzie jeszcze sobie porozmawiamy, a konkretnie o jednym z jej elementów, jakże ważnych, o tych skrzydlatych braciach mniejszych naszych, bo z nimi też masz sporo wspólnego. Pomówmy o tym stand-upie teraz, super, no bo to jest fenomen, bo to jest tak, jeden człowiek na scenie z mikrofonem, bez scenografii, bez rekwizytu i tłum ludzi na widowni.
1: Tak, jest to, no, czy w zasadzie można by powiedzieć, że właśnie i stand-up, i improwizacja są taką jakby nową, stosunkowo nową formą, która pojawiła się w Polsce. Chociaż z tym też można polemizować, czy to jest nowa forma w Polsce, dlatego że pamiętajmy, że tak naprawdę stand-up i jego jakby oryginalny taki root, taki korzeń po prostu stand-upu totalnie wywodzi się z warszawskich i lwowskich kabaretów sprzed wojny. I w czasie wojny żydowscy również komicy wyjechali do Nowego Jorku i z Warszawy, i z Lwowa i tam zaczęli robić jakby takie swoje monologi. To się po prostu nazywało w Polsce monologi. I był taki bardzo słynny stand-uper, nazywał się Leo Fuchs, fenomenalnie się nazywał, i on był jednym z tych ludzi. Czyli po prostu jeden facet stojący na scenie i gadający. W Polsce była to przed wojną niezwykle popularna sztuka, dlatego że w szkołach była retoryka, więc wszyscy przepięknie mówili. Jak ja poznałam tą całą historię, to miałam takie, wiesz, jakby no, rozszerzył mi się bardzo świat, bo zobaczyłam, że po prostu to nie jest coś takiego, co jest tak zupełnie oderwane od naszego kontekstu kulturowego. Wręcz przeciwnie, u nas to powstało.
0: Stefania Grodzieńska przecież.
1: No oczywiście,
0: też.
1: Jan Kobuszewski, pomyśl, to są po prostu, tak, to byli normalni stand-uperzy, którzy
0: tylko
1: wychodzili.
0: Tylko tak się nie nazywali.
1: Tylko
0: prostu
1: się tak nie nazywali. No my się teraz jakby no, jest bardzo dużo jakby tej komedii stand-upowej się pojawiło w Polsce. Ja próbowałam robić stand-up, znaczy próbowałam. Dwa razy wystąpiłam na open mic'u mojej przyjaciółki Agnieszki Matan. Bardzo wszystkim serdecznie polecam takie też doświadczenie. Są różne open mic'i, czyli takie wieczory.
0: Otwarty mikrofon.
1: Otwarty mikrofon, gdzie można wchodzić
0: tak
1: i robić
0: karaoke,
1: różne rzeczy.
0: Tylko że do gadania.
1: Tylko ze swoimi żartami. No Agnieszka Matan robi to w sposób fenomenalny. To się
0: prawda
1: nazywa Dobre Żarty i ona tak człowieka prowadzi przez ten wieczór, że po prostu czuje się zaopiekowany, czuje się bezpieczny.

0: bezpieczny, więc bardzo polecam po prostu też zwrócenie uwagi na to, że bardzo zmieniło się też w ostatnich latach reprezentacja kobiet w ogóle w polskiej komedii, jest olbrzymia reprezentacja stand-uperek również, więc są po prostu fenomenalne dziewczyny, które też trochę weszły w ogóle w ten, do tej pory, no nie ma co ukrywać, męski bardzo świat, więc dzieją się tam wspaniałe rzeczy, no a równocześnie jakby ze stand-upem idzie cały, równocześnie ze stand-upem, no jeżeli chodzi jakby o taki nurt po prostu komediowy, no to jest ten drugi, którym ja się bardziej zajmuję bezpośrednio, czyli improwizacja. No bo stand-uperzy faktycznie mają napisane swoje monologi, oczywiście coś improwizują, rozmowy z widownią, niemniej mają też arty wymyślone. Ja się z kolei zajmuję tak mocno spektaklami improwizowanymi, czyli my do tego wszystkiego jeszcze nic nie wiemy, co się wydarzy. Tak zupełnie nie wiemy, co się wydarzy, po prostu wchodzimy.
1: To jest przygoda dopiero.
0: Proszę?
1: To jest przygoda
0: no
1: dopiero.
0: No jest to przygoda fenomenalna po prostu, którą na dodatek teraz w Warszawie można sobie w lecie w każdy poniedziałek przychodzić na Plac Zabaw i o godzinie 20 tam gramy jako kolektyw Śmiesznie i Przyjaciele, więc bardzo zapraszam. Mamy Plac Zabaw, wiecie, tu Wisła, tu pociągi, leżaczki i można sobie mieć...
1: A to improwizacja. Jasiu, gonię, bo czasu mało, a mamy tyle do powiedzenia jeszcze. Tematy tych stand-upów. Skąd ty czerpiesz inspirację do scenariuszy z życia, pewnie powiesz?
0: Do scenariuszy moich, znaczy...
1: Do takich monologów
0: tak, do... Znaczy ja akurat teraz pracuję nad takim... To, co ja na przykład współpracuję z ludźmi w sensie pisania, no to piszę na przykład takie, można powiedzieć, one woman show bardziej może niż stand-up, który wykorzystuje jakby stand-upową energię, wykorzystuje trochę stand-upową komedię, ale jest jakby takim monodramem w zasadzie, jak można powiedzieć. No i w tej chwili, myślę, że też mogę to już powiedzieć, że z aktorką Hanią Turną właśnie kończymy, no, wydaje mi się, świetny monodram pisać. Mamy nadzieję, że niedługo już Państwa na to zaprosimy. I to jest bardzo stand-upowe, jeżeli tak można powiedzieć, w sensie, że to jest jedna aktorka, która ach, już widzę tutaj niestety ten znak,
1: słuchajcie. Nie, spokojnie, dokończ zdanie,
0: skąd się bierze te tematy? Wiecie skąd? Z szukania innego punktu widzenia na życie. Po prostu jest zawsze tak, że och, tutaj cię ciągnie, żeby powiedzieć ten pierwszą linię żartu, to my chcemy tą linię żartu zawsze przekroczyć i popatrzeć, co tam się takiego ciekawego chowa, wiesz, żeby po prostu inaczej to przedstawić ludziom. I to jest całe jakby, to jest to.
1: A propos przekraczania granic, to ja muszę jeszcze o to spytać. Przekleństwa. Bardzo dużo w tych stand-upach, które oglądamy, na które chodzimy, jest tych niecenzuralnych
0: ja
1: słów.
0: Nie jestem... Znaczy tak, ja może powiem tak. W improwizacji mi się zdarza czasem, tu mnie poniesie, tutaj grasz jakąś postać, która nie wiadomo co powie, więc po prostu coś tam czasem chlapniesz. Natomiast jeżeli są te monologi pisane, takie jak stand-upy, chciałabym tutaj po prostu powołać się na jednego z amerykańskich stand-uperów, Jerry'ego Seinfelda, który fenomenalnie to ujął. Powiedział, że po prostu używanie przekleństw jest jakby zbyt szybkim i zbyt prymitywnym dotarciem do celu.
1: Pięknie.
0: On porównał to do posiadania bardzo dobrego samochodu typu Porsche, albo do takiego, co troszkę Porsche udaje i jest na niego, wiesz, przemalowanym. I że to nas owszem niesie i daje to śmiech, ale ten śmiech jest bardzo szybki i nierozwijający.
1: Tak. A bardzo rozwijający i bardzo uwalniający śmiech można było słyszeć 2 lata temu podczas Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. Wtedy zadebiutowałaś w roli koryfeuszki, zapowiadaczki, konferansjerki. Nie wiem, jak to powiedzieć. Proszę posłuchać, jak było.
2: Proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Pierwsze Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Ja nawet tak pomyślałam, że może to naśladowanie ptaków to nie jest taki super tytuł, bo może powinno być naśladowanie dźwięków ptaków, ale to jest właśnie naśladowanie ptaków. Mamy po prostu i głos, i kostium, i po prostu jesteśmy ptakami. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że zmusiłam do bisu, no ale to musimy usłyszeć coś tak pięknego. Poproszę o wielkie oklaski dla Gawronic. Ciekawe, czy jakiś ptak tutaj na przykład właśnie jest teraz w szoku i zastanawia się, co to za dziwne zebranie. Grubociąg, kos, kapturka, oszalały.
1: Myśmy też oszaleli na widowni. No właśnie widzę.
0: No to jest po prostu, muszę przyznać, że Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków organizowane przez Bar Studio, Krajobraz i
1: Otop.
0: No to jest w ogóle dzień, który czyni... dla mnie Warszawa

0: taką i życie, jakbym chciała żyć codziennie.
1: To prawda, świat się zmienia wtedy, Warszawa się zmienia.
0: Jest, ale przepraszam, pytanie.
1: A w tym roku będziesz też prowadzić?
0: Tak, oczywiście.
1: 11 września
0: 11 września będziemy, od zeszłego roku prowadzimy to też razem z Agnieszką Matan, bo wiecie, no jest coraz więcej ludzi, w związku z tym my też musimy to jakoś ogarnąć. I tutaj chciałam wykorzystać moją wizytę, że słuchajcie, wszyscy tutaj, kto słuchacze, słuchaczki kochane, teraz jest ten czas, że możecie się zgłaszać do mistrzostw. Wejdźcie na media społecznościowe Otopu, tak albo jest. Krajobrazu, albo Baru Studio i zobaczcie, to jest bardzo proste zgłoszenie, czekamy na was i możliwe, że 11 września na trybunce przy Pałacu Kultury spotkamy się na tym cudownym placu i znowu będziemy celebrować właśnie połączenie, dla mnie jest to idealne połączenie komedii, aktywizmu, przyrody i po prostu najpiękniejszej atmosfery, która powstaje wtedy w Warszawie.
1: Do 24 sierpnia organizatorzy czekają na zgłoszenia, a naszym gościem była Joanna Pawluśkiewicz i mam przeczucie, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
0: Ja mam nadzieję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
3: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
13: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
12: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
13: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
12: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
13: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
12: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
13: Zapraszają Ula Kaczyńska
12: i Marcin Wojciechowski.
13: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
14: Zanim Joanna Pawluśkiewicz wybiegła z naszego studia, wręczyłam jej naszego adopsiaka Welkun Pelka i zapytałam, jak on by mógł mieć na imię. Oczywiście, że Lisia, powiedziała Joanna, przyjaciółka Lisi Kunderki. A jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, to zacznę od temperatury maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i obszarach podgórskich, do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, gwałtowne opady deszczu. Te burze mogą przejść także z opadem gradu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać, a potem będzie rosnąć, czyli będzie huśtać. Stawka. Do meteopaci wiedzą, co mam na myśli. A teraz Małopolska i Mników. Trudna nazwa. Mników. Marcin Guzik jest tam, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, jestem we mnie Mnikowskiej. Tutaj troszeczkę kropi, jest chłodno, jakieś 16 stopni, ale zapraszam tutaj na wycieczkę, jak będzie może trochę ładniej. Według miejscowej tradycji już w XVI wieku król Zygmunt August spotykał się tutaj z Barbarą Radziwiłłówną. Zostało to utrwalone w lokalnych nazwach. Las z jednej strony doliny nazywa się Miłosówką, a z drugiej Kochanką. Dolina jest rezerwatem przyrody, charakteryzuje się imponującymi formacjami skalnymi, które osiągają nawet 40 metrów wysokości i dlatego uważana była za miniaturę ojcowa, a czasami była nawet nazywana krakowską Szwajcarią. Warto wybrać się tutaj wiosną, kiedy obficie kwitną rośliny runa. Natomiast w lecie naszą uwagę zwrócą ciepłolubne zbiorowiska naskalne, które nazywamy murawami kserotermicznymi. Na terenie rezerwatu znajduje się 10 jaskiń. Najdłuższa z nich liczy 54 metry. I w tych jaskiniach pod koniec XIX wieku dokonano ciekawych odkryć prehistorycznych. W okresie powstania styczniowego dolina była miejscem, w których miały ukrywać się oddziały powstańców. W tym też czasie powstał na ścianie skalnej w dolinie liczący ponad 3 metry obraz Matki Bożej Skalskiej. Myślę, że w dolince znajdzie każdy coś dla siebie i serdecznie zachęcam do odkrywania jej tajemnic.
14: Dziękujemy bardzo.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcin Wojciechowski w studiu Lata z Radiem.
1: Tak, jestem.
0: Proszę zgadnąć z czym. Nie z drożdżówką, nie tym razem.
1: Jutro, ale ja wiem.
0: Jutro to będzie futro, proszę pana.
1: Ale przyjdziesz.
0: Ale z piosenką za to
1: przyszedłeś. Tak, mam piosenkę.
0: Z historią pewnej piosenki. Polska piosenka, zespołu, który bardzo lubię. Nawet kiedyś byłam w fanklubie tego zespołu, wiesz, za młodu.
1: Absolutnie rozumiem. Moglibyśmy długo rozmawiać o ich płytach. Mam wszystkie i na winylach, i na kompaktach, i single, i mam wszystko, wszystko. I książki, także też jestem bardzo manamowy. Już zdradziliśmy o kim dzisiaj. 81 rok, moja rówieśnica. Ta piosenka. Moment przełomowy, bo zespół miał na koncie już Boskie Buenos, no i stawał się powoli wtedy najważniejszą rockową, albo jedną, dobra, z ważniejszych grup rockowych w Polsce. Trzeba przyznać, że Kora i Marek Jackowscy stworzyli swój język, prawda, niepowtarzalny tak. W tym zespole. Poetycki, trochę egzotyczny, zupełnie niepodobny do tego, co wtedy grały stacje radiowe, Polskie Radio przecież. No i legendy na temat piosenki Cykady na Cykladach oczywiście były. Jedni mówili, że to jest utwór o wolności, o ucieczce z szarego PRL-u. Ludzie uwielbiali doszukiwać się tego drugiego dnia, szczególnie w piosenkach Manamu. Kora świetna w tym była. W tych metaforach, porównieniach, ukryciach, przeróżnych, zakamuflowanych, protestach politycznych. No, brzmi pięknie rzeczywiście, że protest polityczny i tak dalej, no, ale prawda jest dużo bardziej przyziemna.
0: Ale były wakacje.
1: Były wakacje. Kara napisała ten tekst po podróży na grecką wyspę Ios. Dopiero niedawno czytałem o tej wyspie dużo. Jest ponoć raj na ziemi, należąca do archipelagu Cyklad właśnie. Usłyszała tam charakterystyczny śpiew cykad. Zobaczyła oślepiające słońce, białe domy, winogrona, morze, nocne życie, wyspy. W porównaniu z tym, co było w Polsce, zrobiło to na niej niesamowite wrażenie. No i oczywiście sama grów cyklady przyszła niemal naturalnie. No i tu zaczęło się coś ciekawego, bo to nie był żaden protest polityczny, tylko zwykła, przyjemna bardzo pochwała codzienności w wyjątkowym miejscu.
0: Z pięknym tekstem, będącym taką grą słowami.
1: A jaka dykcja
0: Cykady
1: jeszcze.
0: Na Cykladach. No, ona z tego słynęła, Kora. Pamiętasz przecież Boskie Buenos,
1: oczywiście.
0: Albo Oddech Szczura. Tam
1: tak.
0: To już było po prostu jazda bez trzymanki.
1: Antonow
0: jak to się mówi.
1: Też.
0: No, tak jest.
1: W wielu piosenkach Kora, proszę zwrócić uwagę, przy tak, nie wiem, czy może niedoskonałościach technicznych, ale tak analogowych nagraniach,

0: Wtedy to wszystko u niej słychać.
1: Tak, tak.
0: Każdą końcówkę, każde słowo to jest wyważone na odpowiednich poziomach. Doskonałe. No i cykady na cykladach, co ciekawe, bo też sprawdziłem takie raporty, co grają stacje radiowe i wychodzi, że cykady na cykladach są najpopularniejszą radiową piosenką Manamu w historii.
1: No proszę bardzo.
0: Nie Boskie Buenos, nie inne, tylko właśnie cykady na cykladach niosą po latach.
1: No i za chwileczkę ta piosenka Państwa na cyklady przeniesie. Posłuchamy jej w wykonaniu zespołu Manam i będzie taki tekst. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho.
0: Tak, więc to może być piosenka z...
1: Działa.
0: Może i nie, tam dobrze, ja, dobrze mi, jak dobrze mi, słodkie wino. To może być jedna z tych piosenek, o których ludzie właśnie myślą, słuchacze myślą, że jest polityczna, a ona jest to pięknie.
1: No to posłuchajmy. Marcin Wojciechowski, dzięki, do jutra.
0: Dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Nie o cykady, nie o cyklady pytał państwa dzisiaj Roman Czejarek w konkursie Wakacje Marzeń, ale o Pragę, czeską Pragę i o Karela Gotta. Poprawnej odpowiedzi udzielił dziś pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego. Do pana wysyłamy naszą maskotkę, a jutro, proszę państwa, jutro poznamy pierwszego finalistę konkursu Wakacje Marzeń, w którym, przypomnę, do wygrania jest voucher zagraniczny o wartości 10 tysięcy złotych. A ostatnią dzisiaj naszą maskotkę wysyłam do pana Tomasza, który proponuje stand-up zastąpić śmiechgatką. Też trudne do wymówienia, ale bardzo obrazowe. Śmiech, gadka. Jutro Roman Czejarek się z państwem spotka, Stasiek Kukulski wpadnie do studia i doktor też wpadnie do studia. Doktor, pies doktor. Agnieszka Kunikowska, dzięki za dziś.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo

0: Zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Na początek dobra wiadomość za jedynki. Kłopoty z przejazdem mieliśmy na Śląsku, węzeł Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Północ. Na 426 kilometrze stał samochód ciężarowy, auto blokowało przejazd w stronę Łodzi. Teraz zostało przez służby usunięte albo samo odjechało, tego nie wiemy. W każdym razie skutek jest taki, że pojazdu nie ma i przejazd jest pełną szerokością A1 w stronę Łodzi. Cały czas natomiast w Kujawsko-Pomorskiem na A1 między węzłami Kowal, Kutno Północ w pobliżu miejscowości Unisławice. Tutaj na 220 kilometrze pracują służby po tym, jak auto osobowe wypadło z drogi. Na miejscu jest policja. Nie trzeba omijać i zjeżdżać z A1, ale należy ominąć się miejsce zdarzenia. Policja kieruje przez to miejsce obsługi podróżnych Lubień Południe, tak żeby nie stać w korku na A1. Bez utrudnień też na S5. Trasa Kościan-Czacz w pobliżu miejscowości Kobylniki w Wielkopolsce. Na 20 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery również. No i tutaj kłopoty z przejazdem były w stronę Wrocławia, wyłączony jeden pas. Na S5 pojawiły się natomiast utrudnienia na trasie między węzłami Bydgoszcz-Opławiec, Bydgoszcz-Zachód, miejscowość Szczutki. Tu mamy zwężenie w stronę Poznania.
11: Dobry moment, żeby sprawdzić, czy mają Państwo aktualny czas, bo za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale jak zawsze Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po godzinie 12:00. Piotr Balasz, zapraszam na aktualności jedynki. Ulica Nowogrodzka w Warszawie teraz w centrum uwagi, bo na południe zaplanowano w siedzibie PiSu spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus jest solą wokół władz PiSu, stąd ultimatum. Albo stowarzyszenie, albo PiS. Zwolennicy byłego premiera mają czas na decyzję do dziś, więc rozmowy, które się właśnie zaczynają, nazywane są rozmowami ostatniej szansy. Choć szans nie daje politykom opozycji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, który w Radiowej Trójce spodziewał się jednego efektu.
1: Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko nieuniknione rozejście się. Natomiast ja przypomnę, że obydwaj robili wszystko, żeby niszczyć Polskę przez te 8 lat.
0: Na miejscu przy Nowogrodzkiej jest nasz reporter w magazynie. W samo południe już za chwilę jego relacja. Ponad

0: 750 milionów złotych na prawie 30 przełomowych projektów polskiej nauki i przemysłu dla armii. Tak o programie Perun i innowacjach wojskowych mówił dziś premier Donald Tusk, zapowiadając, że dzięki temu oddalimy od siebie ryzyko ataku.
1: To jest tak naprawdę wejście w tę epokę, w której o skuteczności na potencjalnym polu walki decydować będzie ludzki umysł. O bezpieczeństwie i skuteczności żołnierzy będą decydowały technologie.
0: Nowoczesne technologie liczą się coraz bardziej, dodawał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
0: Szef MON-u zapowiedział, że w kwestii nowych technologii w wojsku Polska będzie brała przykład z Ukrainy. Po 20 latach jest prawomocny wyrok w sprawie lekarzy, którzy zajmowali się Jerzym Ziobrą. Ojciec Zbigniewa Ziobry był operowany na serce w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Po zabiegu zmarł. Czterej sądzeni w tej sprawie lekarze nie będą ukarani. Krakowski Sąd Apelacyjny utrzymał wobec trzech wyrok uniewinniający. Wobec jednego sprawa się przedawniła i została umorzona. Jakie argumenty padały na sali sądowej i co ten wyrok oznacza, o tym też za chwilę opowie w magazynie W Samo Południe nasz reporter, który był w krakowskim sądzie.
3: To są aktualności jedynki.
0: Jest zwrot w sprawie pijanego kierowcy zatrzymanego przez innych kierowców po kolizji, jaką spowodował w sobotę na autostradzie A1, a później został zwolniony przez prokuraturę w Lublińcu. Dla śledczych z Lublińca są już za zwolnienie mężczyzny bez zarzutów. Konsekwencje sprawę przejęła częstochowska prokuratura okręgowa i na jej polecenie 36-latek został ponownie zatrzymany i usłyszał już zarzut. Odpowie m.in. za zlekceważenie dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Nowe wiadomości także w sprawie niewybuchów znalezionych wczoraj przy jednej z jeleniogórskich galerii handlowych. Znalezisko zmusiło do ewakuacji ponad setkę osób także z pobliskich mieszkań. Policja ustaliła, że niewybuchy zostały podłożone. To najpewniej miny przeciwpiechotne, mówi rzeczniczka miejscowej policji Edyta Bagrowska.
4: Pozostawienie tego typu przedmiotów w miejscu ogólnodostępnym mogło doprowadzić do tragicznych konsekwencji i stworzyło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
0: Podejrzani są dwaj mężczyźni, jednego 34-latka znanego już policji. Udało się zatrzymać, drugi jest poszukiwany. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Jeszcze przejaśnienia, ale też dużo chmur, no i lokalne opady deszczu, burze. Zapowiadane są prawie w całym kraju, stąd alerty dla 14 województw. Na termometrach 13 stopni w Jeleniej Górze, 18 w Białymstoku, 20 w Szczecinie. Ciśnienie jest niskie i spada. Na barometrach w stolicy 996 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Dobra jakość powietrza w części Poznania i kilku miejscach w Małopolsce i na Śląsku. Poza tym wszędzie oddychamy powietrzem bardzo dobrej jakości. Ponad 60% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Średnie zagrożenie pożarowe jest w lasach północnej części Małopolski, a w większości regionów jest małe lub nie ma go wcale.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut po godzinie 12.
3: W samo południe.
5: Spotkanie ostatniej szansy na Nowogrodzkiej. W Prawie i Sprawiedliwości rosną obawy o poważny rozłam w partii.
6: Ostatnie lata zawsze, wtedy kiedy akurat byliśmy szerokim obozem politycznym, wygrywaliśmy, a gdybyśmy wąskim obozem, przegrywaliśmy.
5: Pogoda nas w ostatnich dniach nie rozpieszcza. Niestety dziś nie będzie lepiej.
7: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne.
5: A jak to wpływa na hydrologiczną suszę w Polsce? Będziemy o tym opowiadać. Tak jak i o amerykańsko-rosyjskim spotkaniu na szczycie. Rozmawiali bowiem szefowie dyplomacji obu krajów.
8: Ławrow poinformował Rubio o, jak to ujęto, rzeczywistej sytuacji na linii frontu.
5: Bo tematem była wojna na Ukrainie. Ale powiemy też o szkoleniach z obrony cywilnej oraz o tym, jak zmieni się od nowego roku szkolnego żywienie w przedszkolach i szkołach. To jest magazyn Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. Na początek o sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologiach w polskiej armii. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów o dofinansowanie w ramach programu Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Środki pochodzą z resortów obrony i Ministerstwa Nauki. W uroczystości wziął udział premier Donald Tusk. A w Muzeum Historii jest Sylwia Białek. Witaj.

0: tylko szczerze. Prawie 15 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Dziś jeden z najbardziej uniwersalnych tematów, bo oczywiście każdy z nas ma coś do powiedzenia na temat piłki nożnej i gry naszej reprezentacji i myślę, że tym bardziej każdy z nas ma coś do powiedzenia na temat pogody. A pogoda tym tego lata, czy też w te wakacje, no jest chyba wyjątkowo, tak możemy śmiało powiedzieć, bo najpierw mamy temperatury sięgające, przekraczające 40 stopni, temperatury, które biją stuletnie rekordy ciepła w Polsce. Mija kilka dni i proszę bardzo, na termometrach zamiast 40 stopni robi się stopni 20, 19, 18, deszcz, burze, chłód, wiatr, no a potem znów 40 stopni, a po tych 40 stopniach znów 19, 20. 20 stopni, deszcz, wiatr i burze. No i zastanawiam się, czy ten rollercoaster, ten pogodowy rollercoaster nie zaczyna nas trochę irytować. Co państwo na to? 22 645 22 66. To oczywiście telefon do nas. Czekamy na opinię, czekamy na komentarze, bo być może jest tak, że nie ma się czego czepiać, że tak naprawdę to być może dobrze się stało, że taka pogoda do nas zawędrowała, bo dla każdego coś miłego. Zwolennicy upałów, proszę bardzo, mogą się wygrzewać w 40 stopniach, potem dla ochłody z kolei schodzimy do tych 18-20. A jak wyglądają, jak rozkładają się te głosy w naszej sądzie? Sprawdzamy.
1: Czy irytuje panią pogoda tego lata?
2: Nie, nie lubię, jak jest gorąco.
1: Aha, czyli pogoda jest w sam raz.
2: Mogło być więcej słońca, może troszeczkę cieplej, ale na pewno nie 39.
1: Czy irytuje panią pogoda tego lata?
2: A nie, normalnie, nad morzem była. I byliśmy nad morzem, to tam było 3 dni ciepło, 1 dzień deszcz. To chociaż mieliśmy czas już pojechać na jakieś atrakcje z dziećmi. Normalnie, to jest pogoda. Nie ma co narzekać.
3: Nie. Może tak być.
4: Jestem zadowolona z każdej pogody. Jest cudowna, jest i chłodno, i przyroda ma trochę wilgoci, i my mamy trochę słońca. Można wybierać, jest taka różnorodność, jest cudownie.
1: Czy irytuje panią pogoda tego lata?
5: Raczej tak, bo jest gorąco, chłodno, gorąco, chłodno, gorąco, chłodno. Gdyby mi się trafił akurat teraz wyjazd, to chyba byłabym zła.
6: Co fajnie, jak jest zmienna w takim mieszkamy klimacie, że można docenić, kiedy nastaje cieplejszy okres, a też można się cieszyć z tego, jak jest troszkę chłodniej.

0: Troszkę można zatęsknić za deszczem, także nie, nie irytuje.
1: No i proszę bardzo, z pogody tego lata jesteśmy zadowoleni. Trochę gorąca, przypomnę, ponad 40 stopni, potem trochę chłodu i deszczu, więc dla każdego coś miłego. Czy rzeczywiście tak pozytywnie spoglądamy na to, co dzieje się za naszymi oknami? Szczególnie, no, przypomnę, mamy sezon wakacyjny, więc chyba chcielibyśmy tej pogody takiej trochę bardziej stabilnej. No, chyba że się mylę. 22 645 22 66, czekamy na Państwa telefony, a już teraz pan Jacek jako pierwszy. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Dzień dobry,
1: panie Jacku.
2: Pan Jacek z Mokotowa, czyli z Warszawy, dla tych, co nie znają Warszawy oczywiście. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że taka zmienna pogoda może jest dla niecierpliwych trochę nerwowa. No ale cóż, każdy znajdzie sobie to, co chce, jak już tutaj było powiedziane. Natomiast nasze organizmy się odpowiednio do tego dostosowują. Dzięki temu nie rozlenigają się, bo gdybyśmy mieli przez cały czas w ciągu jednej stałej pogody, czyli upałów, to gdyby nagle coś przyszło po jakimś roku czy dwóch, no to wtedy byłoby gorzej. A tak uzyskujemy jakąś taką odporność, tak jak od czasu do czasu chorujemy na katar. No a po drugie, co chciałem powiedzieć, no cóż, no pogoda w języku polskim jest rodzaju żeńskiego, dlatego jak się mówi, że ladona mobile, czyli kobieta zmienną jest, to i pogoda takoż. Natomiast klimat ma rodzaj męski i na tej stabilności pozostanie. Nie zauważę.
1: Dziękuję bardzo. To był głos z warszawskiego Mokotowa, natomiast z tym klimatem i jego stabilnością to no tu można by się było poważnie zastanowić. 22 645 22 66 i jeszcze pan Paweł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, panie redaktorze, powiem panu szczerze, że pod względem pogodowym to lato, te wakacje są wręcz na granicy ideału dla mnie, bo po fali upałów, która miała miejsce no jakiś czas temu, przynajmniej w miejscu, gdzie ja mieszkam, pogoda jakoś się nie może ustabilizować w takim znaczeniu, że no może jest trochę zbyt pochmurno, ale jest idealny klimat, jest 20, w około licach 20 stopni, może troszkę więcej. A przypominam, że mimo wszystko na lekcjach geografii, przynajmniej ja się uczyłem tak, że jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego. Więc chciałbym zadać pytanie, na co komu te upały? Wie pan, jak mnie strasznie denerwuje czasami.
1: Ale one były i one wrócą już za chwilę. I to wszystko w okolicach 40 stopni.
3: Dobrze, no ja wiem, że wrócą, ale mam nadzieję, że wrócą na jak najkrócej, bo wie pan, jeżeli w dawnych czasach było tak, że upalnych dni w ciągu lata było kilka, a czasami zdarzało się w poprzednich latach, że były niemalże całe miesiące, gdzie temperatura nie zjeżdżała poniżej 30 stopni, no to jest już niepokojące i to jest po prostu męczące dla właściwie wszystkich żywych organizmów, dla ludzi, dla roślin, rzeki wysychają i tak dalej, i tak dalej. No mówię, no niech mi pan powie, no jaki jest pożytek z upałów i dlaczego niektórzy ludzie za nimi tęsknią, zwłaszcza jak słyszę niektórych przepowiadaczy pogody, którzy mówią, że no pogoda jest marna, no bo jest tam 22 stopni. Na ile byście chcieli? 38? No naprawdę, czy to jest coś dobrego dla naszych organizmów?
1: Oczywiście, że nie. Natomiast myślę sobie, że latem byłaby fajna pogoda, która wyglądałaby w ten sposób, że mamy 25-28 stopni, być może raz na jakiś czas trafia się 30. Co jakiś czas deszczyk, żeby nie było suszy, no ale poza tym jednak ciepło, przyjemnie, wakacyjnie. A tu proszę bardzo, od bandy do bandy. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne głosy dotyczące pogody, a już teraz nasz gość, pan Rafał Maszewski, klimatolog, meteorolog i autor serwisu Pogoda w Toruniu.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ale nie tylko o Toruniu będziemy rozmawiać, tylko o pogodzie w całej Polsce. Panie Rafale, jak to jest z tą pogodą? Bo ostatni słuchacz zauważył rzecz dosyć istotną. Nie ma się co przyczepiać do tych 20 stopni, bo rzeczywiście klimat powinniśmy mieć umiarkowany. Anomalią są te upały sięgające 40 stopni. Tylko patrząc na to, co dzieje się tego lata, to można odnieść wrażenie, że mamy te upały 40 stopni, mamy te spadki do 20, natomiast trochę brakuje tego, co po środku.
4: Tak, no ktoś kiedyś mądrze powiedział, że mamy klimat umiarkowany o nieumiarkowanych wahaniach, a pogoda zmienną jest, szczególnie w naszym kraju, w Europie Środkowej. No zarówno zimą, jak i latem, no leżymy w takim miejscu, gdzie docierają do nas wszystkie masy powietrza, oprócz powietrza równikowego. No i skąd zawieje, taką pogodę mamy. Dużo frontów, dużo układów niskiego ciśnienia, wyżów, to się wszystko przeplata. W takim miejscu jesteśmy właśnie na ścieraniu się tutaj klimatu bardziej kontynentalnego ze wschodu i morskiego z zachodu. Także te wpływy tutaj no, czasami walczą właśnie powietrze ciepłe z chłodniejszym, z zimnym. No jest to normalne, zarówno zimą, jak i latem, chociaż różne sezony letnie, niektóre są bardziej stabilne z wyżami, które częściej dominują, a czasami mamy taką właśnie

0: właśnie przeplatankę. Chwila wyżu, chwila gorąca i później fronty i znów chłodniej, cieplej. No, jest to jakby wpisane w nasz klimat oczywiście, aczkolwiek wiemy, że tutaj na świecie temperatura rośnie globalna, czyli to powietrze, które napływa do nas na przykład z południa, jest cieplejsze niż jeszcze 20, 30, 40 lat temu. To jest potwierdzone w badaniach. Natomiast to na przykład z północy nieco też jest nieco cieplejsze, ale generalnie to cieplejsze z południa. No, widzieliśmy 40 stopni, nowy oczywiście rekord. No, tych dni upalnych z powyżej temperaturą powyżej 30 stopni statystycznie rośnie ta ilość w Polsce. Nocy tropikalnych również ilość rośnie, także no, nie będzie to każdego roku, że 3 miesiące, 2 miesiące upału, słońce jak we Włoszech południowych, na Sycylii. Tak nie będzie oczywiście, ale będziemy zauważać stopniowo właśnie wzrost częstości tych właśnie dni. Teraz mieliśmy poprzednie lato i to lato no, bardziej zmienne, nieco chłodniejsze, chociaż licząc od czerwca przez lipiec obecnie jest ono i tak nieco cieplejsze od normy. Mimo wszystko nadrobiła trzecia dekada czerwca i rekordowe upały bardzo mocno nam nadrobiły, no ale w statystykach oczywiście to wyjdzie jako no nieco cieplejsze. No i teraz przed nami właśnie ocieplenie na weekend, może w niedzielę jakieś 30 stopni się miejscami pojawi, później znów nieco chłodniej, ale tylko nieco. No i druga połowa tygodnia, właśnie pan redaktor wspomniał, że upały, jeszcze może bym nie mówił 40, chociaż dużo jest wiązek pokazujących nawet ponad 40 stopni, ale jeszcze trochę dni do tego czasu mamy, zobaczymy jak wyż się ułoży. No jest faktycznie jakieś ryzyko dosyć stabilne, te prognozy się tutaj robią na właśnie mocne upały i to trwające nieco dłużej niż właśnie ostatnio te 2-3 dni było. Teraz może być nieco dłużej, ale mówię, jeszcze prognozy nie są do końca ustabilizowane, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest na horyzoncie duży upał. Jeżeli sprawdziłyby się te takie wiązki najcieplejsze modeli numerycznych, to faktycznie będzie nawet niebezpiecznie z uwagi właśnie na wysoką temperaturę.
1: To w takim razie chciałem dopytać jeszcze jedną rzecz, bo nasz pierwszy słuchacz powiedział o tym, że być może to dobrze, że mamy taką pogodę, bo dzięki temu się hartujemy, jesteśmy przygotowani na te ekstremalne temperatury, mówię oczywiście o tych 40 stopniach, potem mamy szansę schłodzić się przy 20. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście dla naszych organizmów to jest takie dobre urozmaicenie.
0: No, w biometeorologii, bo to ona opisuje nam wpływ właśnie pogody, warunków pogodowych na samopoczucie, na nasz organizm. No, najlepszą temperaturą tutaj właśnie w ciepłej porze roku to jest 20, 21 stopni. To taka idealna dla organizmu człowieka temperatura. Powinniśmy się najlepiej czuć. Będzie wtedy najmniej takich przypadków związanych z pogodą, właśnie z temperaturą jakichś zawałów, wylewów. Jeżeli mamy już temperaturę powyżej 20, 21 stopni, no każdy stopień więcej już powoduje większy wpływ negatywny na właśnie zdrowie, samopoczucie człowieka, szczególnie osób już cierpiących na jakieś choroby przewlekłe, czy to właśnie związane głównie z układem krążenia krwi. Nie mówimy już tutaj o 30 i powyżej 35. No tutaj ten wpływ niestety biometeorologicznie jest bardzo duży i wiemy już niestety, że na zachodzie Europy no to już w tysiącach, tak? Niestety ofiar śmiertelnych tych fal upałów, które od końca maja się pojawiają. Społeczeństwo się starzeje, no i tutaj ten wpływ właśnie temperatury jest coraz bardziej negatywny, tej wysokiej temperatury, także dla naszego zdrowia no idealnie 20-21 stopni, wszystko co dużo wyżej, no powoduje większy stres, tak zwany stres cieplny naszego organizmu. No dla mnie jest oczywiście taka zmienna pogoda ciekawa, bo zajmuję się tak tu prognozowaniem, później statystyki, no to dla mnie jest ciekawie, ale myślę, że takie upały 35-40 stopni trwające przez kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, no myślę, że naprawdę mało kto by chciał takie coś, bo naprawdę ciężko by było tutaj funkcjonować. To na chwilę.
1: To panie Rafale, skoro powiedział pan o tym, że ciężko jest funkcjonować, to może w takim razie pytanie do słuchaczy powinno brzmieć tak. Czy bardziej 20 stopni, czy bardziej 40 stopni podczas wakacji? Którą temperaturę wolimy, która nam bardziej odpowiada, na którą bardziej czekamy? 22 645 22 66. Wracamy za chwilę.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Na zegarach 13.30, a my dziś w Tylko Szczerze rozmawiamy o pogodzie. Bardziej 20 czy bardziej 40 stopni? Jaka pogoda latem bardziej nam odpowiada? No bo jak na razie mamy i jedną i drugą, brakuje tego pośrodku, czyli tych temperatur, które przed lata chyba dominowały, jeżeli chodzi o ten okres letni, czyli 20 kilka stopni, słoneczna pogoda, czasami deszcz, ale chyba z taką pogodą i z takim latem chyba powoli, właściwie już nawet nie powoli, chyba bardzo szybko musimy się pożegnać. Czeka nas coś zupełnie innego, czego doświadczamy już chyba od kilku lat. 22 645 22 66, bardziej 20 czy bardziej 40. No to pan Jan, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Janie, jaka pogoda bardziej latem panu odpowiada?
2: Nie bardziej odpowiada to cieplejsza, ta do 40 stopni.
1: A to nie jest męczące?
2: No 40 męczące, ale tak między 30 a 40, żeby było. Mhm. No bo tak jak teraz, jak jest w tej chwili, jest u mnie na termometrze 18 stopni, to mnie jest zimno. Ja w domu siedzę, trzy pary kaleson, spodnie dresowe, swet i bluza dresowa. Jest mi zimno. Lekarze twierdzą, że krążenie ma wszystko dobrze. Jeżdżę już od paru lat, się badam po różnych specjalistach, że jest wszystko dobrze. No to niech mi pan ekspert odpowie, dlaczego jest mnie zimno. Może on powie, jak jest te 21 czy 18 stopni, że to jest najlepsza temperatura, to jest 20-21. No.
1: Panie Janie, nie wiem, czy nasz specjalista odpowie na to pytanie, bo specjalista zajmuje się jednak nie kwestiami zdrowotnymi, a klimatem i meteorologią, ale być może jeszcze ten wątek pojawi się podczas naszej dyskusji. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Latem bardziej 20 czy bardziej 40? No to pani Alina, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja dzwonię ze Skierniewic i proszę pana, dla mnie temperatura, jestem osobą po 60, ale jestem osobą taką aktywną i ta pogoda, która jest teraz, to jest dla mnie okropną pogodą, bo po prostu

0: prostu, co się chce wybrać na rower, to nie mogę, bo pada albo jest zimno. Kupiłam sobie specjalnie w tym roku basen, taki ogrodowy, żeby móc z niego korzystać jakieś ciepło. Korzystałam tylko w czasie, kiedy były upały, a teraz tylko go czyszczę i doglądam. Więc ja zdecydowanie jestem za chwilowym takim ciepłem, a potem takimi temperaturami wyższymi niż teraz.
1: No dobrze, ale jeżeli chodzi o te wyższe temperatury, typu 30 kilka stopni, 40, to też
0: no
1: nie jest chyba...
0: No 40 nie, prawda? Ale 30 to jest lepsze, akurat ja, bo może w innym wypadku...
1: Ale pani Alino, między 30 a 40 no jest kolosalna różnica, a właśnie mamy problem z tymi temperaturami średnimi, 20 kilka, 30 stopni,
0: aha,
1: bo albo,
0: no
1: albo.
0: Tak, ale co panu powiem jeszcze, że u nas jest zalew, taki piękny zalew w Skierniewicach i jak było 40 stopni, to było multum ludzi, dzieci, kąpało się, wszystkie te atrakcje, które tam były, były w pełni wykorzystywane, a teraz jest pustka, po prostu aż mi żal tych wszystkich, którzy to organizują i nie ma tam ludzi. I co pan na to?
1: Ach, co ja na to? No, z drugiej strony można się delektować pustymi plażami, trochę być może chłodnymi i to nie o to do końca chodzi w wakacje, no, ale z kolei widok takich zapełnionych plaż, zapełnionych miejsc do opalania, gdzie po prostu każdy obok każdego leży plackiem, no być może od tego też warto czasami odpocząć. No to pan Andrzej, dzień dobry.
2: Dobry. No muszę powiedzieć, że ta pogoda, którą obecnie mamy, to jest w wyniku używania geoinżynierii. Te smugi kondensacyjne, które widzimy. W Polsce znajduje się 5 chyba anten takich właśnie do manipulacji pogodą. Mhm. I taki mamy efekt, jaki mamy. Zresztą 2 lata temu w Dubaju w ciągu doby spadło chyba tyle wody, co przez 3 lata. I oni sami się przyznali, że trochę przesadzili z tą manipulacją pogody. Także no, przydałoby się, żeby w mediach w końcu zaczęli o tym mówić. No państwo, żebyście zaczęli, tak? Ja bym prosił, żeby w końcu nie bać się i mówić prawdę.
1: Tak, panie Andrzeju, ja wiem, mówimy prawdę. Czasami też ta prawda ma dziwne i zaskakujące oblicze. Nie do końca wiem, jak komentować tego typu głosy, bo one zawsze są lekkim zaskoczeniem i pytanie, czy wyłączać tego typu wątki do naszej dyskusji. No, zajmijmy się jednak pogodą na poważnie. 20-40 stopni, o tym rozmawiamy. Nie wiem, na ile te anteny i różne światowe spiski mają z tym cokolwiek wspólnego. No, wedle niektórych słuchaczy zapewne tak. Pozwoli pan, panie Andrzeju, że ja pozostanę jednak sceptyczny. To pani Katarzyna.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Usłyszałam, że dzisiaj w Jeleniej Górze jest tylko 13 stopni i z tym się
1: zgadzam.
3: Przepraszam,
1: ile?
3: 13.
1: No dobrze, to przyznaję, że pani przebiła jak na razie chyba wszystkie głosy, które się do tej pory pojawiały, bo ja mówiłem o
3: tak.
1: 19, 18 stopniach. 13 stopni w ciągu dnia?
3: Dokładnie tak, a jeszcze troszkę wyżej w górach, więc naprawdę jest nieprzyjemnie. Bardzo mało słońca, dużo deszczu. Nie znam się na tym i nie wiem dokładnie, co jest przyczyną takiej pogody, ale powiem z perspektywy czasu. Mam 45 lat i pamiętam te wspaniałe letnie noce, ciepłe, kiedy można było spędzić noc w namiocie czy na trampolinie. Pamiętam te piękne lata, kiedy chodziło się na łąki, gdzie śpiewały skowronki, uczestniczyło się w sianokosach u dziadka. I było zawsze ciepło. Pamiętam te kolonie, 3 tygodnie nad morzem, 2 dni deszczu. Więc,
1: no to przepraszam, pani Katarzyno, żeby ostudzić trochę pani entuzjazm dotyczący tych minionych lat, to ja też pamiętam takie wyjazdy na Mazury pod namiot, gdzie przez 2 tygodnie dzień lało.
3: Rozumiem, to ja mam fajniejsze wspomnienia.
1: Najwyraźniej.
3: Natomiast może nie 40 stopni, ale jednak 30, tak. No i ze smutkiem muszę stwierdzić, że nie spędzę już któregoś lata z rzędu nad polskim morzem i niestety wybieramy za granicę. Ja po prostu lubię ciepło.
1: Mm-hmm.
3: I zgadzam się z panem, który dzwonił kilka minut wcześniej, mówił o tym, że siedzi ubrany na cebulkę. Ja w tej chwili też jestem w polarze i w grubych skarpetach i nie jestem zadowolona.
1: No tak, ale 13 stopni to wiele tłumaczy. No, ja wiem, że pani mieszka w tej okolicy, gdzie jest trochę wyżej i trochę bardziej góry i trochę inny klimat i trochę inna pogoda, no, ale 13 stopni pod koniec lipca to jednak jest gruba przesada. Pani Katarzyno, bardzo, bardzo dziękuję i kolejna

0: Słuchaczka to pani Grażyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam wszystkich gorąco pozdrowić.
0: Gorąco, gorąco.
1: Gorąco, tak. Z gorącego Bukaresztu. Mieszkam tutaj od bardzo dawna. No i niestety, że tak powiem, musiałam się przyzwyczaić do dosyć wysokich temperatur, bo ja przyjechałam w 93 roku i w marcu było 21 stopni. Także kolejne lata to było tak w lecie 30-32, no przez wszystkie lata niestety, że tak powiem, niestety pogoda się ociepliła. Teraz u mnie na termometrze w kuchni przy braku słońca jest 27 stopni. Lata są bardzo gorące, temperatura dochodzi do 38-39 stopni w cieniu. I co jest najgorsze, w nocy spada do 28-7, więc tutaj wszyscy mają klimatyzację z reguły w każdym pokoju, każdy dom, każde mieszkanie w bloku. Natomiast jeżeli przyjeżdżam do Polski, pomimo że jest na przykład 33 stopnie, no ja się czuję, że tak powiem, normalnie w tej temperaturze, ale da się w nocy odpocząć, ponieważ temperatura spada, ochładza się.
0: Ale pani Grażyno, i do nas zaczęły regularnie docierać te tropikalne noce niestety, które nie pozwalają się dobrze wyspać.
1: Tak, tylko że u państwa to jest tak...
0: Raz na jakiś czas, tak.
1: A u mnie trzyma 3 miesiące, tutaj pod koniec października nawet jest 20 kilka stopni, więc także pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
0: Bardzo gorąco, tak, już teraz wiem dlaczego bardzo gorąco, pani Grażyno, bardzo, bardzo dziękujemy. 22 645 22 66 i pani Edyta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pracowników radia. Ja jestem ewidentnie tutaj zwolenniczką temperatury 20 stopni. Myślę, że natura jest mądrzejsza jednak od nas. To, że się klimat zmienia, na pewno jest wytyczną wielu, wielu rzeczy. Natomiast my nie jesteśmy sami. Są zwierzęta, jest przyroda, co zresztą widać. Ile drzew jest suchych, drzewa to tlen dla nas, tak mało wody, więc nie wszyscy mają klimatyzację. Wykonujemy różne zawody, mieszkamy w różnych miejscach. Wspomnienia z wakacji można mieć różne. Ja mam i deszczowe, i pogodne, i gorąco, i zimno. To chyba jest normalne, że nie zawsze wszędzie jest ciepło, nie zawsze wszędzie jest zimno. Także żeby wszyscy jednak byli zdrowi, od najmłodszego do najstarszego, to myślę, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie fajnie byłoby, było 4 pory roku. I nic się uważa.
0: A trochę to się chyba zaczyna gubić również?
2: Zgadzam się, ale mimo wszystko wolę jednak, jak jest troszkę chłodniej, można się ubrać, niż jak jest bardzo, bardzo gorąco, bo naprawdę wtedy się nie ma gdzie schować. Tak jak mówiłam, są dzikie zwierzęta, rzadko kto im pomaga. No, reasumując, naprawdę nie idzie to w dobrą stronę, tak? Więc może za chwilę będziemy musieli ograniczać korzystanie z wody, do kąpieli, do picia. Moim zdaniem, jak jest za gorąco, niedobrze. Są strefy, które są do tego przyzwyczajone, ludzie mają trochę inną, znaczy zbudowaną skórę, więcej czy mniej skłonności do pocenia się, mają inną dietę. A odnośnie tego, że jest bardzo zimno, trzeba się ubierać mocno, to proponowałam panu skonfrontować to z dobrymi lekarzami, sprawdzić jak pracują nerki, bo one są odpowiedzialne za rozprowadzanie energii w ciele, więc żeby jeszcze inni mogli się wypowiedzieć, zdecydowanie 20 stopni.
0: To mamy zdecydowany głos po stronie tych niższych temperatur. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No to jeszcze pani Renata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Pani Renata, gmina Ujsoły się kłania. Chciałam powiedzieć, że u nas leje właściwie cały dzień, są burze, ale ta pogoda też jest bardzo potrzebna, jest bardzo odżywcza dla przyrody, dla drzew, dla upraw. Natomiast również mamy 13 stopni. Nie jest to temperatura letnia, lato jest trudne w tym roku. No też jest taka piosenka, pamiętamy, Bałtyk jest chłodnym morzem i z tego wynikają różne komplikacje. Natomiast ja chciałam tutaj wszystkich słuchaczy rozgrzać i powiedzieć, że my palimy w kominku.
0: No to nieźle. Przypomnę, 23 dzień lipca.
3: No właśnie, panie redaktorze, ja to zapamiętam. Po prostu palimy, żeby było miło, bo wyjście na zewnątrz spowodowało przemoczenie w bardzo krótkim czasie, więc suszymy ubrania, Deszcz pada, w kominku pyka ogień, także drodzy słuchacze, chcę wam dodać tutaj ciepła i gorąca z mokrych i zimnych gór.

0: ale jednak ten płomień płonie. Także pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. To była pani Renata, 22 645 22 66. No, dogrzewanie się 23 lipca kominkiem to rzeczywiście takie rzeczy chyba wcześniej nie miały miejsca, ale być może się mylę. Wracamy do naszego gościa, pan Rafał Maszewski. Przypomnę, klimatolog, meteorolog, autor serwisu Pogoda w Toruniu.pl. Panie Rafale, na ile musimy się zacząć przyzwyczajać do tego, co się dzieje w tej chwili za naszymi oknami, czyli do sytuacji ekstremalnych? To znaczy albo upał, albo obniżka temperatury do tych właśnie już nie 18, 19, a 13, 15 stopni. I tak naprawdę brak takiego, nazwijmy to, normalnego lata, czyli tych 24, 26, 28 stopni. Czyli tego, co przed laty no, jakoś chyba dominowało w naszej letniej pogodzie.
2: Tak, no dni upalnych, gorących było dużo, dużo mniej niż w ostatnich sezonach letnich, lata 60., 70., 80. To obecne lato byłoby wtedy traktowane za no, dość ciepłe nawet, no, ciepłe, zdecydowanie ciepłe, tak? A to lato z tamtych lat, takie zimne teraz, to byśmy tutaj no, otwierali oczy, co się dzieje, a niektórzy pewnie by spoglądali na północ, czy się jakiś lądolód się nie nasuwa od strony Skandynawii, no bo tak to by wyglądało. Oczywiście tak, no... Przystosowanie się jest bardzo istotne, bardzo ważne. Widać to nawet w dokumentach planistycznych, w różnych działaniach. Należałoby oczywiście zwrócić uwagę właśnie na wysokie temperatury, bo one są tutaj latem najbardziej niebezpieczne, bo jeżeli mamy 13 stopni, jest nam wielu osobom nieprzyjemnie, ale nie jest to groźne dla naszego zdrowia i życia, a już 40 stopni jest groźne i tutaj trzeba by się przystosowywać przez zmiany właśnie, czy to planowania nawet miast, tak, odbetonowywanie więcej zieleni, mniej betonu, również sprawdzanie, czy są jakieś miejsca chłodu dla mieszkańców starszych osób, żeby mogły się schronić przed upałem w miejscach chłodu. Są takie wyznaczane, bodajże w Warszawie również, na zachodzie Europy to bardziej jest powszechne, także tutaj dostosowanie jest bardzo istotną kwestią, bo no nie wygląda na to, żeby tych dni gorących, upalnych miało być coraz mniej, raczej będzie coraz więcej. Nie każdy rok, nie każde lato będzie oczywiście rekordowo gorąco, co widzimy i nigdy tak nie było, że to tak będzie, tak? No bo i zdarzają się zimy chłodniejsze i cieplejsze. Z tym, że mamy przewagę zim cieplejszych niż chłodniejszych, a lat gorących niż tych właśnie chłodnych. Zimnego lata, no dawno nie było, 2010 rok bodajże, zimne. No pozostałe albo cieplejsze, albo bliżej normy, także tak to wygląda. My się trochę też przyzwyczailiśmy oczywiście do tych ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy te lata są ciepłe i teraz coś już bardziej w normie, czy lekko chłodne, wydaje nam się dużo chłodniejsze, że coś się dzieje, coś bardzo negatywnego. No przyzwyczajamy się do pewnych właśnie warunków pogodowych, jak się takie lato powtarza prawie co roku, że dużo gorących dni, dużo nocy tropikalnych, no to dla nas, dla organizmu właśnie tak się przyzwyczajamy. Zapominamy o tym, że lato też może być chłodne w naszym klimacie i w przyszłości też takie lata będą się oczywiście zdarzać. Chodzi tu głównie o cyrkulację. Badam również cyrkulację atmosferyczną i właśnie lata 60., 70., 80. bardzo mocno, dużo częściej z północy powietrze się przemieszczało podczas lata w Polsce i ten chłód właśnie stamtąd przybywał do nas. No i w tym roku, w zeszłym roku też właśnie z północy, północnego zachodu mamy taki sygnał częstszego napływu tych właśnie mas powietrza, czyli trochę tak jak właśnie kiedyś.
1: To panie Rafale, to w takim razie wracamy do naszych słuchaczy. Czy bardziej te chłodne masy powietrza i temperatury 20 poniżej 20 stopni, czy jednak te temperatury bardziej kojarzące się z Afryką, czyli 40 stopni, przecież w tym roku już takie były i być może za kilka dni będziemy mieli kolejną falę tego typu upałów. 22 645 22 66. Czeka pani Ewa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jestem zdecydowanie za ciepłym latem. Od września do czerwca mamy chłodny czas, a potem tylko na okrągło lato i lato. Uważam, że w lipcu i w sierpniu powinny być temperatury powyżej 20 stopni, bo teraz ta pogoda, określam to jako lipcopad. Dziękuję bardzo.
1: No lipcopad, tak. Myślę, że bardzo trafne i bardzo ładne określenie. To pan Artur. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja uważam, że mimo tych zawirowań, które się tutaj u nas dzieją, jeśli chodzi o nasze położenie geograficzne, fajnie jednak, gdyby ta temperatura taka tych 30 stopni, nie będę tutaj oscylował 30-40, bo to wiadomo, może być też wtedy prawie 40, ale takie 30 stopni byłoby naprawdę fascynującym takim letnim powiewem dla nas wszystkich i myślę, że każdy...
1: Czyli czujemy lato, ale bez przesady.
4: Tak, czujemy.

0: Wiemy na to i bez przesady, doskonale wiemy, ucząc się od innych, czyli przykładowo nawet rejony greckie, że te 30 stopni, które potrafi być przez cały miesiąc, jednak powoduje te fajne endorfiny, a przy okazji nie czujemy się ani zmęczeni, ani przegrzani, a możemy tylko korzystać z pięknych okoliczności. I fajnie, jakby chociaż u nas taki jeden miesiąc w tych wakacjach był.
1: No to panie Arturze, pod tym, co pan powiedział, to ja się mogę tylko podpisać i lewą, tak. I nawet prawą ręką też się mogę podpisać. To był pan Artur. Bardzo, bardzo dziękuję. I w takim razie na koniec naszej rozmowy jeszcze powracamy do gościa, pan Rafał Maszewski. Panie Rafale, wrócą, jest szansa na to, żeby wróciły takie tak zwane normalne lata, czyli trochę deszczu, temperatury powyżej 20 stopni, około 30, no ale bez takich ekstremalnych wahań. Czy to już niestety, to już jest pieśń przeszłości?
2: To raczej wątpliwe. Coraz więcej energii w powietrzu, w masie, w atmosferze. Coraz bardziej rozgrzane morza. Morze Śródziemne w tym roku bardzo rozgrzane. Także jak powieje stamtąd, no to mamy 40. Jak powieje z północy, no to mamy dużo chłodniej. Także tu bym się nie spodziewał. Zresztą rzadko były takie lata właśnie 20-25, nie więcej, nie mniej. To jest takie idealne po prostu, tak? To rzadko się w życiu zdarza, jakieś właśnie nasze ideały wymyślone, rzadko się spotykane. Musimy się raczej tutaj liczyć z tym właśnie, że no, raczej lata zmienne, tak jak zimy zmienne, taki jest nasz tutaj właśnie klimat. Coraz częściej wieje z południa, ta cyrkulacja zaczyna przeważać, a z południa wiadomo, wysoka temperatura powietrza. Raczej bym tutaj nie liczył na jakieś lata takie. Normę, to mamy normę 91-2021 lata, tak? To mamy normę wyliczoną z tych pomiarów meteorologicznych i to jest norma, ale ta norma to jest statystyka. I tutaj mamy temperatury powyżej, poniżej normy, ale z reguły jest to lato zmienne z dużymi wahaniami i ścieraniem się mas powietrza. No i innego, ciepłego, gorącego.
1: I do tych wahań w takim razie stety, niestety musimy się przyzwyczajać. Rafał Maszewski, klimatolog, meteorolog, autor serwisu Pogoda w Toruniu.pl. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A już teraz zdecydowanie temperatura wzrasta, bo za chwilę na antenie jedynki letnisko.
3: Naprawdę, jak wchodzimy, to wzrasta, tak?
1: Oczywiście, to tak odczuwam.
3: No to miło bardzo. My zabierzemy państwa w wiele ciekawych miejsc. Zwierzyniec, czyli Akademia Filmowa, Letnia Akademia Filmowa, o tym. Będzie też o perfumach, między innymi.
4: W ogóle opowiemy o tym, dlaczego w wakacje jest potrzebna ładna pogoda. Dlatego, żeby mogły zostać zrealizowane wszystkie plenerowe przedsięwzięcia.
1: A tych nie brakuje.
4: A tych nie brakuje. Jest ich z roku na rok coraz więcej, więc kiedy pada deszcz i jest chłodno, trudno jest wybrać się do kina plenerowego albo w plenerze oglądać spektakle teatralne. Więc już pal licho te wysokie temperatury, które ja osobiście bardzo lubię, ale wiem, że mogą niektórym bardzo doskwierać. Mnie by chodziło o takie lato, że możemy sobie filmy oglądać w plenerze, tak jak w Zwierzyńcu.
3: Rano słońce i w dzień, w nocy deszcz. To nasze marzenie. A tematy zawsze się znajdą. Zapraszamy państwa od 14:00. Letnisko z tematami i dobrą muzyką.
1: Zapraszamy.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Teraz też mamy do czynienia z taką nieprawidłowością, że utrudnień zgłoszeń od służb jest niedużo, natomiast spory ruch jest na drogach i natężenie ruchu sprawia, że miejscami są korki. Ale zgłoszenia od służb też są. Mamy blokadę drogi 28 na trasie Limanowa-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Mordarka w Małopolsce na 115 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Tutaj mamy jedną osobę poszkodowaną, a droga jest zupełnie zamknięta. Na miejscu są służby. Jeśli chodzi o objazdy, to te zostały wyznaczone trasami lokalnymi. Natężenie ruchu to jest rzeczywiście spore, zwłaszcza właśnie na południu kraju. Tutaj na obwodnicy Krakowa widać korki, zwłaszcza między odcinkiem Kraków Południe a bramkami w Balicach. Zarówno w stronę Śląska zwalniają kierowcy, jak i w kierunku Rzeszowa. W stronę Rzeszowa już przed obwodnicą zresztą wjeżdżamy w zator. Do punktu poboru opłat w Balicach jest kolejka i to dosyć długa. Później również za bramkami w Balicach jest przejazd dosyć mocno spowolniony. To w stronę Rzeszowa. Zwalniamy też na krajowej drodze numer 7 przy dojeździe do węzła Kraków Południe. Tutaj na wysokości Libertowa są korki. Na południu kraju to również Śląsk, okolice węzła Murckowska. Przypominamy, że tu trwają prace drogowe i w związku z tym korkuje się zarówno A4, jak i 86. Zwłaszcza 86 jadąc w stronę Katowic od strony Tychów. I dolnośląski odcinek A4. Tutaj też korek i bardzo duży ruch na trasie między Legnicą a Wrocławiem. Kierowcy zwalniają w kilku miejscach, jadąc w stronę Wrocławia. Na wysokości węzła Udanin jest korek i później jadąc w stronę Wrocławia w okolicach Kostomłotów.
0: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Chcą dalej być w PiSie sojusznicy Mateusza Morawieckiego o groźbie rozłamu.
2: Ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
0: A rządzący obserwują i komentują.
3: PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
0: Przełom. Dzięki badaniom DNA na Pomorzu udało się złapać sprawcę głośnej zbrodni sprzed 15 lat. Pies, który stanął do walki z wilkiem w obronie dwuletniego dziecka. Niezwykła historia z włoskiej Toskanii. Zapewniają o swojej lojalności, ale czy przekonają kierownictwo partii? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyłączyli się do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, uważają, że padli ofiarą intrygi grupy pewnych osób. W siedzibie PiSu dyskusja Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego trwa od południa. Mamy dobrą wolę i chęć porozumienia, zapewnia poseł PiSu Robert Gontarz.
4: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
0: Pęknięcia w Sprawie i Sprawiedliwości i dyskusję obserwuje koalicja rządowa. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski nie ukrywa, że liczy na rozłam.
3: Co prawda nigdy nie byłem w PiSie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
0: Dziś ostatni dzień, w którym posłowie PiSu mają składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Jeśli się uprą, mają być z partii usunięci. Jest kolejny ruch prokuratora generalnego w sprawie Michała Wosia, który ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień w czasach, gdy był wiceszefem resortu sprawiedliwości, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane. Chodziło o to, że o sytuację, gdy sprawował nadzór nad służbą więzienną i podejmował w tym czasie określone decyzje administracyjne.

0: jak również decyzje personalne.
1: Ponieważ polityk PiSu nie stawiał się w prokuraturze, Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia przed śledczych. A do sądu w Warszawie prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie Antoniego Macierewicza. Chodzi o wydarzenia z września minionego roku, gdy poseł PiSu w Sejmie znieważył kierownictwo kontrwywiadu wojskowego, mówi rzecznik prokuratury Mateusz Martyniuk.
2: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
1: Antoni Macierewicz nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów, a grozi mu do roku pozbawienia wolności. Po 15 latach udało się odnaleźć sprawcę zabójstwa 13-latki z Gdyni. Przełomem okazały się badania DNA. W wakacje 2011 roku dziewczyna odprowadzała koleżankę na przystanek. Gdy wracała, została napadnięta, zgwałcona i uduszona. Po latach śledczy dotarli do oprawcy, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
3: Zatrzymali 37-letniego MS, któremu prokurator przedstawił zarzut zabójstwa w związku ze zgwałceniem 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni.
1: Mężczyzna przyznał się do winy, gdy zaatakował. Miał 22 lata, był wtedy studentem. Dziś ma rodzinę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich historia o psim oddaniu, które łapie za serce. We włoskiej Toskanii suczka uratowała 2-letnie dziecko przed spotkaniem z wilkiem, który nieoczekiwanie pojawił się koło domu jednej z rodzin.
5: Jak informują włoskie media, w sobotę wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Porażka w debiucie 2-3. Inter Miami lepszy od Chicago Fire Roberta Lewandowskiego. Polak grał przez ponad godzinę i było widać, że poziom piłkarski, poziom zgrania z kolegami to jeszcze nie to, do czego był przyzwyczajony w Barcelonie.
6: To jest akurat normalne, tym bardziej, że wiadomo, że tych treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc dużo meczów przed nami jeszcze, ta liga jest długa, więc wiele można jeszcze zdziałać.
1: Wyrozumiali są też polscy kibice, którzy oglądali mecz w Chicago, a z którymi rozmawiał nasz korespondent Jan Paklowski.
7: Legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
8: Dlatego, że debiut na razie się rozpoznaje z zespołem.
1: Kolejny mecz w weekend Chicago Fire zagra w Nowym Jorku z City FC. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogoda. Popołudnie z nielicznymi przejaśnieniami, na ogół pod gęstymi chmurami. Może przelotnie padać, no i pojawią się burze, przed którymi synoptycy ostrzegają prawie w całym kraju. I te alerty obowiązują do godziny 22. Na termometrach 12 stopni na Podhalu, 17 w Wielkopolsce, 18 nad morzem i na Podlasiu i do 22 na Podkarpaciu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości

0: Głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Reklama. Autopromocja.
15: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
16: Rozmowy, analizy i opinie.
15: I dużo muzyki.
16: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
15: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
16: Od godziny 16.
15: Zapraszamy Karolina Rożej
16: i Michał Strzałkowski.
14: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Przygotowałem dla Państwa trzy tematy. Dowiemy się, jak woda reguluje procesy zachodzące w naszym organizmie i dlaczego nawadnianie jest tak ważne, aby zachować zdrowie. Opowiem, co potrafi lecznicza rękawiczka, a mogłem to obserwować w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. A już za chwilę przebadamy, proszę Państwa, geologicznie wybrane regiony Warszawy. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Gdy słyszymy słowo źródła albo zdroje, wyobrażamy sobie jakieś strome, górskie zbocza i krystalicznie czystą wodę, która gdzieś sączy się między skałami. A tymczasem to właśnie źródła występujące na terenach i to nizinnych znalazły się w centrum badań naszego gościa i eksperta. W studiu jest dr Maksym Łaszewski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W ramach dwuletniego programu badawczego wspólnie z doktorem Jarosławem Suchorzebrskim badali panowie źródła z trzech obszarów Skarpy Warszawskiej: Wierzbna, Powiśla, no i Bielan. Na terenie Wierzbna, obok stacji metra Wierzbna, jest siedziba Polskiego Radia, skąd do Państwa mówimy. No i kto by pomyślał, że ten teren jest tak wartościowy, panie doktorze, geologiczny? Bo nawet nie wiemy, na jakim gruncie stoi radio.
2: Panie redaktorze, pierwsze badania źródeł warszawskich prowadził już Pusz w drugiej połowie XIX wieku. Źródła warszawskie pełniły od setek lat bardzo istotną rolę w zaopatrzeniu miejscowej ludności w wodę pitną, zwłaszcza oczywiście tych osób, które mieszkały poniżej Skarpy Warszawskiej, czyli poniżej tej naturalnej, erozyjnej krawędzi, gdzie te źródła występują. Także ta ewidencja źródeł położonych blisko siedziby Polskiego Radia w rejonie Królikarni, Parku Arkadia jest oczywiście dobrze udokumentowana.
1: A skoro pan już odniósł się do historii, to ja tylko dodam, że tu zresztą właśnie na Wierzbnie był zakład hydropatyczny, no i ludzie przychodzili tutaj i leczyli się dobrą wodą źródlaną, bo miała właściwości lecznicze, tak? To prawda.
2: Nie mamy wyników badań składu chemicznego tejże wody z wieku XIX, kiedy ten zakład hydropatyczny czy też hydroleczniczy istniał i było bardzo modne jeżdżenie do tak zwanych wód na Wierzbno. Natomiast warto wspomnieć historię założyciela zakładu, doktora Ludwika Sauwana. To był lekarz, który swoją historię zawodową związał z Warszawą. Wykształcony był w Wilnie, natomiast już w 1836 roku był to, warto podkreślić, osobisty lekarz z Dmunta Krasińskiego. W 1836 roku razem z Krasińskim Ludwik Sauwan odbył podróż do Grafenbergu. To jest dzisiejszy Jesionik, położony bardzo blisko granicy polsko-czeskiej na terytorium obecnych Czech. Tam istniał jeden z najbardziej znanych zakładów przyrodoleczniczych w ówczesnej Europie, prowadzony przez Wincenza Prysnica. To był austriacki samouk w zakresie wodolecznictwa, który mając kilkanaście lat wyleczył za pomocą zimnych kompresów złamane żebra.
1: Dzisiaj mamy krioterapię, co prawda to jest zimne powietrze, ale jednak metoda jest ta sama, bo tam była woda zimna, tutaj mamy zimno, które też potrafi leczyć. A ja tylko przypomnę, że w okresie międzywojennym Polska była jednym z europejskich liderów w liczbie uzdrowisk, niemal setką miejscowości posiadających status kurortu. A do dzisiaj przecież ogromnie dużo ludzi jeździ i odwiedza takie ośrodki jak Krynice Zdrój, Szczawnice, Polanice Zdrój, gdzie wody źródlane wykorzystywane są właśnie w leczeniu różnych schorzeń i w profilaktyce zdrowotnej. Ale jakimi narzędziami, jakimi metodami państwo pozyskują taką wiedzę, że właśnie na tym terenie mogą występować źródła i potem, jak już to zostanie stwierdzone, to jak bada się właściwości fizyko-chemiczne wód źródlanych?
2: Jeżeli chodzi o badania, a właściwie rozpoznanie takie hydrograficzne, czy też należałoby powiedzieć krenologiczne, zaczynamy od analizy map hydrogeologicznych, czy

0: też geologicznych. Na tych mapach również sporządzone są przekroje, które pozwalają nam określić potencjalne miejsca występowania źródeł. No, jesteśmy w obszarze typowo nizinnym i źródła tutaj koncentrują się wyłącznie w dolinach rzecznych, czyli u podnóża tych naturalnych krawędzi erozyjnych, jakimi są stoki dolin rzecznych. To są właściwie jedyne miejsca, gdzie mogą występować naturalnie źródła. Korzystamy również z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. To znaczy wykorzystujemy numeryczne modele terenu, które z dokładnością do 1 metra pozwalają nam spojrzeć na ukształtowanie powierzchni Ziemi, to z pokładu komputera. I te numeryczne modele terenu pokazują nam często miejsca wypływu wody podziemnej, czyli bardzo charakterystyczne nisze źródliskowe, które właśnie są tworzone przez wypływającą wodę.
1: To dodatkowa informacja, która się może przydać w krzyżówce. Jak będzie pytanie o hydrologa, który zajmuje się źródłami, to ta specjalizacja nazywa się
0: krenologią.
1: Krenologią.
0: Tutaj warto wspomnieć o badaniach terenowych, które prowadzimy już po zlokalizowaniu źródła danego wypływu.
1: Właśnie pan wrócił z takich badań terenowych, bo tak, czekałem też, żebyśmy mogli się spotkać.
0: Zgadza się, więc należy wspomnieć o badaniach terenowych i o badaniach laboratoryjnych. Już w momencie zlokalizowania wypływów oczywiście przystępujemy najpierw do wstępnego opisu, czyli stwierdzenia podstawowej charakterystyki źródła, a następnie należy przejść do meritum, czyli tego, co interesuje tak naprawdę geografa, hydrologa, czy też również hydrogeologa, który by się takim źródłem zajmował, czyli do opisu cech ilościowych i jakościowych. I tu możemy mówić przede wszystkim o wydajności takiego źródła, czyli ilości wody, które źródło wyprowadza z warstwy wodonośnej. I akurat pomiar wydajności źródła jest pomiarem relatywnie prostym, bowiem wymaga wyłącznie naczynia o znanej objętości i stopera. Natomiast jeżeli chodzi o te cechy fizyczno-chemiczne wód źródlanych, no to tutaj mamy szerokie spektrum różnych metod i technik, począwszy od prostych pomiarów temperatury, odczynu wody, przewodnictwa elektrolitycznego, które możemy wykonać w miejscu wypływu wody, po rozwiązania laboratoryjne czy metody laboratoryjne, które pozwalają nam określić bardzo dokładnie skład chemiczny wody.
1: O jaką jeszcze dodatkową wiedzę jesteśmy wzbogaceni, gdy państwo te źródła odnajdą, przebadają? Czy coś możemy się dowiedzieć więcej o tym terenie? Kto na tym terenie mieszkał? O historii, o ludziach, o infrastrukturze, która była nad tymi źródłami?
0: Jak najbardziej. Na podstawie cech fizyczno-chemicznych źródeł i jeżeli mamy taką możliwość porównania tych cech z danymi archiwalnymi, możemy rzeczywiście wnioskować o pewnych zmianach, procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym. I dla nas, dla geografów, hydrologów, źródła są takim indykatorem stanu środowiska i rzeczywiście mogą powiedzieć nam o tych zmianach środowiska.
1: Czyli zarówno taki papierek lakmusowy.
0: Dokładnie tak. Profesor Jokiel z Łodzi uważa, że źródła są taką dziurką od klucza do świata wód podziemnych, a z kolei no właśnie stan wód podziemnych odzwierciedla nam to, co dzieje się na powierzchni terenu. Bardzo ciekawą zależność uzyskaliśmy w naszych badaniach właśnie tych trzech wypływów, czyli wypływów znajdujących się w rejonie Królikarni, wypływów położonych w obrębie Powiśla przy Uniwersytecie Warszawskim i wypływu źródła znanego Bielańskiego, źródła Staszica, znajdującego się w obrębie Lasu Bielańskiego. Tam w składzie chemicznym i w zmianach mineralizacji przez te ostatnie 60-70 lat widać z jednej strony rozbudowę Warszawy w obrębie Mokotowa. Udowodniliśmy również właściwie brak żadnych zmian środowiskowych w obrębie uniwersytetu. Ale to też nie powinno dziwić, jeżeli się sięgnie do historii kampusu centralnego, w obrębie którego właśnie następuje zasilanie źródła uniwersyteckiego, no to tam moglibyśmy nawet sięgnąć 350 lat wstecz, prawda, do czasów Jana Kazimierza, który Pałac Kazimierzowski, czyli siedzibę obecnego rektora, wybudował. Natomiast źródło bielańskie w latach 90. to źródło było zdecydowanie bardziej zanieczyszczone w stosunku do stanu obecnego. I tutaj widać efekt ochrony przyrody w postaci istniejącego tam rezerwatu Las Bielański, który to rezerwat chroni tą strefę w pobliżu źródła, czyli tą strefę, gdzie właśnie odbywa się jego zasilanie.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że niektóre źródła miały też taką moc cudowną. Warto przytoczyć chociażby na przykład studni przy klasztorze Kamedułów na Bielanach. To ujęcie miało taką opinię cudownego źródła i przez dziesięciolecia przyciągało pielgrzymów z całej okolicy. Państwo prowadzą te badania nie tylko na terenie Warszawy, ale także w całym kraju.
0: Były badania źródeł Nowego Miasta nad Pilicą. I znowuż z Nowym Miastem nad Pilicą wiąże się niesamowicie ciekawa historia, wręcz analogiczna do historii warszawskiego Wierzbna. Tam również w końcu

0: XIX wieku istniał zakład przyrodoleczniczy, założony również na wzór zakładu Wincenza Prysznica z Grafenbergu, czyli z tego wspomnianego jesionika, przez znowuż również lekarza z wykształcenia, Jana Kapistrana Bielińskiego. I ten zakład, w odróżnieniu od zakładu przyrodoleczniczego na Wierzbnie, istniał zdecydowanie dłużej. Zachowały się po nim bardzo konkretne materiały historyczne, archiwalne i wiemy, że gościł tam m.in. Henryk Sienkiewicz, Narcyza Żmichowska, Michał Elwiro Andrioli, Ignacy Paderewski, także największe osobowości tamtych czasów. Zakład ten funkcjonował właśnie dzięki występowaniu źródeł bijących u podnóża rozrastającego się miasta pod skarpą związaną z działalnością pilic.
1: Jak państwo słyszą, ileż to ciekawych rzeczy, prowadząc badania z zakresu geografii i geologii, można się dowiedzieć, gdy badamy źródła. O tych badaniach źródeł opowiedział nam dr Maksym Łaszewski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie, jak to w życiu jest.

0: już za chwilę opowiem, co potrafi lecznicza rękawiczka.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Wydział Fizyki, proszę Państwa, Uniwersytetu Warszawskiego. Trwają zajęcia naukowe. To, co słyszeliśmy, to był

0: odgłos maszyny do szycia, ale przecież na Wydziale Fizyki nie macie zajęć z krawiectwa.
1: Nie, ale prowadzimy projekt naukowy dla osób z afazją.
0: Ktoś chciałby wyrazić swoje myśli, ale ma pewne problemy, bo następują takie przerwy, może nie tyle w myśleniu, co w możliwości wyartykułowania tego, co chcielibyśmy powiedzieć, tak?
1: Dokładnie, ale też w przetwarzaniu informacji, podczas kartkówek, sprawdzianów, podczas przyjmowania ogólnie poleceń z zewnątrz, ale też motoryki małej, motoryki dużej, czy rozumienia rzeczy abstrakcyjnych jak matematyka.
0: Pani jest opiekunem grupy.
1: Anna Olszak z Fundacji Adamet.
0: Studentka.
1: Technologii Przemysłu 4.0 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
0: Pani jest opiekunem grupy, grupa liczna, wszyscy siedzą w czasie wakacji, pracują. I konkretnie nad czym w tej chwili pracujecie?
1: Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem takiej rękawiczki, która właśnie zwiększy motorykę małą, pozwoli poprzez wibracje, poprzez bodziec czuciowy pokazywać matematykę, ale też i gry, takie czysto rekreacyjne jak łapanie rybek, czy coś w pokoju Flappy Birds.
0: No dobrze, ale jak to będzie działało? Bo rękawiczkę każdy w domu pewnie ma, czyli cudowny środek na to, żeby poradzić sobie z afazją. Wystarczy założyć rękawiczkę i to działa, ale chyba to musi być specjalna rękawiczka.
1: Dokładnie. Przyjmiemy specjalną rękawiczkę materiałową, która jest delikatna, oddychająca już po przeróbkach. Wzmacniamy ją poprzez filamenty TPU, żeby była łatwiejsza do zakładania, ale będzie miała też...
0: Co to są te TPU?
1: To jest filament do druku 3D właśnie. Możliwe, że słychać w tle drukarki.
0: Tak, bo tutaj macie Państwo jeszcze drukarki 3D, czyli te elementy, które ją wzmacniają, są specjalnie projektowane, drukowane, a potem wszywane do tej rękawiczki.
1: I przyklejane, dokładnie.
0: No dobrze, ale najpierw musi powstać projekt.
1: Tak, grupa inżynieryjna miała duże wyzwanie, żeby zaprojektować wszystkie elementy wzmacniające, napaski, etui na kontrolery. Wszystko jest przez nich tak projektowane i wyobrażane sobie w głowie.
0: Czy to są ci młodzi ludzie, którzy tutaj tak pilnie siedzą w laptopach i coś tam sobie dłubią?
1: Dokładnie.
0: Czyli cały team naukowy, który stworzył taką właśnie rękawiczkę od projektu aż po produkt finalny. Macie nawet takie...
1: Model dłoni.
0: Tak, modele dłoni, żeby na tym też można było testować i ćwiczyć.
1: Dokładnie, a też fajnie się na tym pokazuje możliwości zgięcia dłoni, układu przewodów, a też dla samej zabawy, żeby zobaczyć, czy pasuje uszyta rękawiczka, bo nasze dłonie, każdy ma różną, a to jest w miarę blisko do małej dłoni damskiej, a też blisko młodzieży, dzieciaczków, więc jest lepiej.
0: Ale proszę nam powiedzieć, jak to działa, no bo rękawiczkę wkładamy i czy są od razu takie zauważalne poprawy, jeżeli chodzi o sposób wyrażania mowy, myśli, jak to działa?
1: Nie jest to od razu, bo jakby nasz pacjent musi cały czas korzystać z niej, ćwiczyć i jakby wykorzystywać ją do swoich problemów, bo każda osoba będzie miała inny problem predyspozycyjny, więc poprzez minigierki będzie dobierała, nad czym chce popracować. Czy chce motorykę małą, czy będzie pokazywała rybkę i próbowała ją złapać, czy będzie sprawdzała, jak wygląda funkcja, w którym miejscu jest punkt szczytowy, poprzez wibrację będzie to odczuwała, czy po prostu będzie chciała się bardziej skupiać na tym, co robi.
0: Czy ten model już był na tyle przetestowany, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to działa?
1: Jeszcze nie. Jeszcze jesteśmy w fazie kompletowania projektu i będziemy to sprawdzać.
0: A no właśnie, bo jeszcze powiedzmy, że ten team naukowy, który tutaj siedzi w tym laboratorium i pracuje w czasie swoich wakacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, to są uczniowie ze szkół średnich.
1: Dokładnie. Przechodzący przez bardzo restrykcyjną rekrutację, poprzez rozmowy i szkolący się troszeczkę chwilę przed obozem, ale też podczas obozu.
0: Ale tak jak popatrzymy na twarze, to wszyscy są zadowoleni i cieszą się, że w czasie wakacji pracują.
1: Cieszą się, ale też korzystają, że się poznali nowe osoby. To jedno są osoby z całej Polski. Też opiekunowie są z różnych instytucji naukowych, jak i też nie tylko naukowych, bo pracujących w fundacji.
0: Też kawałek wakacji przeznacza pani na taką wielką przygodę i realizację swoich pasji naukowych.
1: Dokładnie. Dla mnie to w sumie są wakacje z uśmiechem na twarzy. Czasami zmęczeniem, niewyspaniem, ale jednak spełnieniem siebie.
0: A jak pani ocenia postępy całej grupy? No bo zaczynaliście od zera, już jesteście...

0: właściwie prawie że na finiszu, bo rękawiczka już jest.
1: Rękawiczka dzisiaj powstała, ale też elektronika zaczęła działać, będziemy programowali, za niedługo też będzie prezentacja końcowa, więc jesteśmy w bardzo dobrym momencie.
0: No to proszę Państwa, pani od maszyny. Szyła pani jakieś elementy do tej rękawiczki?
1: Tak jest.
0: Ale to według określonego wzoru, to tak nie można sobie tu poszaleć i projektować tak, jakby pani chciała, tylko najpierw powstaje konkretny wzór, prawda?
1: Tak, najpierw musimy mieć przygotowany szablon, żeby rękawiczka na pewno pasowała na rękę.
0: No dobrze, a czy w ogóle kiedyś siedziała pani przy maszynie, czy to są premierowe w ogóle takie zajęcia?
1: Jest to całkowicie nowe dla mnie. Nauczyłam się szyć tak naprawdę na obozie i było to nie lada wyzwanie, ale podołałam. Z tego się bardzo cieszę, bo wierzę w to, że ta wiedza zostanie ze mną na dłuższy czas.
0: No bo jak widziałem, jak pani pracuje, to dosłownie jak w zawodowym zakładzie krawieckim ta robota idzie do przodu. No ale świetnie, robicie coś bardzo pożytecznego i fajnego. A pani przyjechała skąd na te zajęcia?
1: Z Gliwic.
0: O proszę, czyli rzeczywiście mamy całą Polskę. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze porozmawiamy z jednym uczestnikiem naszego takiego turnusu naukowego, a pan przyjechał na te zajęcia z...
2: Cieszyna, takie małe miasteczko na granicy z Czechami.
0: Nie, no wiemy, proszę pana, gdzie jest Cieszyn, oczywiście. Bardzo piękne i stare, piękne miasto.
2: Jestem absolwentem szkoły średniej i wczoraj dostałem się na studia, także już studiuję.
0: No brawo, to gratuluję, a na co?
2: Computer Science in Embedded Systems. To jest kierunek po angielsku, dość nowy, bo założony w tym roku, też na Akademii Górniczo-Hutniczej.
0: No, jak Państwo sami słyszą, mamy wspaniałą młodzież, która po skończeniu szkoły średniej korzysta z dalszej edukacji, podejmuje wyzwanie, zaczyna studia, mało tego, zaczyna studia jeszcze w języku angielskim. Brawo. Pan w tym projekcie na jakim etapie tutaj swój wkład naukowy włożył?
2: Ja jestem odpowiedzialny za całą sekcję oprogramowania, zarówno aplikacji na laptopie, jak i programowanie mikrokontrolerów, czyli takich małych sterowników na rękawiczkach, które komunikują się z laptopem, no i powodują, że cała rękawiczka jest interaktywna, sterują silnikami wibracyjnymi, czujnikami koloru i wszystkim, co umożliwia dzieciom po prostu odczuwanie większej ilości bodźców. No i w ten sposób tak łączę te pasje, żeby móc tworzyć rzeczy, które mogą naprawdę komuś pomóc.
0: A o tym wszystkim opowiedział nam pan?
2: Mateusz Antkiewicz.
0: Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.

0: już za chwilę przebadamy, proszę Państwa, geologicznie wybrane regiony Warszawy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej publikuje rzetelne wytyczne oparte na analizie prowadzonych badań naukowych dotyczące norm spożycia wody dla poszczególnych grup wiekowych. A ponieważ lato w pełni i mamy też dni z bardzo wysoką temperaturą, to opowiem, jakim narzędziem dla mózgu jest woda, no i czy woda pozwala zrzucić nieco kilogramów. W studiu jest pani Marta Pawłowska, przewodnicząca Prezydium Partnerstwa Stop Otyłości. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak wiem,

0: Wiemy, bo to też już zostało przebadane, woda nie dostarcza ani witamin, ani kalorii, to powiedzmy, dlaczego uznawana jest za taki niezbędny składnik odżywczy i do czego potrzebna jest woda organizmowi?
1: Tak jak pan powiedział, woda nie dostarcza kalorii, woda nie dostarcza nam też żadnych makroskładników jak białka, tłuszcze czy węglowodany, natomiast jest najważniejszym składnikiem odżywczym dla człowieka. Organizm człowieka nie może istnieć bez wody.
0: Właściwie składamy się...
1: W 60-70% składamy się z wody, a niemowlę to ponad 80%, więc my się składamy dokładnie głównie z wody. Nawet 1% deficytu wody jest bardzo poważnie sygnalizowany przez organizm. Tak jak pan powiedział, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej mówi o tym, że tak jak mówi cały świat, mniej więcej na każdy kilogram masy ciała powinniśmy spożywać dziennie 30 do 35 ml płynów, czyli człowiek o wadze 70 kg powinien 2 do 2,5 litra płynów spożywać. Coraz więcej lekarzy różnych specjalizacji mówi o tym, żeby rano po wstaniu z łóżka w ciągu pierwszych 15-20 minut wypić szklankę wody o temperaturze naszego ciała. Po to, że lepiej jest ona ciepła, bardziej naturalna. Tak, taka ciepła woda. Ale spytał pan, dlaczego woda jest takim podstawowym składnikiem odżywczym. Powiedzieliśmy, że bez wody nie możemy istnieć, ale bez wody też tak naprawdę nasz mózg nie otrzymuje żadnych substancji, które potrzebne są nam do życia. Dlatego, że woda potrzebna jest nam do prawidłowego krążenia krwi, woda jest nam potrzebna do prawidłowej krzepliwości, woda jest nam potrzebna do dostarczania, do krążenia neuronalnego, woda jest nam potrzebna do przewożenia wszelkich mikroelementów, makroelementów w naszym organizmie.
0: Czyli okazuje się, że jest to bardzo skuteczne narzędzie do tego, aby wszystkie procesy biochemiczne i cała fizjologia organizmu przebiegała według schematów, jaki wymyśliła natura.
1: Naszą rolą jest to, żeby tego mechanizmu, który mamy w sobie, nie psuć. I teraz nasz organizm bardzo dobrze sobie z tym radzi. Często ludzie mówią, jak chcę pić, to dopiero czuję pragnienie, wtedy piję. My możemy mieć wrażenie pragnienia z różnych powodów, także z powodu leków, które bierzemy, więc często organizm może nas zmylić w tych potrzebach, dlatego powinniśmy się stale nawadniać. W otyłości, o której też pan wspomniał, tu też jest ważna rzecz. Czasami mówimy o tak zwanym wilczym głodzie, że zjadłbym konia z kopytami. Otóż badania pokazują, że bardzo często taki wilczy głód to jest właśnie alarmujący sygnał organizmu, że jest brak płynów. Nasz organizm jest mądry. Jeżeli my mu nie dajemy płynów, to on może symulować głód. I możemy się przekonać bardzo często, jeżeli nie ma racjonalnego powodu, że mam teraz wilczy głód, a przecież jadłam 2 godziny temu, de facto nie powinnam być głodna. Wypijmy spokojnie szklankę wody i zobaczmy.
0: Czy to właśnie nie chodziło o nawodnienie? Dlatego o tym państwu mówimy i przypominamy, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że tak, choroba otyłościowa pojawia się coraz częściej. Ludzi z nadwagą nam przybywa. Pamiętajmy, że konsekwencją nadwagi to są różnego rodzaju schorzenia,
1: powikłania otyłości,
0: i powikłania, tak. To jest cukrzyca, ale to są i choroby metaboliczne, to są choroby układu kostno-stawowego, to jest chore serce.
1: Chore serce.
0: Choroba otyłościowa generuje ponad 200 różnych powikłań tak, zdrowotnych.
1: Coraz częściej u młodych ludzi. Nawet u dzieci. Nauka mówi, że jeszcze 20-30 lat temu takie powikłania otyłości spotykało się minimalnie, w minimalnej ilości u dzieci. Dziś coraz częściej.
0: No ale to znowu są rzeczy, o których już też często mówimy. Grzeszymy sami, dlatego że mamy niewłaściwy skład diety, bo idziemy na skróty i jemy fast foody, czyli szybko przyrządzone rzeczy. A w kuchni się nie da oszukać. To jest specjalnie tak przygotowane, żeby nam smakowało i żeby to się dobrze sprzedawało. Natomiast to nie dostarcza nam właściwych składników odżywczych.
1: Paliwa nam nie dostarcza.
0: Tak, a poza tym właśnie generuje chorobę otyłościową, a poza tym przyzwyczajamy się do tego żywienia i chcemy jeszcze więcej. To jest brak ruchu, to jest życie w stresie, no i to wszystko jak raz sobie razem złożymy. to zaczyna się właśnie
1: tak zwany obezogenny styl życia, w którym niestety żyjemy i który sami sobie zbudowaliśmy, bo to jest tak, jak pan mówi, dieta, to jest także styl życia, ale to jest także nasza infrastruktura. Proszę zobaczyć,

0: zaznaczyć, że my żyjemy w miastach, gdzie prościej jest jeździć niż chodzić. My pracujemy w budynkach, gdzie bardzo często łatwiej jest przedostać się windą, czy tak zwanym dźwigiem osobowym, niż wejść po schodach. Jest bardzo wiele budynków użyteczności publicznej, jak biurowce, jak hotele, gdzie w ogóle nie można przejść do części ze schodami. Mnie się kiedyś niestety włączył alarm, jak chciałam w hotelu z 7 piętra zejść schodami na śniadanie. Okazało się, że jest to niemożliwe, włączył się alarm, przyjechała policja. Więc wie pan, to jest bardzo wiele aspektów, które sprawiają, że ten obozogenny styl życia się utrwala. I niestety od małego my w nim żyjemy i tyjemy, no, sami nie wiedząc kiedy, niestety.
1: Wodę przebadano na wszystkie możliwe strony. Nie zawiera kalorii, nie zawiera witamin, no ale czasami musimy też dowieść do organizmu chociażby elektrolity. Wtedy, kiedy jest bardzo gorąco, kiedy się pocimy.
0: Duży wysiłek,
1: kiedy
0: tak.
1: Jesteśmy właśnie z dużym wysiłkiem, bo mamy ciężką pracę, albo bardzo intensywnie ćwiczymy, albo bo jesteśmy po jakiejś antybiotykoterapii. Wtedy te elektrolity bardzo się przydadzą i one się znowu rozpuszczają w wodzie. I znowu wracamy do tej wody,
0: prawda? Wszystko prowadzi do wody.
1: Otóż to. Pani prowadzi też różne warsztaty i dużo pani też edukuje ludzi pod kątem zdrowia, zachowania zdrowia. Czy rzeczywiście ten temat wody jest obecny w takich prelekcjach, spotkaniach naukowo-edukacyjnych? Jak to jest przyjmowane? Czy wiedza nasza na ten temat, zdawałoby się tak oczywisty, jest wystarczająca, czy ciągle mamy jeszcze sporo roboty, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną?
0: Zdziwiłby się pan, jak często jest to element podstawowy. Ja przepracowałam już z osobami ponad 15 tysięcy godzin, więc mam tutaj dosyć duże doświadczenie i zaryzykuję takie określenie, że w 10% może osoby, z którymi pracowałam, które prowadziłam w zmianach życia, w tym diety, piły właściwą ilość w ogóle płynów. A dla pozostałych bardzo często jest to problem, bardzo często jest to zmaganie. Bardzo często jest to zupełnie nowa umiejętność, której się muszą uczyć i której się uczą z większym lub mniejszym oporem. Są osoby, które wchodzą w to bardzo łatwo. Na przykład przypominam sobie takiego mojego podopiecznego, z którym policzyliśmy. Rano jest jeden duży kubek kawy z mlekiem, więc około 300 ml. Potem są dwie herbaty, jest coś do obiadu. Ja mówię, no panie Zbyszku, jeszcze 5 średnich szklanek wody byłoby dobrze. I on próbował, tak jak mógł sobie to przyswoić. I proszę sobie wyobrazić, że jakiś przychodzi do mnie i ma flamaster, i na palcach tutaj takie kreseczki. Mówi, pani Marto, ja sobie po prostu oznaczam, żebym widział w ciągu dnia, wszędzie mam flamaster, no i na palcu jedna kreseczka, druga kreseczka. Po 3 miesiącach faktycznie weszło mu to w nawyk. Bo pamiętajmy, że my się nie nauczymy pić tyle, ile trzeba w ciągu tygodnia. To nie jest możliwe. My się możemy wysilić, ale potem przychodzi normalne tak zwane życie. Przychodzi praca, przychodzi nauka, odbieranie dziecka ze szkoły, różne obowiązki i my to po prostu wypieramy, zapominamy o tym. To nie jest automatycznym naszym nawykiem. Nauka takiego automatycznego nawyku trwa około 100 dni.
1: A czy może dojść do przewodnienia, jeżeli ktoś sobie to bardzo weźmie do serca, ale z kolei znowu nie ma podbudowy naukowej takiej z wiedzy i może sobie zamiast dobrze zrobić źle?
0: Czyli krzywdę. Nauka zna takie określenie jak zatrucie wodne. W ogóle nie powinniśmy spożywać więcej niż litr płynów w ciągu godziny, to też mówi nauka. I oczywiście może dojść do pewnego przewodnienia. Ważne jest, żeby o tym pamiętać, dlatego że to może spowodować właśnie zaburzenia w ogóle pracy organizmu, łącznie z utratą przytomności. Ponieważ pamiętajmy, że rozcieńczamy w tym momencie gospodarkę elektrolitową, może znacznie spaść poziom sodu w organizmie, co nie jest bezpieczne dla organizmu. Więc może dojść do zawrotów głowy, do nudności, do tachykardii, łącznie z utratą przytomności. Kiedyś mówiło się, że woda gazowana gorzej nawadnia albo jest bardziej szkodliwa. Dziś nauka się z tego wycofała. Woda gazowana tak samo nawadnia jak woda niegazowana. Oczywiście trzeba uważać, jeśli znowu ktoś ma problemy z jelitami, problemy z refluksem, ze zgasem. wagą, z układem pokarmowym, to nie jest właściwe, żeby spożywać dużo tej wody gazowanej.
1: A czy proces przyswajania w nawodnieniu przyspiesza, jak się do wody, takiej nawet zwykłej, doda odrobinę soli, ale tej niejodowanej?
0: Im wtedy nie potrzebujemy napojów

0: elektrolitowych, tylko taka woda zdecydowanie staje się wtedy elektrolitem. Więc zdecydowanie tak, możemy dodać troszkę cytryny do tego, można dodać nawet troszkę miodu i już mamy w domu naturalnie przygotowany elektrolit.
1: Naszą ekspertką była pani Marta Pawłowska, jest pani przewodniczącą Prezydium Partnerstwa Stop Otyłości, tak, oraz...
0: Jestem także ekspertką zdrowego żywienia i jestem propagatorką zdrowego stylu życia od 30 lat.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Artur Wolski. Dziękuję, że byli państwo z Radiową Jedynką ze mną, a jutro Eurekę poprowadzi Jakub Domoracki.
2: Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Praca, którą tu konie wykonują, bo to jest też z naszego punktu widzenia ludzkiego, to jest praca, tak? Bo zastępują pracę kosiarek.
2: Marek Cieślak, kierownik Legnickiego Oddziału Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
1: Dla nich to może jest przyjemność, tak wielki teren, tak wielka przestrzeń. Tu mają 2000 hektarów, które możemy wspólnie z Centaurusem przekazać do użytkowania. I ta praca daje swój efekt przyrodniczy. Ta misja, którą pełni Centaurus, pokrywa się z misją, którą my jako Dolnośląskie Zespół Parków Krajobrazowych pełnimy na tym obszarze.
2: Fundacja Centaurus jest międzynarodową organizacją non-profit, która koncentruje swoje działania i projekty na dobroczynności wobec zwierząt. Jej polski instytut działa na rzecz ochrony przyrody, edukacji i zrównoważonego rozwoju. Dzięki działaniom organizacji udało się ocalić już stado prawie 3000 koni i osłów.
1: Wcześniej mieliśmy współpracę z wieloma gospodarstwami, ale to były gospodarstwa, które były nastawione na produkcję mleka czy produkcję mięsa na tych bogatych łąkach, na których jest około 400 gatunków różnych roślin. Okazało się, że konie najlepiej sobie radzą, zostawiając takie mikrosiedliska dla szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych.
2: Organizacja uruchomiła innowacyjny projekt wypasu koni i czynnej ochrony przyrody we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.
1: Ich te ciężkie kopyta powodują, że się tworzy taki mikroreliew, w którym od wiosny już gdzieś tam kumaki nizinne swoje gody odbywają. W miejscach, które konie wydeptały troszkę mocniej, a jest woda wiosną, bo jesteśmy na terenie płaskim, w dorzeczu rzeki Szprotawy, jest woda i od razu mamy czajki, ptaki związane z krajobrazem takim właśnie pastwiskowym, krwawodzioby, bekasy, krzyki, derkacze i mnóstwo gatunków ptaków, których nazwy niewiele mówią. Jest to też obszar, który jest wpisany na listę obszarów Natura 2000. To jest takie dziedzictwo przyrodnicze europejskie. I jesteśmy też na obszarze, który jest wpisany na listę dziedzictwa światowego, obszarów wodno-błotnych.
2: Instytut Fundacji Centaurus jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie ifc.edu.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
4: zapinamy pasy,
3: wrzucamy jedynkę i jedziemy. Każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfiguruje...

0: Wiemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Jedynka.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Nie ma już utrudnień na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu i trasa ekspresowa była zablokowana w kierunku Gdańska. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana i właściwie większych nawet spowolnień tam nie obserwujemy. Krajowa 74 w Łódzkiem pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Raducki Folwark. Tutaj doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i ciężarówki na kilometrze 30. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu miejscowości Ruszajny pomiędzy Barczewem a Biskupcem. Dwa samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 14 i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na drodze krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku w Kudowie-Zdroju. Na trzecim kilometrze doszło do wypadku dwóch aut osobowych i jezdnia właśnie jest tam zwężona. Zakończyły się problemy na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy w pobliżu węzła Głębocka, gdzie po godzinie 16 doszło do karambolu auta ciężarowego i czterech samochodów osobowych. W tej chwili jezdnia w kierunku zachodnim jest już całkowicie odblokowana, natomiast na ekspresowej 8 cały czas utrudnienia utrzymują się w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Białegostoku pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Generała Grota Roweckiego. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
7: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Bez rozstrzygnięć rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest ponowny wniosek prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Polskiego o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Unia Europejska zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Na początek o niepewnej sytuacji członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości. To środowisko skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało im czas do końca dnia na podpisanie deklaracji o przynależności do partii, co wiązałoby się z rezygnacją ze stowarzyszenia. Dziś przez prawie 3 godziny Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Podczas tej rozmowy prezes PiS miał złożyć propozycję nielikwidacji zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych, ale ta propozycja miała nie uzyskać akceptacji.
1: Wiceprezes partii i poseł PiS Antoni Macierewicz, pytany o możliwe porozumienie z frakcją Mateusza Morawieckiego, podkreślił, że nie ma zgody na próby wewnętrznych podziałów.
2: Jest oczywiście porozumienie z całą formacją Prawa i Sprawiedliwości. To porozumienie jest, bo Prawo i Sprawiedliwość musi być razem, musi być jednoznaczne i nie może pozwolić na to, żeby go dzielić.
1: Antoni Macierewicz był również pytany o to, czy jeszcze dziś jest szansa na kolejne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
2: Nic nie wiem, żeby coś takiego miało miejsce, ale decyzje są jednoznaczne pana prezesa.
1: Postawione przez Jarosława Kaczyńskiego ultimatum, by rozwiązać Stowarzyszenie Rozwój Plus, mija o północy. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Tymczasem w samo południe jutro prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Podano na profilu PiS w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i dalszych losów ugrupowania. Pytanie tym razem prostsze i mniej sugestywne. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: W pierwszym wniosku prezydent chciałby pytanie referendalne brzmiało, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Wniosek wtedy przepadł w Senacie. Teraz prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS 4-krotnie nie stawił się na wezwanie.
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś składał wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze. Mimo wszystko, jak powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
5: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
4: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Wstępna zgoda ambasadorów z dzisiejszego poranka została zatwierdzona. Kluczowy element paktu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę, utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. To ograniczy dochody do budżetu Kremla i uniemożliwi wykorzystywanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. Ale są też ustępstwa i rozwodnienia w porównaniu z projektem przygotowanym przez Komisję Europejską. Sekretarz generalny ONZ wzywa do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie. Z powodu trwającej wojny między USA a Iranem w konflikt zaangażowane są też inne państwa w regionie. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku Antonio Guterres powiedział, że rozwiązania siłowe tu nie pomogą. Czas na krok wstecz. Ataki na infrastrukturę cywilną są nie do przyjęcia. Nie da się rozwiązać konfliktu drogą militarną. Walki muszą się zakończyć w całym regionie. Międzynarodowe prawa i wolności w zakresie żeglugi w rejonie cieśnin Ormus

0: i Bab al-Mandeb muszą zostać przywrócone. Jedyne wyjście to rozmowy dyplomatyczne. Za niepokojącą szef Organizacji Narodów Zjednoczonych uznał też sytuację w Strefie Gazy. I jeszcze w aktualnościach Czechy. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w katastrofie wojskowego śmigłowca. Maszyna spadła na ziemię z wysokości około 50 metrów podczas powrotu z rutynowego lotu szkoleniowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska awansowała do finału kajakowych jedynek w odbywających się w Oklahoma City Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W półfinale Polka zajęła trzecie miejsce za Chinką Lee i Amerykanką Leipfart, a do finału kwalifikowało się 12 czołowych zawodniczek. Druga reprezentantka Polski, Hanna Danek, zajęła 24 miejsce i odpadła z walki o medale. W półfinałach mężczyzn w tej samej konkurencji awans uzyskali Michał Pasiut z trzecim czasem oraz Dariusz Popiela, który miał 10 czas. Odpadł Mateusz Polaczyk. Raków Częstochowa gra z zespołem z Malty Valletta FC w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Conference League. I trzeba przyznać, że drużyna trenera Dawida Kroczka ma niemałe kłopoty, bo od 23 minuty przegrywała po golu Manuela Morejo. Wyrównał po przerwie Mahir Emreli. Prowadzenie Rakowowi przed chwilą dał Patryk Makuch. Jest więc 2-1 w 79 minucie spotkania. Dodam jeszcze, że w 73 minucie rywale nie wykorzystali rzutu karnego. Na tym samym etapie zmagania w europejskich pucharach rozpocznie GKS Katowice. Rywalem Gieksy będzie dziś MSK Żylina, a pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Słowacji. GKS Katowice, prowadzony przez trenera Rafała Guraka, w ostatnich latach pokonał drogę z drugiej ligi do czołówki ekstraklasy. Szkoleniowiec podchodzi do wyzwania z ogromnym entuzjazmem, ale wie też, na co stać słowacką drużynę.
2: Jeżeli nabierze wiatr w żagle, to jest bardzo zespołem widowiskowym. To wynika też z racji tego, że jest to młoda drużyna, która jest tutaj budowana i zmieniana co jakiś czas, ale chłopcy grający tutaj w zespole wiedzą, że droga do dobrych klubów, czy nawet tutaj, chodzi o Slovan, czy do Europy, jest po prostu poprzez to, żeby dobrze się pokazać. Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, którą już edycję pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie. Także tutaj spodziewamy się, w związku z tym, że są też u siebie, meczu trudnego i na pewno wyrównanego.
1: Przypomnę, że od drugiej rundy kwalifikacje do Ligi Mistrzów zaczęły Lech Poznań i Górnik Zabrze. We wtorek Lech wygrał z Orchus 4-1, a Górnik uległ Fenerbahce 0-1. Od trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy grę rozpocznie Jagiellonia Białystok. I jeszcze koszykówka i nowy klub reprezentanta Polski. Aleksander Balcerowski został zawodnikiem Barcelony. Mierzący 216 cm polski środkowy podpisał 2-letni kontrakt z wicemistrzem Hiszpanii. Niedawno 25-letni Balcerowski rozwiązał umowę z innym hiszpańskim klubem Unicaja Malaga. Więcej w kronice sportowej zapraszam o 22:40.
3: Pogoda.
0: W nocy przelotną opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również burze. Wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy lokalnie mgły. Temperatura od 10 do 13 stopni, nad morzem od 13 do 15, a na obszarach podgórskich tylko od 8 do 11. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w czasie burz porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 1008 hektopaskali z nad północno-wschodniej Polski przemieszcza się na południowy wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków północnych 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 4. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 3, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północny skręcający do zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Możliwe przelotne opady deszczu lub burza. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych 4 do 5, w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwa burza. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5.

0: 5, miejscami w porywach 6. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowo-zachodni do południowego 4 do 5 na zachodzie, w porywach do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Jedynka.
10: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
12: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
13: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór, Maria Szabłowska. Tu jest muzyka, ale czwartkowe wydanie tej audycji posiada dopisek. Piosenka musi posiadać tekst. Poświęcamy tę audycję polskim autorom, polskim tekściarzom. Przy czym to określenie tekściarz nie ma w sobie nic pejoratywnego, bo naprawdę, wierzcie mi państwo, teksty polskich piosenek w porównaniu na przykład z angielskimi czy francuskimi, tak en bloc, jakbyśmy porównali, to uważam, że najlepsze są właśnie polskie, że mamy najlepszych autorów i dlatego im poświęcam audycje, te czwartkowe programy. Bohaterem dzisiejszej audycji jest Bogdan Olewicz, który napisał tę piosenkę zaczynającą dzisiejszy program i bardzo, bardzo wiele innych, bardzo płodny autor i taki, który potrafi napisać i dla zespołu rockowego, ale też i taki przebój jak dla Wojtka Gąsowskiego, dla Dzitki Sośnickiej, dla bardzo wielu artystów. Pisał i pisze teksty. Tegoroczny koncert galowy na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu właśnie twórczości Bogdana Olewicza był poświęcony. No i teraz będzie Deszcz wcisnej. To tekst, który Bogdan bardzo lubi, bo jeden z pierwszych, jakie zdobyły popularność i też były śpiewane na festiwalu w Opolu lata temu. Debiutowała tą piosenką w Opolu Krystyna Prońko.

0: Krystyna Prońko, Deszcz wcisnę, i tą piosenką Krystyna debiutowała na festiwalu w Opolu. Były to lata, połowa lat 70. i zostańmy jeszcze właśnie na tym festiwalu. Dzięki magii radia to będzie nagranie live Opole 1974. Zabrałaś mi lato. Roman Gerczak, który wielką popularnością się w latach 70. cieszył. Właściwie dzięki tej piosence, a zapowie go sam Lucjan Kydryński.
1: Teraz chcielibyśmy rozpocząć prezentację laureatów nagród za interpretację z koncertu To śpiewa młodość, a rozpoczniemy ją od laureata jednej z czterech równorzędnych nagród, który w dodatku tę nagrodę otrzymał już po raz drugi z rzędu. Był laureatem również Opola 73. Jeżeli otrzyma ją w przyszłym roku po raz trzeci z rzędu, podobno ma nagrodę dostać na własność w ogóle. Jest to, proszę Państwa, Roman Gerczak, przedstawiciel klubu Zakr. Który przedstawi Państwu piosenkę doskonale już wszystkim znaną, piosenkę Wandy Chotomskiej z muzyką Adama Markiewicza w instrumentacji Ryszarda Siwego. Orkiestrą dyryguje Czesław Majewski, śpiewa Roman Gerczak.
2: Halo, halo, cio, mówi się, nie masz czasu, rozumiem, nikt go nie ma za wiele. Nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę, już od września tak dzwonię. Już październik przeminął, już listopad, deszcz opadł. Bój się Boga, dziewczyno! Zabrałaś mi lato, nie dałaś nic za to. Na taras, narażasz na straty człowieka. Ja także, aniele, mam czasu niewiele i dłużej nie będę już czekał. To ja przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu, pijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. W co się mam pocałować?

dłużej nie będę już czekał. Wrzuć monetę, wrzuć monetę, wrzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą dzwonić obrączki.

Więc teraz mi oddaj co trzeba. Za tamte miesiące, za gwiazdy i słońce, za wodę, w jeziorze i zieleń. Bo ja przez wszystkie lata chcę być przy tobie blisko. Dla ciebie kupię Fiata, rozpalę ci ognisko i wbiję własną ręką te śledzie do

Roman Gierczak i entuzjazm opolskiej publiczności. To było Opole 1974. A jeszcze wcześniej powstała kolejna deszczowa piosenka, którą chcę Państwu zaprezentować teraz. Wspaniały utwór. Kompozytor Jerzy Abratowski, a więc zaśpiewa Ludmiła Jakubczak, bo ona śpiewała, byli małżeństwem, śpiewała często kompozycje właśnie Abratowskiego. Wakacje z deszczem, słowa Kazimierza Szemiota, przepiękny taki, powiedziałabym, amerykański utwór.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i teraz jeszcze jedna piosenka deszczowa, bo taki dzisiaj mamy w audycji poświęconej tekstom polskich przebojów. I to będzie perła, bo słowa Jeremiego Przybory, a wykonanie Wiesława Michnikowskiego, Grzeszczyk.

0: i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk.
1: Smutny deszczyk w sobie mszy.
2: Grzeszczyk i Wiesław Michnikowski. To był przebój kabaretu starszych panów. No a teraz wracamy do piosenki nie kabaretowej, do piosenki przebojowej z tamtych lat. Maciek Kosowski, Ali Babki, Wakacje z blondynką.

Wakacje z blondynką, Alibabki w tle towarzyszyły Maćkowi Kosowskiemu. No to teraz będzie spacer dziką plażą, tak myślę, i Stan Borys.

0: Spacer dziką plażą to piosenka jeszcze z ery Big Beatu, a teraz przenieśmy się w lata 80. Zupełnie inna moda, zupełnie inne piosenki i też inni autorzy. Rosie Rosmus zaśpiewa ten utwór, a autorem i kompozytorem jest Andrzej Korzyński.
1: Czy pamiętasz, jak żeśmy

zdrowa wata, słodka siostra wieczorów lipcowych. Przez nią tłukliśmy butelki i szklanki i żegnali we krwi z nosa skąpani. Nie ten smak mają dziś jak odzianki,

mówili na nią słońce. Bałtyku szary piach zamienia się w gorący podzwrotnik kolej. Mówili na nią słońce i zdychał w tobie bluz. Tak jasne były noce, jakby zabrakło chmur. Mówili na nią słońce.

Mówili na nią słońce, Rosie Rozmus, z niewielką pomocą autora tekstu tej piosenki, Marka Dutkiewicza. Letnie piosenki, lato, no to jak lato, to przecież musimy wspomnieć ten magiczny tytuł i tę fantastyczną, tyle lat już trwającą, odradzającą się co lato audycję, czyli Lato z Radiem. Znowu Marlena Drozdowska.

Marlena Drozdowska, Lato z radiem Ja i Ty. Piosenki o lecie z radiem się pojawiły w dzisiejszej audycji poświęconej letnim tekstom, poświęconym tekstom o wakacjach, o morzu, o jeziorach, o wycieczkach letnich. No ale nic dziwnego, Lato z radiem to jest taka sztandarowa i z wielkimi tradycjami audycja Polskiego Radia. Nic dziwnego, że powstają o tej audycji piosenki. I zresztą bardzo wiele, bo ja tylko kilka Państwu przedstawiłam, może dwie, nawet już nie wiem, ale jest bardzo wiele piosenek, które mają w tytule i w treści nie tylko lato, ale lato z radiem, co świadczy o popularności naszej audycji, która odradza się co roku chyba z pierwszym dniem lata, a z pierwszym dniem jesieni zamilknie. Nie wiem, czy tak będzie w tym roku, ale myślę, że tak. No i lato się skończy i wtedy będziemy mogli zaśpiewać Żegnaj lato na rok. Już za chwilę Dzitka Sośnicka w tym przeboju, a ja dziękuję za dzisiejszą audycję. Maria Szabłowska, do usłyszenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera.

0: atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Radiowa Jedynka.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
11: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trzy godziny temu na Krajowej 74 w województwie łódzkim, niedaleko miejscowości Raducki Folwark, to pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem, doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i zjechała na przeciwległy pas, gdzie zderzyła się właśnie z samochodem ciężarowym. Cały czas trwają tam czynności służb i ruch kierowany jest na objazdy. Na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, trwają prace drogowe, które potrwają do jutra, do godzin porannych. I jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona pomiędzy węzłami Aleja Prymasa Tysiąclecia a Łabiszyńska. Pomimo dość późnej pory obserwujemy tam korek i to dosyć poważny, kilkukilometrowy korek właśnie pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Łabiszyńska. Remontowana jest także autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Grudziądza, dokładnie w pobliżu węzła Warlubie. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na odcinku kilkukilometrowym. Wzmożony ruch na południu naszego kraju, na Zakopiance, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego, ale podobnie jest na północy naszego kraju, na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 na Pomorzu. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłopowa i Władysławowa, a także Chałup i Pucka. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
9: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Marzena Godon. Zapraszam. Na temat sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości prezes PiSu wygłosi jutro oświadczenie. NFZ uruchomił dodatkowe środki na programy lekowe i chemioterapię. Tauron nie wypłaci rekompensat przedsiębiorcom z Doliny Bobru. Jutro w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Tak podano na profilu PiSu w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie ma dotyczyć sytuacji wewnątrz PiSu i dalszych losów ugrupowania. Dziś o północy mija termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie zamierzają jednak podpisywać politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zaapelował jednak do nich poseł PiSu Patryk Jaki.
13: Wszystkie próby rozłamowców są

0: prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie. Chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
1: Problemy PiSu nie martwią wicepremiera Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych.
2: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia. Nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie.
1: Konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości nie da się zakończyć jedną rozmową. Tak dzisiejsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: To nie jest tak, że ludzie się nienawidzą, obrażają, dyskutują ze sobą w mediach, obrażają się w tych mediach i nagle usiądą i powiedzą, nic nie było, nic się nie stało. Konflikt jest konfliktem.
1: O sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych. Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ-u.
4: To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
1: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 złotych na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów i liczą na zmianę stanowiska spółki, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
5: Zawsze oświadczenie może być zmienione. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie cieczewić, tylko żeby dalej prowadzić rozmowy.
1: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel, są straty.
6: Duże. Tak teraz mamy, dajmy na to, 50 kajaków, ileś tam pontonów i zawsze było tak, że praktycznie codziennie ludzie pływali i co weekend było tak, że czasami nie było nawet miejsc dla ludzi. Dużo rezerwacji zostało odmówionych.
1: Do masowego śnięcia ryb doszło po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej, a późniejsze badania wykazały m.in. przekroczenie poziomu bakterii kałowych.
7: To są aktualności jedynki.
1: Jedna osoba nie żyje, 4 zostały ranne w katastrofie wojskowego śmigłowca w Czechach. Maszyna spadła na ziemię z wysokości około 50 metrów podczas powrotu z rutynowego lotu szkoleniowego.
8: Do katastrofy doszło w bazie wojskowej na Mieść nad Oslawą na południu kraju. Ofiarą śmiertelną jest żołnierka. Kolejnych 4 żołnierzy przewieziono do szpitali w Brnie i Igławie. Stan niektórych z nich jest ciężki. Do wypadku doszło w końcowej fazie lotu szkoleniowego. Był to nowy śmigłowiec Venom, pozyskany na podstawie umowy z 2019 roku. Mówimy o stracie sprzętu, ale oczywiście najważniejsza i najpoważniejsza jest strata człowieka. Podkreślił minister obrony Jaromir Zuna. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: I jeszcze Niemcy. Jedna osoba zginęła w napadzie na bank w Ratyzbonie. Sprawca jest już w rękach policji.
9: Ma 20 lat, jest mężczyzną. Takie informacje o zatrzymanym przekazała bawarska policja. Wcześniej przez kilka godzin w Ratyzbonie prowadzona była akcja służb wokół budynku. Jej przebieg na razie pozostaje niejasny. Wiadomo, że w ciągu dnia policja umożliwiła wyjście z banku 2 innym osobom. Ofiara napastnika również została wyniesiona z budynku i przetransportowana do szpitala, jednak tam zmarła. Wszystko wskazuje na to, że została zraniona nożem. Policja przeszukuje placówkę w Ratyzbonie, sprawdzając m.in. czy 20-latek nie przetrzymywał innych osób. Ustalana też jest jego motywacja i przebieg całego zdarzenia. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, również burze. Temperatura od 10 do 13 stopni, nad morzem od 13 do 15, na obszarach podgórskich od 8 do 11. Wiatr na wybrzeżu okresami dość silny, w czasie burz porywisty.

0: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/4 energii pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, większość z wiatru. Gwałtowne wzrosty poziomu rzek od Małopolski po Warmię i Mazury.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
0: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda?
13: No.
14: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
16: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z Radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
17: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
18: Spotkania w Jedynce. Głosy kobiet.
19: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek. Dziś będziemy rozmawiać o książce Mony Chollet, Nie dać się poczuciu winy, o tym, co nam przeszkadza w życiu. To jest książka wydana przez wydawnictwo Charakter. A zaprosiłam dzisiaj do studia i zaproszenie moje zostało przyjęte przez Magdalenę Kowalską, tłumaczkę tej książki, a poza tym nauczycielkę polskiego, oraz przez Agatę Czarnacką, filozofkę polityki. No i porozmawiamy sobie o książce i o wszystkim tym, co lektura tej książki, może nie o wszystkim, bo o wszystkim to będziemy miały za mało czasu, ale w nas wywołuje. Ja może zacznę od takiego bardzo osobistego pytania, ale Chollet też zaczyna dosyć osobiście tę książkę. Opowiada o tym, jak postanowiła porzucić etat i spełnić takie swoje zawodowe marzenie i wreszcie poświęcić się tylko i wyłącznie pisaniu książek. Jest to pisarka z dosyć dużym dorobkiem. Ona ma około 50, napisała bardzo wiele książek.

0: Też możemy rozmawiać oczywiście o innych jej książkach. To są takie eseje, bardzo bogate też fakty. Mówiłyśmy z Magdą jeszcze przed wejściem do studia, od popkultury po kulturę bardzo wysoką, erudycyjne, ale jednocześnie napisane, wydaje mi się, tak przystępnie i wartko. I ona pisała, że to, mimo że osiągnęła taką sytuację wymarzoną w życiu kogoś, kto by chciał się poświęcić pisaniu, że przestała mieć etat w redakcji i cały czas miała poczucie winy z tym związane i cały czas miała poczucie winy, że akurat nie pisze i że w ogóle czy to jest dobry pomysł. I zaczęłam się zastanawiać, czy ja się utożsamiam z tym i czy rzeczywiście tak często miewam poczucie winy dotyczące tego, że nie robię, albo że robię za mało, albo że robię źle. A jak wy? Czy wy często czujecie się winne, czy utożsamiacie się z autorką?
1: Ja mam często poczucie winy, tylko po prostu nie biorę go poważnie.
0: Agata Czarnacka mówi.
1: Tak, dobry wieczór państwu. Więc poczucie winy. Ta książka rzeczywiście bardzo we mnie tak wniknęła i pod wieloma względami wydaje mi się bardzo ciekawa. Bardzo doceniam też ten zwrot osobisty autorki. Dzięki temu można też trochę tak z nią rezonować, jak to się teraz mówi, czy być w relacji, w odniesieniu. I to na pewno te fragmenty, w których mówiła o swoim poczuciu winy, ale też o tym, że jak trudno tak naprawdę jej było się przestawić na ten tryb, kiedy jest panią własnego czasu, ale mimo wszystko ma jakieś zadania. To był taki moment, który bardzo ze mną
0: zarezonował. Bo ty jesteś w podobnej sytuacji, prawda?
1: Ja jestem w podobnej sytuacji, rzeczywiście żyję z pisania, ale tak naprawdę w pewnym momencie z centrum miasta, z życia takiego bardzo intensywnego, aktywistycznego, przeniosłam się do lasu. Do lasu pod Warszawą, jeden pociąg na godzinę i nagle wszystko musiało zwolnić. No bardzo długo nie mogłam się do tego przyzwyczaić, bardzo długo nie mogłam
0: się... No tak, ale czy miałaś poczucie winy, że nie wiem, zeszłaś z posterunku, czy że...
1: Tak. Przez ponad pół roku próbowałam jeździć do centrum miasta, nie wiadomo po co, ale co najmniej codziennie. albo 5 dni w tygodniu. No i to rzeczywiście było zdecydowanie za dużo. Potem w pewnym momencie padłam, spałam kilka miesięcy niemalże cały czas. No i zrozumiałam, że muszę jednak jakoś sobie z tym poczuciem winy, czy takim właśnie wewnętrznym napędem, tym, co w mojej rodzinie się tak żartowało, że kiedy cię ogarnia pracowity zapał, to usiądź cichutko w kąciku i poczekaj, aż ci przejdzie. No właśnie, że muszę właśnie usiąść cichutko w kąciku, poczekać, aż przejdzie mi pracowity zapał i zacząć myśleć o tym wszystkim trochę bardziej konstruktywnie.
0: Mhm. Magdalena, a ty?
2: Ja powiem szczerze, że to chyba jest jedna z rzeczy, jeden z tematów tej książki, który na mnie jakoś najbardziej go osobiście odczułam. Znaczy cała książka jest o poczuciu winy, ale właśnie te pierwsze rozdziały są o, takie pierwsze rozdzieliki w tej pierwszej części, są o tym głosie wewnętrznym, który towarzyszy autorce. Tak jak ona mówi, ona mówi o tym momencie, w którym spełniło się marzenie jej życia, tak jak mówiłaś, i mogła wreszcie rozpocząć taką pracę pisarską na cały etat i wydawało jej się, że od tego momentu będzie, no że to będzie po prostu taki moment, w którym ona poczuje się spełniona, a był to moment, w którym poczuła, że nie jest w stanie wytrzymać sama ze sobą. Ale pisze ona też o tym, że ten głos tak naprawdę, jak potem patrzy wstecz, to widzi, że towarzyszył jej przez całe życie w różnych sytuacjach i że po prostu wcześniej, czy to praca etatowa, czy życie w związku z drugą osobą bliskiej relacji też w jakiś sposób ten głos jakoś tak zagłuszało. I ja wtedy bardzo różne, jak w czasie w ogóle jak tłumaczyłam tę książkę, że tak pozwolę na małą dygresję właśnie przez to, o czym mówiłyście, że tam jest ten taki osobisty bardzo ton w tej książce, to w ogóle tłumaczenie tej książki było takim doświadczeniem trochę, że ja sobie porównywałam do siedzenia, tak jakbym, nie wiem, siedziała, spotykała się regularnie z jakąś znajomą w kawiarni i byśmy sobie rozmawiały o rzeczach.
0: A że czytałaś? Ojej, ja też tak mam.
2: Tak, tak. Właśnie, dokładnie. Albo ja też tak mam, albo nie, no co ty mówisz, no zupełnie to jest inaczej, nie? I jakby tak właśnie, tak bardzo, bardzo, bardzo w dialogu jakby z nią, nie? Nie zawsze zgodnym, nie? Są tam różne miejsca, które mnie irytowały na przykład. Ale wracając do tego głosu, do tego poczucia winy, ale właśnie do tego głosu, bo mi chodzi o ten głos wewnętrzny, który wpędza ją w to poczucie winy, bo jej mówi złe rzeczy o niej samej, bo jej mówi, że jest głupia, że jest nie...
0: No, że jest nie...

0: dość dobra,
1: że jest nie dość
0: tak?
1: dobra, mhm. że jest leniwa, że albo wręcz przeciwnie, że jest zbyt gorliwa, że każdy inny na jej miejscu by to spokojniej potraktował. A dlaczego ona tak intensywnie pracuje?

0: Tak jak ty mówisz, powiedziałaś Agato, że zaczęłaś się z niego śmianie, czy zaraz jak powiedziałaś,
1: że nie traktujesz poważnie.
0: Nie traktujesz go poważnie, nie? To ja chyba nie chciałabym umieć tak o sobie powiedzieć. Nie wiem, czy to mi się udaje. Natomiast z pewnością jest tak, że z wiekiem i z czasem uczysz się po prostu trochę takiej, no nie wiem, takiej obsługi samej siebie i zaczynasz rozumieć, że okej, on tam jest, ale ja
1: ale
0: muszę...
1: Ale nie, nie zawsze muszę go słuchać,
0: nie
1: no bo
0: muszę
1: tak,
0: go słuchać,
1: ta książka tak. W pewnym sensie pokazuje, że to jest, no, że kultura nasza, kultura chrześcijańska nam narzuciła to poczucie winy i w pewnym sensie cała ta książka jest o takich korzeniach kulturowych tego poczucia
0: takich
1: winy.
0: Nawet bardziej protestantów.
1: Agata?
2: No ja bym może zwróciła wam uwagę, że Mona Cholet jest jednak związana, no, większość swojego życia zawodowego spędziła w redakcji Le Monde Diplomatique, czyli pisma bardzo lewicowego, o którym, jak z nim obie akurat z Magdą bardzo dawno temu
0: prawda?
2: Współpracowałyśmy, mówiono, że jest to absolutne lewactwo i to jest takie straszne w ogóle. I ja jednak czytałam tę książkę nie jako książkę o chrześcijańskim poczuciu winy, tylko
1: ale
2: jako...
1: Ona jakby to jest w tej książce czarno na białym napisane. Nie?
2: To jest tytuł jednego z pierwszych rozdziałów, tak? Ale tak naprawdę jest to cały czas opowieść o kapitalizmie. Nie o chrześcijaństwie, tylko
1: no,
2: o kapitalizmie,
1: się,
2: łącznie z reklamami,
1: to,
2: które okej. Okay. Mam na to nawet cytat tutaj o tym głosie wewnętrznym.
1: Dawaj cytat.
2: Swoją drogą, cudzysłów, wróg wewnętrzny, zamknąć cudzysłów, o którym tu mowa, jest tak naprawdę wrogiem uwewnętrznionym. Jest to po prostu rezultat długotrwałego osadzania się w nas wroga zewnętrznego. To by wyjaśniało, dlaczego grupy zdominowane, na których temat krąży wiele negatywnych stereotypów, dzieci, kobiety, mniejszości seksualne lub rasowe, są szczególnie podatne na działanie tego mechanizmu. No to był taki pierwszy cytat, który stwierdziłam, że wynotuję. Bardzo jasno, super przetłumaczony. To nie jest łatwe zdanie, bo to jest tylko jedno, nie, to przepraszam, to są dwa zdania, ale które zajęły cały akapit. I no ono jest właśnie o tym, tak, że to jesteśmy, żyjemy w takim społeczeństwie, które ma być bardzo równościowe, a w gruncie rzeczy właśnie zupełnie bardzo często na poziomie podprogowym, już na etapie wychowania wytwarza się klasy ludzi, tylko to są nowe klasy. To już nie jest kwestia wyłącznie tego, ile masz pieniędzy. Tylko też ile będziesz w stanie zarobić.
1: No tak, no ale przepraszam cię, no patriarchat nie jest nowym wynalazkiem. To, że dzieci są słabszą grupą w społeczeństwie, czy kobiety są słabszą grupą w społeczeństwie, to wiadomo było jeszcze przed narodzinami kapitalistycznej gospodarki.
0: Tak, może ja się
1: Magdalena.
0: Wtrącę też.
1: Tylko mamy bardzo mało czasu, więc nie wiem, czy teraz chcesz powiedzieć jedno zdanie i skończymy po przerwie? Czy
0: to może tak
1: dam ci głos
0: dobrze,
1: po przerwie.
0: Dobrze
1: to w takim razie zrobimy teraz przerwę na piosenkę i Magdalena Kowalska zacznie po przerwie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną w studio są Agata Czarnacka i Magdalena Kowalska. Rozmawiamy o książce Mony Chollet, Nie dać się poczuciu winy. Obiecałam, że Magdzie właśnie dam głos po przerwie.
2: Bo ja bym się chciała odnieść do wypowiedzi twojej, Agato, sprzed przerwy dotycząc... No bo pytanie jest jakby, skąd się bierze to poczucie winy, o którym pisze Mona Chollet, tak? I Agata postawiła taką tezę, że tu chodzi przede wszystkim o kapitalizm. I teraz...
3: powiedzmy nowoczesną organizację pracy też.
2: O, dobra, to fajnie, że to poszerzyłaś właśnie, bo chodzi mi o to, że... jakby zgadzam się absolutnie, że ta książka jest bardzo antykapitalistyczna i że Chollet rzeczywiście tam, gdzie może, pokazuje kapitalizm jako coś więcej. Tak, to jest coś więcej niż tylko stosunki gospodarcze, tak?
3: I ona jakby pokazuje... I obrót pieniądza.
2: Tak, i obrót pieniądza właśnie, tak. Więc jakby jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się po prostu, że tam jest jeszcze ileś ważnych rzeczy, które nam umkną, jeżeli będziemy to sprowadzać do tego słowa, nie? Że właśnie chodzi o to, że wtedy ono się staje takim wytrychem, za którym bliżej nie wiadomo, co stoi. A tak sobie myślę, że... Bo właśnie ten jednak spory kawałek o religii, nie? Bo to nie jest tylko tytuł jednego rozdziału, tylko to jest cały duży fragment, który ona poświęca mitom religijnym, tak? Przede wszystkim
1: to jest też pojawia się później w tym rozdziale o dzieciach. Tam
2: to też wraca,
1: właśnie. Wtedy.
2: I tu chciałam powiedzieć dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze jest tak, że jednak ona bardzo stara się znaleźć jakieś takie mity założycielskie które stoją
1: gdzieś kultury u podstaw
2: tej niechęci do kobiet, nie? Które się pojawia w naszej kulturze. Ale też to, co powiedziałyście na początku o tym, że ta książka jest taka osobista, no bo kiedy ona pisze o tej religii, to ona jednak przede wszystkim pisze o protestantyzmie, tak?
1: I pisze, no bo jest z Genewy, tak? Genewa jest kolebką kalwinizmu.
2: No właśnie, nie? Że ona pisze o tych swoich wspomnieniach z młodości, z dzieciństwa, o tym straszliwym gmachu tej szkoły, w którym tam jeszcze po prostu rozbrzmiewają te głosy, tak? Więc ona jest jakby... Więc ten element religijny, który tam wprowadza, on jest jakoś... Bo myśmy też się na przykład z redaktorką tej książki dziwiły, skąd u właśnie tej ateistki pracującej latami wśród właśnie tej lewackiej bycie. Nie nagle tak jakby taka potrzeba tej pogłębionej refleksji, ale właśnie chyba wydaje mi się, że ona jest też związana z tym osobistym elementem. No i też ona jakoś to łączy w taki sposób, który może już jest nawet taki więcej niż banalny w dzisiejszej naszej wiedzy, tak? To znaczy, łączy ten kapitalizm z protestantyzmem w takim sensie,
3: nawet
2: w jakim etyka protestantska jest...
3: Maxa
2: jedno z drugiemu nie...
3: Rzeczywiście bardzo ciekawe i to jest takie coś, czego się dowiedziałam i teraz też mi przyszło do głowy, że wspaniała była opowieść o sporze świętego Augustyna, jeszcze wtedy nie świętego, z tym biskupem, przedstawicielem tego, co dzisiaj nazywamy herezją pelagiańską, która generalnie mówiła, skoro was...
2: Zeklanum. Tak, mam ten fragment.
1: Przeczytaj.
2: Tak. Najbardziej nieustępliwym z przeciwników Augustyna był Julian Zeklanum, nazywany tego małego miasteczka włoskiego,

0: Był biskupem. Dysputę tu opominę kawałek. Julian z Eklanum, uczeń Pelagiusza, uważał, że kondycja człowieka nie jest skutkiem grzechu. Dzieci rodzą się niewinne. Ludzie w swoich działaniach kierują się wolną wolą i nie są skazani na zło. Seks nie jest grzechem. W przeciwieństwie do Augustyna,
1: ach Boże, gdyby on wygrał ten dokładnie spór.
0: Tak. Nie, uważał za nieprawdopodobne, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestię konsekwencji grzechu Adama, tak? Bo ona pisze o tym, że właśnie przez Augustyna zostało uznane, że ten grzech jest potem dziedziczony przez kolejne
1: pokolenia ludzi. No tak, i jeszcze w kalwinizmie to jest jeszcze silniejsze nawet niż w katolicyzmie czy niż w luteranizmie, tak? Że ten człowiek jest obciążony.
0: I Julian zgadzał się na to, ponieważ uważał, że niemożliwe, żeby jednostka do takiego stopnia mogła wpłynąć na bieg dziejów i dokładnie właśnie ona pisze na końcu to, co twoją było refleksją, Ludwiko, przed chwilą. Wyobraźmy sobie, jak kompletnie inaczej by się to wszystko potoczyło i w jakim świecie byśmy żyli, gdyby zwyciężyła ta druga opcja. Nie? No, ale nie zwyciężyła.
2: Trochę o tym mówi, że właściwie chyba trochę zwycięża. Na samym początku książki jest dosyć dużo o rozwoju osobistym i potem też falami powraca do takich narzędzi, które możemy zastosować, żeby jakoś odzyskać dla siebie to poczucie niewinności. Na przykład cytuję Elizabeth Gilbert, która pisze...
1: O tym cieszeniu się życiem, tak? Też ona, to mam podkreślone.
2: Ona pisze listy do siebie od z perspektywy, których nadawcą jest miłość. Znowu mam, proszę bardzo, cytat. Te listy pozwoliły jej na nowo odnaleźć źródła miłości, która, o tym Gilbert jest absolutnie przekonana, stanowi nasze pierwotne ustawienie, prawdziwe ustawienie domyślne. Dlaczego miałoby być inaczej? Przecież spędzamy ze sobą całe życie. Dlaczego mielibyśmy być zaprogramowani tak, by nienawidzić osoby, z którą stale żyjemy, którą jesteśmy? To by nie miało żadnego sensu. I w jakimś sensie właśnie potem wydaje mi się, że cała ta książka jest demontażem różnych sposobów na to, żeby właśnie nas odciągać od tego pierwotnego ustawienia domyślnego i rzeczywiście.
1: Czyli że chodzi o to, że tak naprawdę te kulturowe narośla są w pewnym sensie wbrew naszej takiej pierwotnej naturze, tak? To też jest dosyć stara koncepcja, nie?
0: No tak, chociaż ja się bardzo boję z tą naturą, bo zaraz się okaże, że mamy
2: Dlatego myślę, że tutaj pada to ustawienie domyślne, to jest chyba coś, co nam dużo łatwiej przychodzi, dużo łatwiej nam przełknąć
1: niż natura.
2: No wiesz, jednak...
1: No, ale de facto o to chodzi, filozofia, tak naprawdę. Tylko natura się źle kojarzy, bo się kojarzy tak, z bardziej prawicowym sposobem myślenia, tak? Mamy te prawa naturalne i tak dalej.
2: To jest skomplikowane.
1: No może w to nie warto wchodzić, ale...
2: To jest skomplikowane, bo na przykład też prawicowcy naturę kojarzą z kobietą i mówią, że ona jest w ogóle taka dzika i trzeba ją ewentualnie ujarzmić, ale w ogóle nie można na niej polegać. I ja na przykład myślę, że to jest wolność. Więc...
1: No tak, ale ja jeszcze z drugiej strony, ona też... dla mnie w ogóle super ciekawy był ten rozdział o tym właśnie, że wszyscy są... że w aktywizmie jest tyle samo obwiniania się. I że w pewnym sensie nawet w tej filozofii dzisiejszej tego samodoskonalenia się też bardzo łatwo pójść w taki ślepy kanał, gdzie w sumie zaczynamy się obwiniać, że właśnie za mało, nie wiem, się cieszymy, za mało korzystamy z życia, za mało potrafimy jakoś sobie tak to układać, żeby właśnie odczuwać, nie wiem, więcej satysfakcji i przyjemności. Że w pewnym sensie ten przewrotny tam demonik, który nam zawsze szepcze, że źle, źle, źle, on bardzo sprytnie znajduje różne metody oddziaływania na nas.
2: Sama Scholler o tym pisze, opowiada, jak sama ma właśnie taką huśtawkę z jednej strony. Nie wydawaj tyle pieniędzy, zaoszczędź, co ty sobie wyobrażasz. A z drugiej strony, jak już poszłaś do restauracji, to chyba nie będziesz marnować tego wyjścia, nie? Zamów sobie coś dobrego.
1: Magda?
0: Ja tak się jeszcze zastanawiam nad tą książką jako całością, nie? I jakoś myślę, że dla mnie chyba najbardziej...
1: Bliżej mikrofonu.
0: Przepraszam. Że dla mnie chyba najbardziej jedna z rzeczy, która mnie bardzo poruszyła, to jest też coś, o czym ty wspominałaś jeszcze przed naszą rozmową, czyli kwestia kwestia poczucia winy i poczucia bezsilności, nie? Bo ona dużo pisze o tym, i to jest też taki motyw, który powraca w różnych momentach, kiedy ona pisze o tym, że jesteśmy jakby tak skonstruowane, skonstruowani, że wolimy czuć się

0: Winni wolimy czuć się winni niż bez wpływu. Mhm.
1: I ja się, to był taki moment, który...
2: Chyba musisz wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie znają książki, właśnie, o co chodzi.
1: Tak, właśnie to zrobię, bo powiem, że jak tu czytałam tę książkę, to on najbardziej budził taką moją jakąś niepokój mój, no bo tam jest tak, że ona mówi o tym, że ciągle czujemy się winne, dlatego że czegoś nie zrobiłyśmy, czegoś nie dopilnowałyśmy, że pozwoliłyśmy, żeby coś się stało, podczas kiedy w bardzo dużej części są to rzeczy, na które nie mamy najmniejszego wpływu, albo mamy bardzo mały wpływ, albo nawet mogłybyśmy nawet mieć wpływ, ale nie mogłyśmy się tym zająć, bo zajmowałyśmy się czymś innym. I że im bardziej jakby nie godzimy się na poczucie bezsilności wobec świata, im bardziej chcemy mieć poczucie sprawczości w tym świecie, tym
2: kontroli
1: bardziej...
2: Kontroli też.
1: Tak, tym bardziej popadamy w poczucie winy. I ona kilka razy używa takiego, formułuje takie zdanie, że wolimy czuć się winne niż czuć się bezsilne. I mnie to jakoś zdanie bardzo, bardzo się z nim głęboko nie zgadzam. Osobiście. Bo ja bardzo wolę się czuć bezsilna niż winna. To znaczy wolę mu sobie powiedzieć, nie mogłam nic zrobić i po prostu nie da się inaczej, niż czuć, że to na mnie spoczywa i że to jest moja wina. Ale potem właśnie zrozumiałam, że ona, że w tej takiej antytezie, którą ona formułuje, to nie chodzi o to, że wolimy w tym sensie, że naprawdę każdy z nas to woli, tylko rzeczywiście i tak w ogóle sobie myślałam, że to jest w ogóle jakiś szerszy problem niż tylko kobiet, nie? To znaczy, że my w ogóle jako człowiek nowoczesny wytworzył sobie rzeczywiście taką kulturę i taką rzeczywistość,
2: że to
1: chcemy
2: poczucie
1: mieć kontrolę,
2: sprawczości
1: chcemy
2: jest
1: mieć
2: bardzo
1: sprawczość,
2: ważne. Tak, że to jest
1: i to
2: wysoko,
1: jest jakby taki rykoszetem, tak. Wtedy się pojawia to poczucie winy, tak? No bo skoro mamy nad wszystkim kontrolę, skoro mamy nad wszystkim wszędzie sprawczość, no to wszystkiego, co dzieje się nie tak, jesteśmy winne i winni.
2: Tak, znów wysłałam dziecko na wycieczkę, jak pada.
1: Na przykład.
2: Znów mąż się upił i tak dalej.
1: Zawsze to jest twoja wina. I tak. To, co jest dla mnie ciekawe, to jest spojrzeć trochę jakby tak jak ona prowadzi ten swój wywód przez kolejne rozdziały, to zobaczyć, w jakiej mierze to bardziej często się okazuje, że to bardziej dotyczy kobiet, nie?
2: Tak. No w ogóle ta książka jest w pewnym sensie o tym, że kobiety jeszcze bardziej są narażone na to bycie winną. Zrobimy przerwę i po przerwie wracamy z powrotem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek. Ze mną w studio są Magdalena Kowalska i Agata Czarnacka. Rozmawiamy o książce Mony Chollet i generalnie o poczuciu winy, skąd ono się bierze, kto częściej miewa to poczucie winy.

0: Przed przerwą Magda postawiła taką tezę, że no jakby mówiąc, że jest to też trochę teza autorki książki, że częściej to poczucie winy dotyczy kobiet. Agata, czy też tak uważasz?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia, nie rozmawiałam ze wszystkimi kobietami. Znaczy, właściwie chyba ostatnio dochodzimy do miejsca, w którym mężczyźni dosyć dużo mówią o swoich poczuciach winy i nagle się okazuje, że to otwiera jakiś zupełnie nowy świat dyskursywny, więc nie chcę tutaj przesądzać, ale chciałam zwrócić uwagę raczej na to prawo psychologiczne, bo to jest takie głębokie prawo, no, psychiczne chyba, że wolimy znaleźć sobie jakikolwiek powód, dowód na to, że jesteśmy sprawcami swojego nieszczęścia, niż żyć w świecie, który jest do tego stopnia nieprzewidywalny i poza kontrolą, że to nieszczęście nam się przydarza zupełnie niezależnie od nas. No to jest oczywiście cała ta sytuacja, kiedy kobiety sobie jakoś racjonalizują różnego rodzaju przemoc, napastowanie, molestowanie, gwałty, które się przydarzają. I to jest bardzo dobrze opisane. Ale powiem ci, że rozdział o dzieciach i wychowaniu dzieci to było coś, co mnie jako czytelniczkę przeczołgało i zastanawiałam się, jak dałaś sobie radę z tłumaczeniem go. Ponieważ
2: Tak emocjonalnie masz na myśli?
1: Tak.
0: Czy no właśnie, a powiedz parę słów o tym, co jest w tym rozdziale. Generalnie on jest...
1: Znaczy, bo nasz przygląda się takiemu nurtowi surowego dosyć wychowania, nie pamiętam, jak ono się dokładnie nazywa.
0: Które jest nadzwyczaj...
1: Który jest popularny.
0: Długo trwa do dzisiaj, tak? Właściwie.
1: Ale państwo mogą sobie na przykład przypomnieć taki program Superniania, która właśnie też jest przedstawicielką tego nurtu. To jest franczyza, zresztą chyba francuska.
0: No generalnie człowiek jest z gruntu zły i trzeba go wstawiać do pionu, wypleniać z niego złe cechy.
1: Jeżeli nie zdominujemy dziecka, to ono nas zdominuje i to jest bardzo niedobrze. Tak? Znaczy, to jest takie wielkie założenie, że tam po prostu chodzi o to, żeby dziecko znało przepisy prawa wewnątrz
0: cadre.
1: Domu.
0: To jest to słowo francuskie cadre, że dziecko tak, musi mieć ramy i że trzeba dziecku nałożyć te ramy. Przecież jest mnóstwo książek takich o wychowaniu dzieci właśnie francuskich. Jest ten słynny, że dziecko musi odstawiać się trzeba do łóżeczka i niech ono tam płacze.
1: Tak.
0: Przez 2 godziny no chodzi.
1: Jako
0: tak
1: osoba bezdzietna na szczęście nie miałam wiele styczności poza tymi właśnie jakimiś pojedynczymi wycieczkami w stronę programów telewizyjnych. Z tym, co się myśli i mówi na temat wychowania dzieci. No ale jednak też wiem, że rodzice myślą o swoich dzieciach właśnie w kategoriach
0: często
1: jakiegoś
0: się zdarza, że dziecko
1: demona,
0: manipuluje, tak? Że dziecko tobą manipuluje.
1: To. Tak, i że jest, że właśnie trzeba tutaj jasno powiedzieć, kto tu rządzi. No, stawianie granic niby jest okej, ale właśnie też pytanie, w jaki sposób to robimy. Mhm. I no bardzo ten rozdział był właśnie bardzo o tym, jak całkowicie niesamodzielna istotka nagle okazuje się być takim jakimś potwornym, właśnie wewnętrznym wrogiem, żeby wrócić do tego do tej metafory, który właśnie chce nad nami zapanować, opanować i właśnie wszystkie chwyty są w związku z tym dozwolone, żeby się mu nie dać, bo jest jak najeźdźca po prostu na ten system rodzinny.
0: Magda jest.
1: I trzeba go po prostu osadzić we właściwym miejscu kieratu.
2: Tak, bo mi też się wydaje, że ramy to jeszcze byłaby rzecz do przyjęcia w porównaniu z tym, o czym piszą te poradniki i ci psychologowie i psycholożki cytowane przez Monę Chollet, tak? Bo dla mnie to było dosyć wstrząsające, że właśnie, bo kiedy jest mowa, nie wiem, są cytowane poradniki z XIX wieku, tak? Zamyślano, dobra, czasy się zmieniły, przecież ludzkość ewoluowała może jakoś, tak? Ale ona cytowała zupełnie współcześnie wydawane poradniki dla rodziców i zupełnie współczesne poglądy i rzeczywiście one są dosyć przerażające i mnie chyba najbardziej właśnie mną wstrząsnęły tam to, co ty mówisz, Agato, tak? Bo rzeczywiście cały czas widać, że tam mowa o relacjach w rodzinie, w sensie między pokoleniami w rodzinie, jest mówione tak, jakby to była rywalizacja o władzę i walka o władzę, stawką jest cały czas władza. Jak ty go sobie nie podporządkujesz, to on sobie podporządkuje ciebie. Jak ty jej sobie nie podporządkujesz, to ona stanie przeciwko tobie, twoja córka, twój syn. I to dotyczy naprawdę takich malutkich, płaczących, zasmarkanych dzieci, tak? Znaczy w sensie, że to jest po prostu przerażające. I jedna taka rzecz, bo ona no tam dużo o tym pisze, to jest chyba jeden z największych rozwiązań.

0: rozdziałów, o ile pamiętam, w tej książce. Bardzo dużo też się powołuje na jakichś bardzo sensownych psycholożki i psychologów, ale i właśnie pisze o tym, że ostatecznie tam działa zasada zemsty. Takiej pokoleniowej zemsty. To znaczy, ty teraz się mnie słuchaj i rób wszystko, co ja ci każę.
1: A jak będziesz dorosły,
0: jak będziesz
1: to
0: miał
1: będziesz
0: swoje dziecko,
1: tam,
0: tak. To się potem nad nim będziesz znęcać.
2: To wtedy sam zobaczysz, jak to jest.
0: Sama taka ogólna zasada, tak. Którą ona znajduje w tym współczesnym sobie modelu, francuskim modelu wychowania, nie?
1: No tak, tak. No ona głównie się odnosi do tego świata francuskojęzycznego.
2: Więc to jest akurat, jeszcze tutaj wchodzę z psychoanalizą, to jest właśnie tak naprawdę źródło tego, pierwsze źródło tego wewnętrznego krytyka. Każda następna, niekontrolowana przez nas, ale przypisywana nam sprawczość, na przykład jak dominowanie własnych rodziców, przepraszam, bo nagle ni stąd, ni zowąd, coś im się wymyśliło, że dziecko tutaj jakoś, nie wiem, są jakoś niezadowoleni, tak? Dziecko sobie, dzieci przyswajają to jako swoją winę, no bo tak jakoś tak wygląda na to, że jesteśmy skonstruowani, tak? Że po prostu nawet
1: dziecko,
2: które...
1: Ale czy ty teraz mówisz o tym, co uważasz, czy co uważa psychoanaliza?
2: Co uważa psychologia? Co odkryła psychoanaliza, uważa psychologia, bo to akurat odkrycie się utrzymało, że po prostu dzieci przyjmują różne rzeczy bardzo do siebie. To, że właśnie jest...
1: No, że się obwiniają tam, nie wiem, za rozwód rodziców i tak
2: właśnie,
1: dalej,
2: to tak? Jest dokładnie ten wątek. No i może to jest właśnie stąd, tak? Że tak łatwo wchodzą nam te kapitalistyczne bzdury, te korby właśnie, to, że w gruncie rzeczy przekształciliśmy aktywizm w jedno wielkie
1: pilnowanie moralności.
2: Wzajemne korygowanie,
1: o, właśnie.
2: Dyscyplinowanie.
1: Jednak zostańmy przy tym wątku, bo to jest też taki rozdział, który... No on mi się wydał tak po prostu dojmująco prawdziwy
2: smutny.
1: I smutny o tym, że ja też mam kilka cytatów, żeby nie było. Niestety właśnie takich, o to jest na przykład, jak podkreśla Roxane Gay, nie ma najmniejszego sensu rozgrywanie olimpiady przywileju i ucisku. Nie ma sensu ciągłe sprawdzanie, kto jest najbardziej uprzywilejowany. W mediach społecznościowych, gdy tylko ktoś opisze swoje doświadczenie, zawsze znajdzie się ktoś inny, kto wyceluje w tę osobę drżący palec i oskarży piszącą lub piszącego, że jest uprzywilejowana czy uprzywilejowany pod takim czy innym względem. Kiedy jedynymi osobami, którym wolno będzie mówić i pisać o własnym doświadczeniu, staną się te całkowicie przywilejów pozbawione, zamieszkamy w świecie ciszy. I takie właśnie wypominanie sobie tego uprzywilejowania, albo właśnie takie rozliczanie z tego, że ktoś jest, nie wiem, osobiście szczęśliwy, a tu, nie wiem, konstytucja jest łamana, albo a tu mamy, tak. Rządzi PiS, tak? Albo, nie wiem, mamy patriarchat szalejący, albo, nie wiem, zmiany, kryzys klimatyczny, tak?
0: Chociaż mi się też podoba w niej, że bo ona rzeczywiście to o tym wszystkim pisze, co mówisz, i to są bardzo smutne rzeczy, ale jednocześnie mi się też podoba, że ona próbuje, to nie jest tylko takie narzekanie, tylko ona próbuje zrozumieć, skąd to się wzięło, próbuję zrozumieć, co za tym stoi, dlaczego ludzie tak robią, dlaczego, jakby w jaki sposób bycie w tych pozycjach nieuprzywilejowanych, w jaki sposób popycha nas do tego, żeby tak widzieć świat, i też jednak szuka
1: prawdziwego winnego, czyli de facto kapitalizmu.
0: Tak, ale też szuka we współczesnym aktywizmie ludzi, którzy to widzą i którzy próbują już właśnie z tego impasu wyjść i zacząć myśleć inaczej, i to jest tak, że ona nie zostawia nas z takim, patrzcie jak jest strasznie i teraz zróbcie z tym coś, tylko próbuje no jakoś wyprowadzić to na jakąś drogę,
2: ludzką
0: z której,
2: drogę,
0: tak, i z której w ogóle będzie widać możliwość jakiegoś dalszego działania. Nie?
2: Cytuję dosyć często taką feministkę brytyjską, którą miałam okazję poznać też, Deborah Frances White, i jej podcast Guilty Feminist, czyli no, winna feministka. Feministka z wyrzutami sumienia, gdzie właśnie...
0: Feministka z poczuciem winy.
2: Frances White, tak, Frances White zaczęła demontować to wszystko. To chyba się zaczęło od tego, że jak napisała, że właściwie to była na demonstracji, ale skręciła do toalety przy centrum handlowym,
1: a
2: potem zaczęła testować kremy, no i nagle demonstracja już przeszła. To czy nadal jest feministką, czy jednak nie?
1: Czy już się dała... przemysłowi po prostu beauty ogarnąć.
2: Właśnie widzisz,
1: tak,
2: to jest ten kapitalizm, nie?
1: Tak, słuchajcie, musimy
2: samego początku.
1: Musimy kończyć niestety.
2: Ale Co mi się podobało, to jednak też że, to, że mówi

0: Słuchajcie, ale tak naprawdę to jest nasze odgrywanie tego, że jesteśmy bezsilni. Mhm. Że wydawało się, by się przez moment, że świat będzie lepszy, ale potem się nastąpił koniec historii. Znaczy koniec końca historii. I jak to było dokładnie?
1: Musimy kończyć. Nie wiem, czy znajdziesz ten cytat. Niestety.
0: Tak.
1: Ostatnie zdanie chcesz
0: magnacznie? Ludzkość znowu wpadła w tryby jakiejś przeklętej tak. maszynerii, która nieprzerwanie wytwarza zło.
1: Tak, tak. Miejmy nadzieję, że jednak jakoś wyjdziemy z tej maszynerii. Wszystkim polecam książkę Mony Szole. Nie dać się poczuciu winy. A my Państwu już damy od siebie odpocząć. Wszystkim Państwu mówię dobranoc. Ze mną były Agata Czarnacka i Magdalena Kowalska.
2: Dziękujemy.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Janusz Gajos przeczyta kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza.
2: Oczy wszystkich wpatrzone były w młodego Tatara jak w tęczy. On zaś skłonił się małemu rycerzowi dość nisko, reszcie kompanii dość hardo. Melechowicz, rzekł Wołodyjowski, utkwiwszy w Tatara bystre swe źrenice. Czy znasz pułkownika Kryczyńskiego? Przez twarz Melechowicza przeleciał cień nagły i groźny. Znam, odrzekł. Czytaj, rzekł mały rycerz, podając mu list znaleziony przy lipku. Melechowicz począł czytać i nim skończył, spokój wrócił mu na lica. Czekam rozkazu, rzekł zwracając list. Jak dawno zdradę zamierzałeś i jakich masz tu w Chrebtiowie wspólników? Tom o zdradę oskarżon? Odpowiadaj.

0: Nie pytaj, rzekł groźnie mały rycerz. Za czym taki dam respons? Zdrady nie zamierzałem, wspólników nie miałem. A jeśli miał, to takich, których wać panowie sądzić nie będziecie. Usłyszawszy to, żołnierze poczęli zgrzytać i zaraz kilka groźnych głosów ozwało się. Pokorniej, psi synu, pokorniej! Przed godniejszymi od siebie stoisz. Na to Melechowicz począł spoglądać na nich wzrokiem, w którym błyszczała chłodna nienawiść. Wiem, co panu komendantowi powinien jako zwierzchności mojej, odrzekł, kłaniając się powtórnie Wołodyjowskiemu. Wiem i to, żem odwać panów tańszy, dlatego ich kompanii nie szukam. Wasza miłość, tu zwrócił się znów do małego rycerza, pytała mnie o wspólników. Mam ich w mojej robocie dwóch. Jeden jest pan podstoli nowogrodzki, Bogusz, a drugi pan hetman wielki koronny. Usłyszawszy te słowa, zdumieli się wszyscy bardzo i przez chwilę panowało milczenie, a na koniec pan Wołodyjowski wąsikami ruszył i spytał. Jakże to? Takim sposobem, odrzekł Melechowicz, że wprawdzie Kryczyński, Morawski, Tworowski, Aleksandrowicz i wszyscy inni do ordy przeszli i siła już złego ojczyźnie uczynili, ale szczęścia w nowej służbie nie znaleźli. Może też i sumienie ich ruszyło, dość, że im się i służba, i miano zdrajców przykrzy. Pan hetman dobrze o tym wie i panu Boguszowi, a także i panu Myśliszewskiemu polecił na powrót ich pod chorągwie Rzeczypospolitej spraktykować. Pan Bogusz zaś mnie do tego użył i porozumiewać mi się z Kryczyńskim rozkazał. Mam w kwaterze listy od pana Bogusza, które okazać mogę, a którym lepiej od moich słów wasza miłość uwierzysz. Idź z panem Snitką po owe listy i przynieś je natychmiast. Melechowicz wyszedł. Mości panowie, rzekł prędko mały rycerz, wielceśmy pono tego żołnierza zbyt rychłym posądzeniem pokrzywdzili, bo jeśli on te listy ma i prawdę mówi, a poczynam myśleć, że tak jest, wtedy to nie tylko kawaler akcjami wojennymi wsławiony, ale człowiek na dobro ojczyzny czuły i nagroda, nie krzywe sądy, powinna go za to spotkać. Dla Boga trzeba to będzie prędko naprawić. Inni pogrążeni byli w milczeniu, nie wiedząc co rzec, a pan Zagłoba zaś przymknął oczy i tym razem udawał, że drzemie. Tymczasem wrócił Melechowicz i podał Wołodyjowskiemu list Bogusza. Mały rycerz począł czytać, co następuje. Ze wszystkich stron słyszę, że nikogo nadcie przydatniejszego do takiej posługi nie ma, a to dla dziwnej miłości, którą oni k tobie płoną. Pan hetman gotów im przebaczyć i przebaczenie Rzeczypospolitej na się bierze. Z Kryczyńskim się znoś jako najczęściej przez ludzi pewnych i premium mu obiecuj. Tajemnicę pilnie obserwuj, bo dla Boga zgubiłbyś ich wszystkich. Panu Wołodyjowskiemu jednemu arkana dywulgować możesz, bo to twój zwierzchnik i siła ułatwić ci potrafi.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy, zapinamy pasy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: teraz.

0: Telefon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
6: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
7: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Sieradz Południe doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze 170. Mamy informację, że trasa ekspresowa jest zablokowana w kierunku Wrocławia. I ten fragment należy omijać ulicami miasta. 4 godziny temu na krajowej 74 pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark, doszło do wypadku samochodu osobowego i auta ciężarowego na kilometrze 30. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i droga nadal jest zablokowana w obie strony. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta trwa remont nawierzchni. Pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem generała Grota Roweckiego pomimo późnej pory obserwujemy spory korek na jezdni w kierunku Białegostoku. To są prace nocne i one potrwają do jutra do godzin porannych. Na ekspresowej 8 utrudnienia utrzymują się także nieco dalej pomiędzy węzłami Radzymin Północ a Wola Rasztowska i także tam jedzie się zdecydowanie wolniej na jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim niedaleko Grudziądza, dokładnie w pobliżu węzła Warlubie. Tutaj na fragmencie ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia, a dziś między innymi...
1: Bez jedności i bez rozłamu trwa pad w Prawie i Sprawiedliwości. Czas na gest lojalności wobec partii mija o północy.
2: Na celowniku sektor energetyczny i finansowy Kremla. Unia Europejska uzgodniła nowe sankcje na Rosję. Część rozwiązań jednak złagodzono.
1: Ponad 750 milionów złotych na dofinansowanie specjalnych projektów naukowych w ramach programu Perun w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.
2: To wszystko już za chwilę, ale na początek najważniejsze informacje w skrócie, na które zaprasza Marzena Godon.
3: Za 2 godziny o północy mija termin wyznaczony członkom Prawa i Sprawiedliwości na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie zamierzają podpisywać politycy związani z Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Jutro w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Ma ono dotyczyć sytuacji wewnątrz partii i dalszych losów ugrupowania. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przygotowane zostało nowe pytanie referendalne. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jest unijne porozumienie w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Uderzą one w rosyjskie źródła finansowania wojny na Ukrainie. Kluczowy element pakietu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę utrzymany przez rok. Ponadto kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostały objęte sankcjami.

0: Unia uderzyła także w sektor finansowy. Prezydent USA Donald Trump rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę. Powrót do pełnoskalowej wojny cieszy się w USA bardzo małym poparciem. Jest wniosek o uchylenie immunitetu byłemu posłowi PiS-u Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców. Jest też wniosek do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS-u Michała Wosia. Jest podejrzewany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy nadzorował służbę więzienną.
1: To były najważniejsze informacje w skrócie. Magazyn Polska i Świat. Zaczynamy od krajowej polityki i politycznego serialu, który powoli zaczyna przypominać słynne brazylijskie produkcje. W Prawie i Sprawiedliwości trwa partyjny pad. O północy mija termin składania deklaracji wobec formacji Jarosława Kaczyńskiego.
2: A rozstrzygnięcia nie przyniosło dzisiejsze spotkanie ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. O szczegółach tego wszystkiego Michał Fabisiak.
3: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał po spotkaniu, że rozmowy były konstruktywne, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy. Kością niezgody jest Stowarzyszenie Rozwój Plus założone przez Mateusza Morawieckiego. Władze partii, jak mówi Rafał Bochenek, obawiają się, że jego działalność przysporzy kłopotów i doprowadzi do odebrania subwencji.
4: Buduje się tę organizację na zasobach i strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Ma ona prowadzić działalność polityczną. Działalność polityczną prowadzą w Polsce partie polityczne. Jeżeli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność polityczną, stowarzyszenie, które jest finansowane nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo na jakich zasadach, to de facto jest kolejny argument, żeby zaprzestać działalności w tym stowarzyszeniu.
3: Dlatego Jarosław Kaczyński miał podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim zażądać zamrożenia stowarzyszenia do wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia jego działalności do partii. Propozycja ta została odrzucona. Stronnicy byłego premiera przekonują, że stowarzyszenie nie stanowi konkurencji dla PiS, lecz rozszerza ofertę programową tej partii. Europoseł Piotr Miller odpiera też argumenty tych, którzy straszą odebraniem subwencji.
5: Nie może być żadnych transferów finansowych pomiędzy stowarzyszeniem a partią polityczną i partią polityczną stowarzyszeniem. I to jest klarowna sytuacja. I nie może być sytuacji, w której stowarzyszenie by finansowało w jakikolwiek sposób kampanię wyborczą, której w ogóle teraz nie ma, po pierwsze, a po drugie, które no, po prostu nie może być finansowane, bo byłoby to nielegalne finansowanie. W związku z tym takich obaw po prostu nie ma. Tutaj ktoś tym argumentem gra w taki sposób, wskazał go panu prezesowi w sposób niewłaściwy i w sposób nieuzasadniony prawnie.
3: Piotr Miller przekazał na platformie X, że stronnicy Mateusza Morawieckiego nie zgadzają się na podpisywanie lojalek ani składanie, jak to ujął, upokarzających deklaracji. Ale rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zauważa, że oświadczenie podpisał nawet Jarosław Kaczyński. W swoim wpisie Bochenek zarzuca też Mateuszowi Morawieckiemu, że ten nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii. Zgodnie z ubiegłotygodniową uchwałą kierownictwa PiS, politycy, którzy nie złożą deklaracji, zostaną wykluczeni z partii. Dlatego poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus ubolewa nad postawą osób z frakcji Mateusza Morawieckiego.
6: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracując tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
3: Spory w Prawie i Sprawiedliwości komentują najważniejsi politycy koalicji rządowej. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że politycy PiS tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie. Z kolei wicepremier Radosław Sikorski powiedział, że PiS kocha tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa.
1: Doktor Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito, jest teraz Państwa i naszym gościem. Panie doktorze, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
1: Wyjdą czy nie wyjdą? To jest nadal otwarte pytanie. Miał być zgniły kompromis, to dzisiaj słyszałem wielokrotnie. Zgniły, czyli taki nie najlepszy, ale na razie w zasadzie mamy patową sytuację. Jaki jest ten obraz polityczny, pana zdaniem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość teraz?
7: No, rzeczywiście, nie ma żadnych informacji, które potwierdzałyby, że wyjdą panowie i panie, ale też nie ma informacji takich, które potwierdzają, że zostaną, bo żadna lojalka tak zwana, w cudzysłowie oczywiście, nie została do tej pory złożona. Ale wracając do pytania, PiS ma bardzo trudną sytuację w tym momencie.

0: momencie. To jest pierwszy od wielu, wielu lat tak poważny wewnętrzny kryzys w PiS-ie. Pierwszy, mam wrażenie, był w 2011 roku, kiedy to powstała Solidarna Polska. Natomiast ten, który był w 2011, a ten, który jest teraz, to są dwa różne światy. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest mocny lider. Mówię tutaj oczywiście o premierze Morawieckim, który ma wierne grono za sobą współpracowników, to jest około 40 posłów i jeśli doszłoby do tego podziału, no to będzie to poważny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście scenariuszy można snuć wiele, co dalej, ale faktem byłoby to, że PiS byłby mocno podzielony. Zobaczymy, jaka będzie jutrzejsza wypowiedź prezesa, bo wiem, że pan prezes Jarosław Kaczyński na godzinę 12 zapowiedział swoją konferencję, więc myślę, że będziemy mieli dużo, dużo więcej informacji. Natomiast nie sądzę, żeby coś dzisiaj do godziny 24 się zmieniło w tej materii i żeby nagle członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zaczęli składać deklaracje lojalności.
1: Ja wspomniałem o tym zgniłym kompromisie, bo to się pojawia dlatego, że ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki w tej chwili no, nie wygląda na to, żeby mogli się cofnąć, bo każde takie cofnięcie osłabiałoby jednego lub drugiego pozycję. To teraz pytanie brzmi, jak by wyglądał ten obraz polityczny, gdyby się faktycznie PiS podzielił. Kto na tym najbardziej skorzysta? Bo to, że w tych pierwszych sondażach punkty zyskuje odbierając PiS-owi Mateusz Morawiecki, to było widać w tych pierwszych sondażach, ale pytanie, jak to faktycznie by się miało ułożyć w najbliższych miesiącach?
0: W teorii oczywiście zyskuje partia, czy też stowarzyszenie pana Mateusza Morawieckiego na samym początku, bo to jest efekt świeżości, bo to jest nowy twór na scenie politycznej, bo jest zainteresowanie mediów wtedy, jeśli taka sytuacja powstaje. Prawo i Sprawiedliwość wtedy jest osłabione i rzeczywiście z pierwszych sondaży wynikało, że straciłoby na poparciu około 5%. Natomiast oczywiście to jest teoria, bo praktyka może być taka, że podzielą się te środowiska, będzie jedna i druga partia dość podobna do siebie, mimo że Mateusz Morawiecki mówi, że to będzie partia centrowa i kto wie, czy na przykład w następnych wyborach nie wystartują z jednej wspólnej listy. Ale to jest oczywiście teoria na ten moment i nic nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć. Natomiast faktem jest, że zawsze przy takich podziałach ta partia, która jest efektem świeżości, że tak powiem, można powiedzieć efektem świeżości obarczona, to wtedy jest partią, która zdobywa większe poparcie.
1: Pana zdaniem kruszy się duopol na polskiej scenie politycznej?
0: Zdecydowanie tak. Moim zdaniem ten duopol się kruszy. Moim zdaniem jest to moment, zwłaszcza w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, przełomowy. My do tego duopolu jesteśmy przyzwyczajeni już praktycznie od początku lat 2000. Mieliśmy dwa duże bloki polityczne. To była Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeśli doszłoby do sytuacji, w której będzie podział, to ten duopol już nie będzie istniał. Ale proszę zwrócić uwagę, że rośnie trzecia siła, która jest niezwykle atrakcyjna dla wielu wyborców i to jest Konfederacja oczywiście, jedna i druga. Konfederacja Mentzena i Bosaka oraz Konfederacja Brauna.
1: Ale czy koniec końców nie będzie tak, że jednak zwycięży ten polityczny pragmatyzm, no bo w naszym systemie wyborczym jednak duże ugrupowania, czyli wspólna lista na przykład po stronie Koalicji Obywatelskiej czy po stronie Prawa i Sprawiedliwości po prostu premiuje te ugrupowania. Oczywiście ja odkładam w tej chwili na bok dyskusje te wewnętrzne, no bo na razie nie ma takich konkretnych planów, ale być może ten pragmatyzm zwycięży. I na przykład nawet podzielone Prawo i Sprawiedliwość tak czy inaczej pójdzie do wyborów razem.
0: No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy dosłownie kilka minut temu. Tak, pragmatyzm polityczny często zwycięża w takich sytuacjach i rzeczywiście partie polityczne, gdy stają przed widmem wyborów i walki o miejsca na listach wyborczych, jednak w ostatniej chwili dogadują się między sobą i tworzą konfiguracje, które pozwalają im wejść do Sejmu. Dzisiaj próg wyborczy 5%, a dla koalicji 8% jest tym elementem, który też czasami studzi ambicje niektórych polityków. Czy tak będzie w tym wypadku? Zobaczymy. Nie jest to wykluczone, że oczywiście mogą na jednej liście później wszyscy się znaleźć.
1: Sporo komentarzy i też spekulacja na temat tego, co się wydarzy. Jutro konferencja Jarosława Kaczyńskiego o 12. Niewiele mamy komunikatów po tym, co się dziś wydarzyło. Choć padły ewentualne propozycje, jak

0: miałoby to wyglądać? Na przykład rzecznik partii napisał, Rafał Bochenek napisał na portalu społecznościowym, że padła propozycja zawieszenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasów wyborów, ale jednocześnie też pojawił się komunikat, że takie rozwiązanie przez Mateusza Morawieckiego nie zostało zaakceptowane. I w kontekście przyszłych wyborów, czy ewentualnej takiej konsolidacji po obu scenach strony politycznej, jest to otwarte pytanie, kto będzie układał listy wyborcze i kto na te listy będzie miał wpływ, bo to chyba tak na koniec dnia zdecyduje o tym, czy do takich konsolidacji dojdzie. Dr Paweł Ramiączek, politolog Uniwersytet WSB Merito, był Państwa i naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz.
1: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale w tym przypadku sprawa zdążyła się już przedawnić. Na ten dzień ci medycy czekali 20 lat.
0: A mowa o wyroku krakowskiego sądu okręgowego w sprawie okoliczności śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ojciec polityka zmarł w 2006 roku po operacji serca, a sam Zbigniew Ziobro w czasie, gdy był ministrem i sprawował nadzór nad prokuraturą, nadał sprawie szczególny bieg. W krakowskim sądzie był Mariusz Pieśniewski.
2: Wyrok uniewinniający wobec trojga lekarzy został podtrzymany, wobec głównego lekarza uchylony. Chodzi o Dariusza D., który według sądu drugiej instancji błędnie zdiagnozował Jerzego Ziobrę i samodzielnie podjął decyzję o jego leczeniu. Przewodniczący składu sędzia Wojciech Domański mówił, że zastosowano stenty, a nie bajpasy.
3: W związku z tym, że wskutek tej jego decyzji Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co stanowi przestępstwo artykuł 160 paragraf 3 w związku z paragrafem 2 kodeksu karnego. Umarza postępowanie przeciwko oskarżonemu tęczyny wobec upływu terminu przedawnienia jego karalności.
2: W tym wyroku padło wiele słów, które mogły dać satysfakcję po 20 latach procesów rodzinie zmarłego.
4: Chyba nie ma osoby, która nie zaczęłaby myśleć, że chyba coś jest nie tak. Ktoś próbuje ukryć rzeczywistą przyczynę śmierci Jerzego Ziobro. I to się już odbywa na etapie sekcji.
2: Mówił sędzia Tomasz Kudla.
4: Mówienie o niedokrwieniu mięśnia sercowego przy zignorowaniu zakrzepicy w stentach jest porównywalne do wskazania, że pacjent zmarł w wyniku krwotoku mózgowego z pominięciem, że krwotok ten został spowodowany strzałem w głowę.
2: Ale jednocześnie sąd umorzył postępowanie w jego sprawie w związku z przedawnieniem. O satysfakcji mówił przedstawiciel rodziny adwokat Krzysztof Nocek.
5: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno, abyśmy mogli w pełni uzyskać to, czego rodzina oczekiwała od samego początku. Natomiast zostały potwierdzone zarzuty co do błędów terapeutycznych i diagnostycznych, a to była ta oś sporu od samego początku.
2: Również jako sukces traktuje wyrok pełnomocnik jednej z oskarżonych.
6: Żałuję, że tak późno, żałuję, że tak długo trwało postępowanie.
2: Mówił adwokat Jan Widacki.
6: Bo mogło trwać znacznie krócej. No i ze zdumieniem przyjąłem uzasadnienie ustne wyroku. Skąd to takie rozdwojenie?
7: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne.
2: Mówił prokurator Eryk Stasielak.
7: Uniewinnienie w stosunku do trzech lekarzy, zgodne z moim wnioskiem. Umorzenie postępowania wobec przedawnienia w stosunku do głównego operatora. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
2: Wyrok jest prawomocny. To koniec sprawy, która trwała blisko 20 lat i przez znaczną część miała drugi wątek polityczny. Ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, był oskarżany przez politycznych przeciwników o konflikt interesów w tej sprawie, a sam Zbigniew Ziobro mówił, że zarzuty są bezpodstawne.
0: Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Jego kluczowy element to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę utrzymany przez rok na obecnym poziomie 44 dolarów za baryłkę.
1: Ten krok ograniczy dochody do budżetu Kremla i uniemożliwi Rosji wykorzystanie blokady cieśniny Ormus i szybujących w związku z tym cen ropy. Ponadto w pakiecie sankcyjnym znalazły się też restrykcje wobec kolejnych statków z tzw. floty cieni oraz wobec następnych rosyjskich banków odciętych od międzynarodowego systemu rozliczeń.

0: przeliczeniowego SWIFT. A z nami jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jakie znaczenie ma ten 21 pakiet sankcji? Czy bardziej to, co jest

0: obok, który dotyka kontrowersyjnego, trudnego tematu eutanazji. Ale to też jest film, który mówi o odchodzeniu, o wolności, jakieś decydowaniu o tym, w jaki sposób chcemy zakończyć nasze życie.
1: Ale to jest nie pierwszy taki film Almodovara,
0: to jest
1: prawda?
0: Nie pierwszy film, tak. On już o tym temacie mówił wcześniej. Zresztą inny film, który już widziałem wcześniej, a który właśnie miał premierę na festiwalu w Cannes i będzie też na Nowych Horyzontach, to jest film Historie równoległe, czyli film z kolei irańskiego reżysera Ashghara Farhadiego, który inspiruje się Kieślowskim i filmem, krótkim filmem o miłości. I tam też dotyka tego tematu właśnie.
1: Ale był średnio przyjęty.
0: Tak, średnio przyjęty, natomiast ja gdzieś jednak w sercu mam blisko Kieślowskiego, głęboko może tak lepiej, głęboko Kieślowskiego i jakoś zauważyłem rzeczywiście te inspiracje, te odniesienia i to jakoś mnie poruszył ten film, chociaż też widzę jakieś błędy scenariuszowe, długość tego filmu. Natomiast to, co jest ciekawe w tym filmie, to właśnie, że on też opowiada o artystce, o pisarce Izabeli Per, która czerpie podglądając, obserwując innych, tak jak było w krótkim filmie o miłości.
1: Albo w filmie Czerwony, prawda?
0: Albo w Czerwonym
1: i
0: też.
1: Sędzia
0: tak,
1: też zdecydowanie też podsłuchiwał. Tak,
0: tak. Więc to są takie tematy też w kinie, które często powracają, bo twórcy też sami przecież właśnie czerpią z tej rzeczywistości.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Magazyn bardzo filmowy i premiery. W tym tygodniu mamy także propozycje dla dzieci, bo są przecież wakacje. Ale te filmy, choć są dla dzieci, mówią w ogóle bardzo dużo o otaczającym nas świecie. Zacznijmy od animowanego obrazu Wyschnięci. Dwaj niezdarni przyjaciele wyruszają na pełną przygód misję, która polega na tym, że mają uratować wyschniętą łąkę, mierząc się z przeszkodami, no i własną nieporadnością, i stają się bohaterami. A teraz ekipa zwierzaków. Żądny wrażeń królik Waldi i ciekawa świata jeżyczka Hela ruszają na niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu przygód, przyjaciół, a także smoków do pokonania i księżniczek do ocalenia. Bo królik Waldi, stateczny mąż i ojciec gromadki, 53 dzieci, po cichu marzy o wielkiej przygodzie.
2: Jestem twoim ojcem?
3: Tak. O!
2: Kim ja jestem?
3: Jesteś farmazon.
2: No przecież! Hrabia farmazon!
3: Co robisz?
2: Płynę, gdzie nas wiatr poniesie!
3: Jak jakiś śmiałek!
1: Do kina możemy iść na filmy na przykład dla dzieci, dla młodzieży. I tak się zastanawiam, dla kogo jest film o Spider-Manie. Bo ja myślę, że to jest film i dla dorosłych, i dla trochę młodszych, i dla całkiem takich już w wieku. Bo przypominamy sobie

0: swoją młodość.
1: Tak, ja bardzo lubię tę serię filmów ze Spider-Manem i myślę, że wielu słuchaczy podobnie będzie miało. I zgadzam się z tym, że to może być film dla każdego i tego, kto rozpoczyna przygodę z tym bohaterem, superbohaterem, ale też dla starszych widzów, którzy chcą wrócić do tej historii. A teraz będziemy mieli nową część, Spider-Man, całkiem nowy dzień. I to będzie powrót do tej historii o człowieku pająku. I twórcy odchodzą od widowiskowych zagrożeń dla całego świata na rzecz opowieści o samotności, odpowiedzialności i codziennej walce z przestępczością.

0: tutaj będzie walka z bohaterem z sąsiedztwa.
1: I to będzie ten zły bohater.
0: Tak. Ale w roli Spidermana po raz kolejny pojawi się Tom Holland. On gra bardzo przekonywująco. I mnie bardzo jego aktorstwo się podoba. Zresztą ostatnio pojawił się w filmie Odyseja, o której mówiliśmy tydzień temu. I tam w zupełnie innej roli. Natomiast tutaj...
1: Po prostu dobry aktor.
0: Dobry aktor, tak. Tutaj myślę, że mimo tego swojego młodego wyglądu i takiej postury, to jednak pokazuje, że ten jego Spider-Man ma też spektakularne moce. A z drugiej strony to człowieczeństwo właśnie. I to chyba jest najlepsze, bo taki zawsze był ten bohater, gotowy do pomagania, mimo że musi zapłacić za to wysoką cenę. I trzeba powiedzieć, że to też jest historia, która już od kilku dekad jest z nami. To jest ekranizacja najpopularniejszych komiksów i stworzyło się całe uniwersum wokół Spidermana. Taka chyba najbardziej znana jest trylogia sama Raimiego i ona uchodzi za już klasykę kina superbohaterskiego, ale tych wcieleń Spidermana było wiele. Na początku tę postać grał Andrew Garfield, to był taki buntowniczy Spider-Man, ale też pełen młodzieńczej energii. Obecnie właśnie Tom Holland tworzy tego bohatera w tym uniwersum Marvela.
1: No i był Tobey Maguire,
0: tak,
1: prawda?
0: Był Tobey Maguire, też bardzo popularny i lubiany w tej roli. Wydaje mi się, że to jest też taka postać, która jest lubiana przez fanów komiksów, kina, bo chodzi o to, że jest w tym filmie, czy w tej historii dramat, jest humor, ale też właśnie jest taki balans między byciem bohaterem, a zwyczajnym chłopakiem z problemami.
1: No bo tak chyba jest z tymi superbohaterami, których bardzo lubimy, a nawet kochamy, że zwykły człowiek nagle może sprzeciwić się złu.
0: Tak.
1: I to z powodzeniem.
0: Te filmy z Tomem Hollandem w roli Spidermana właśnie stały się bardzo popularne. Te produkcje łączą też lekki ton, trochę z ironią, trochę są bardziej takie przystępne też, bo one się otworzyły w ostatnich latach i przyciągnęły zupełnie nową widownię. Myślę tutaj na przykład o filmie Spider-Man Homecoming, który też zdobył dużą popularność u nas w Polsce. Więc myślę, że też to jest taki bohater, który jest w jakiś sposób bohaterem w kryzysie, z którego zawsze potrafi wyjść jak najlepiej, bo jest odpowiedzialny, bo potrafi właśnie w ten super bohaterski sposób ocalić i uratować świat. No i najlepsze jest to, że jest jakieś zagrożenie, któremu on się przeciwstawia, jest nadzieja i potem jest zwycięstwo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W magazynie bardzo filmowym, wspólnie z Marcinem Radomskim, krytykiem filmowym, przypomnimy teraz obraz z 2000 roku, zatytułowany Rekwiem dla snu Darrena Aronofskiego, ze znakomitą Ellen Burstyn, z Jennifer Connelly i Jaredem Leto. Film kultowy, tym razem w wersji 4K.
2: Przerażający film. Ja pamiętam właśnie, że on mnie bardzo przeraził, wzbudził silne emocje. Do dzisiaj pamiętam też pewne sceny z tego filmu. To jest rzeczywiście wstrząsająca opowieść o czwórce bohaterów z Brooklynu, którzy odbywają taką podróż w głąb piekła uzależnień. I właśnie o to tutaj chodzi. Zaczyna się od chłopaka i jego matki, dziewczyny, która jest też pogrążona w tym nałogu, i najlepszego przyjaciela, który właśnie ucieka od rzeczywistości i kończy tragicznie, ale tutaj nie zdradzajmy więcej. No to jest też trudny seans, na pewno nie dla wszystkich. Jest to właśnie film o uzależnieniach. Od narkotyków, od słodyczy, od telewizji też, bo ta matka przecież tam cały czas w tym filmie ogląda telewizję. I jest to film na podstawie książki amerykańskiego pisarza Huberta Selby'ego. I wydaje mi się, że cały czas ten film jest aktualny. I cały czas jest taki mroczny i myślę tajemniczy, i myślę, że wzbudzi ogromne emocje. I trzeba powiedzieć, że zapisał się w popkulturze też silnie. Stał się pewnego rodzaju cytowanym dziełem również, do którego wracają i reżyserzy teatralni, i reżyserzy filmowi, i raperzy też, zdarzyło im się muzykom też do tego filmu wracać. Więc no, niesamowita historia. I reżyser Darren Aronofsky na pewno tym filmem udowodnił, że jest wizjonerem kina.
1: Marcin Radomski, krytyk filmowy. W magazynie bardzo filmowym to już wszystko. Za chwil parę wybierzemy się na wystawy najpiękniejszych polskich książek 2025 roku.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Kulturalna jedynka.
1: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i najpiękniejsze polskie książki roku 2025. Pani Magdalena Frankowska, kuratorka tej wystawy. Jak czytałam, ile tych książek zostało zgłoszonych, no to sporo i jury miało niezły problem w wyborze. No i wydawnictwa też bardzo chciały wziąć udział w tym konkursie.
2: Tak, bardzo nas cieszy, że ta liczba zgłaszanych książek, jak również wydawców i wydawczyń rośnie z roku na rok. W tym roku jest to ponad 300 tytułów i 152 podmioty, nazwijmy to, wydawnicze, ponieważ to są nie tylko wydawnictwa sensu stricto, ale też uczelnie, indywidualne osoby, nowe, małe, niszowe wydawnictwa, uniwersytety, to już mówiłam, ale tak, mamy szeroki wachlarz. Co ciekawe, nie mamy tak dużo zgłoszeń ze strony tych największych wydawnictw, na przykład, które wydają literaturę. No to może skorzystam z okazji i zaproszę, żeby zauważyły, że przesłanie swoich książek w przyszłym roku.
1: Ja tak się zastanawiam, dlaczego, i myślę sobie, że być może dlatego, że zależy im na tym, żeby książka dobrze się sprzedała. I tu jest ten problem.

0: bo ta książka najpiękniejsza musi łączyć swoją zewnętrzność z treścią, z pomysłem, z zaangażowaniem i tego, kto napisał, tego, kto stworzył, bo to nie jest tylko beletrystyka, no i z artystą, który tę książkę zaprojektował. Może za dużo tych pozycji, ale myślę, że są w tych dużych wydawnictwach też takie książki, o których można by powiedzieć, że są piękne, nie tylko swoją treścią, prawda? Mamy taką nadzieję?
1: Mamy taką ogromną nadzieję. Co więcej, ja obserwuję, że są takie książki. Myślę też, że nadal jednak często pojawia się to myślenie, że okładka jest najważniejsza, a nie myślenie o całości publikacji. A świat się zmienia, rynek się zmienia. Przede wszystkim odbiorcy oczekują od książki drukowanej dzisiaj znacznie więcej, ponieważ książka stała się szczególnym przedmiotem. Z tego, co słyszę od księgarek, księgarzy, to jest też bardzo chętnie podarowywany przedmiot. To jest coś wyjątkowego, co dajemy bliskim osobom. To jest coś wyjątkowego, co chcemy mieć na półce, również od warstwy właśnie estetyczno-edytorskiej, koncepcyjnej, jak pani powiedziała. Absolutnie zgadzam się z tym wszystkim.
0: Dobrze, to teraz obejrzymy sobie te najpiękniejsze książki. Zastanawiam się, od czego zacząć, bo kategorii też jest co najmniej kilka. Ile jest tych kategorii?
1: Kategorii jest 6 i te książki na wystawie ułożyłam w kierunku właśnie takim, jak się czyta w kręgu naszej kultury łacińskiej, czyli od lewej do prawej. Pod ścianą idziemy, przesuwamy się w prawą stronę, zakręcamy. I tutaj zaczynamy od literatury pięknej, potem jest literatura naukowa i popularno-naukowa, książki dla dzieci i młodzieży. Zakręcamy w stronę podręczników, niestety też nielicznie reprezentowana kategoria, chociaż mieliśmy wcześniej piękną tradycję projektowania podręczników, mam nadzieję, że to wróci. I przechodzimy do sztuki najliczniejszej zawsze kategorii. Kończymy tak zwanymi wariami, no kategoria inne, czyli wydawnictwa bibliofilskie, mapy, nuty, też komiksy, te wszystkie te publikacje, które jakby w jakiś powodów nie weszły w ramy poprzedniej kategorii.
0: Mówi pani, że zmienia się właśnie ten udział w poszczególnych kategorii, że mało jest podręczników, bo ten zgłaszanych, bo ten konkurs trwa od 57 roku, już jest 66.
1: Tak, myślę, że obchodziliśmy teraz rocznicę 70, gdyby nie przerwa w stanie wojennym, bo wpadło nam parę lat. Natomiast tak, i od początku właśnie założenie osób, które go powoływały, czyli związanych z Polskim Towarzystwem Dawców Książek, z którym ja również jestem związana, które z kolei obchodzi 105 rocznicę w tym roku. Od początku tym osobom zależało, żeby właśnie w tej beznadziei powojennej, w tym niedoborze materiałowym jednak powołać taki konkurs, który najpierw właśnie nosił nazwę na najlepiej wydaną książkę, później najpiękniejszą książkę roku. Ja jestem komisarką tego konkursu od 5 lat i od początku uważałam, że właśnie wzmocnienie obiegu wystawienniczego i też międzynarodowego jest ważne. W związku z tym zaproponowałam zmianę na najpiękniejsze polskie książki danego roku, bo jesteśmy w takim obiegu światowym. Także te wszystkie książki, które Państwo mogą oglądać te obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pojadą później do Lipska na konkurs światowy i w przyszłym roku nastąpi jego rozstrzygnięcie na targach, międzynarodowych targach w Lipsku, połączone z wystawą kolejną, gdzie będą już książki z całego świata. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione.
0: Jakieś sukcesy na tych międzynarodowych konkursach też mieliśmy?
1: Tak, ostatnio mieliśmy wcześniej, potem może była lekka przerwa, ale w ostatnich latach mamy sukcesy, mamy brązowy medal, mamy wyróżnienia, a to jest olbrzymi sukces, ponieważ tam jest tylko właśnie 3 medale, złoty, srebrny i brązowy jak w sporcie, nagroda Golden Letter, złote litery i parę wyróżnień. Także z całego świata przychodzi około między 600 a 700 książek, więc zostać dostrzeżonym w tym ogromie i jeszcze wyróżnionym, no to jest coś specjalnego.
0: Proponuję, żebyśmy zaczęły od książek dziecięcych, bo one tworzą naszą miłość do literatury i do książki, prawda?
1: Fajny pomysł.
0: Pamiętamy wszyscy z dzieciństwa, jak kochaliśmy książki i myślę, że teraz w dobie miłości do ekranów książki jednak są bardzo ważne, czyli zamiast telefonu czy tableta dajemy dziecku książkę. Nie zawsze wtedy, kiedy umie już czytać, bo czasem są takie książki tylko do oglądania, ale miłość do książki. I tu są takie fajne książki jak Myjemy się, jemy, płaczemy, śmiejemy się.
1: Tak, to jest seria dla najmłodszych. autorstwa Moniki Hanulak. Te książki najmłodszych często są właśnie takimi kreacjami całościowymi, że osoba, która ilustruje, również wymyśla te historie, jest autorką tych historii i mają też niewielki format, gruby karton.
0: Żeby przetrzymały używanie przez dziecko.
1: Tak, różne zabawne, sympatyczne postaci zwierzęce i nie tylko. I to jest taka książka, którą właśnie myślę, że dziecko będzie z rodzicami wracać prawdopodobnie codziennie, bo to są takie codzienne rytuały, które też działają bardzo tak relaksacyjnie dla dzieci, tak uspokajająco, podejrzewam.
0: Płaczemy Dziubdziusie.
1: Tak, to jest seria Dziubdziusie właśnie i te Dziubdziusie są to różne postaci, jest Dzidzia i jej właśnie koleżanki Kicia, Konia i Misia i inne Odini, czyli nawet Dinozaurek i Fokuś. Więc takie postaci właśnie, które dzieci, no można powiedzieć, kochają sobie od dzieciństwa wczesnego i działają im też na wyobraźnię.
0: A starsze dzieci, tajemnice szkieletów, o czym klekoczą kości.
1: Tak.
0: I to jest rzeczywiście to Marta Guzowska, która pisze kapitalne kryminały,
1: tak.
0: Prawda?
1: Ale zawsze wszystko, co pisze pani Marta Guzowska, ma związek oczywiście z archeologią i antropologią. Również jej realizację właśnie w dziedzinie kryminału. A tu mamy książkę dla dzieci, napisaną we współpracy z Wiesławem Wąskowskim, która zabiera nas właśnie w głąb ziemi i można tutaj naprawdę znaleźć odpowiedzi na przeróżne pytania, które nurtują dzieci w sposób właśnie taki, który został pięknie też zilustrowany. To książka wyróżniona i myślę, że to właśnie Anna Czaplewska, projektantka, wykona fantastyczną robotę, bo mam wrażenie, że dorosłego też by ta książka. Mnie ta książka zaciekawia osobiście.
0: No ja bym chętnie przeczytała.
1: Ja też. A jeszcze przy okazji można poglądać świetne ilustracje. No i znajdujemy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
0: Po co nam sztuka? Właśnie, tak. No po co nam sztuka?
1: Sztuka przynosi nas w świat idei, który pozwala nam po prostu rozwijać, można powiedzieć, swoją wrażliwość. I też to jest bardzo ważne, żeby móc mieć z tym do czynienia od najmłodszych lat. I mamy w tym roku, kiedy w ogóle rozmawiałam o tej wystawie z muzeum, to jeszcze nie wiedziałam, jak potoczy się ta tegoroczna edycja. Nie wiedziałam, że będziemy mieć aż dwie książki o sztuce dla dzieci. I tak się stało, na szczęście, bardzo mnie to cieszy. Przede mną jest książka wydana właśnie przez to muzeum, w którym się znajdujemy. Pod tym właśnie wspomnianym tytule Po co nam sztuka? Autorstwa Katarzyny Witt i ilustrowana przez Olę Niepsu i zaprojektowana przez Olka Modzelewskiego. I mamy tu takiej nakładce 5 na narratorek, bałwana, palmę, kulę, niesforną linię. To są historie, które właśnie oswajają dzieci ze sztuką nowoczesną. Podejrzewam, że ich rodziców przy okazji też. Ale też to są takie historie, które pokazują nam, że nie istnieje jedna właściwa interpretacja sztuki nowoczesnej. Że tak naprawdę możemy tutaj uczyć dziecko, że może też polegać na własnej wrażliwości, na własnych odczuciach, na własnej wyobraźni.
0: Po wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oprowadzała nas kuratorka Magdalena Frankowska. Ten dzień zakończymy w programie pierwszym Polskiego Radia fragmentem kryminału Camille Legberry Płaczka. A po północy Jedynka gra dalej. Dobrego słuchania Państwu życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Przed nami 17 fragment kryminału Camille Legbery pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Iwony śledziła serwisy informacyjne przez cały wieczór. Wszystkie główne media przedstawiły relacje z konferencji prasowej. Komendant komisariatu miał dziwny pomarańczowy odcień cery, który odwracał uwagę. Iwon odniosła wrażenie, jakby mówił o kimś innym, nie o jej córce, nie o Sophie. Iwon czuła się, jakby się unosiła nad własnym ciałem i nic z tego wszystkiego nie odnosiło się ani do nich, ani do niej. Gdy telewizor ucichł i zaległa ciemność, rzeczywistość dopadła ją z całą mocą. Siedząc na fotelu przed wielkimi oknami, nie widziała morza, tylko czerń i własne odbicie w szybach. Podstarzałą kobietę. Alan proponował, że z nią posiedzi, ale wolała zostać sama ze swoimi myślami. A więc poklepał ją po ramieniu i powiedział, że w razie czego wie, gdzie go szukać. Jej życie zaczęło się w dniu, gdy poznała Alana. Sophie miała wtedy 7 lat i do tej pory były zawsze tylko we dwie. Ojcem Sophie został ktoś poznany na imprezie w Göteborgu. Była to jedna noc pośród wielu nocy przy alkoholu i haszu. Imprezowanie nie skończyło się po urodzeniu Sophie, bo zabierała córeczkę ze sobą. Mała zasypiała u kogoś pod stołem przy brzęku szkła, gwarze głosów i ogłuszającej muzyce. Iwon zdawała sobie sprawę, że utraciła kontrolę nad swoim życiem, ale nie miała do czego się odnieść, ani czego się uchwycić, żeby się wydostać z zamętu, w jakim tkwiła razem z Sophie. Aż poznała Alana. Był szefem kuchni obskurnej restauracji przy Jerntorget, gdzie pracowała jako kelnerka. Był łagodny, miły i pozwalał jej przyprowadzać córkę do pracy, do której sam przyprowadzał swojego syna Gabriela. Od tamtego wieczoru, gdy ją pocałował w kuchni, już nie było odwrotu. Jakby jakaś zewnętrzna siła chwyciła ją za ramiona i potrząsnęła tak, że wszystko w środku wskoczyło na swoje miejsce. Alan stał się jej światem. A gdy pojechał do Fjällbacka, żeby podjąć pracę w restauracji przy placu Ingrid Bergman, Iwon i Sophie pojechały za nim.
1: Marcin Perchuć przeczytał 17 fragment kryminału Camille Legbery zatytułowanego Płaczka w tłumaczeniu Ingi Sawickiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw.

0: super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Zapraszam.

0: Zapraszam. Czwartkowa rozmowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie doprowadziła do rozstrzygnięcia kwestii deklaracji parlamentarzystów ugrupowania o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Dziś w południe prezes PiS wygłosi oświadczenie. Właśnie mija termin, ultimatum kierownictwa PiS-u dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier Mateusz Morawiecki. Jak przekazał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem. Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, odnosząc się do wpisu rzecznika PiS-u, podkreślił, że proponowane zamrożenie oraz przeniesienie do partii to w praktyce likwidacja stowarzyszenia.
1: Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Pytanie tym razem prostsze i mniej sugestywne. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. W Stanach Zjednoczonych działa zespół do spraw utworzenia bazy wojskowej w Polsce. Mówiła o tym w Waszyngtonie Magdalena Sokławiak-Czarnecka. Wiceszefowa MON-u podkreślała, że to konkretny krok w kierunku stałej obecności Amerykanów na terenie Polski.
3: Po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. I po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
0: Magdalena Sopkowiak-Czarnecka zaoferowała też Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Dodała, że trzy państwa, USA, Ukraina i Polska, będą prowadzić rozmowy w tej sprawie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie to był główny temat spotkania w Warszawie szefów resortów dyplomacji Polski i Palestyny. Oboje przyznali, że mamy do czynienia z eskalacją konfliktu. Chodzi o ataki przeprowadzane przez Iran na statki przepływające przez cieśninę Ormuz i działania jemeńskich Huti, które zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym.
4: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
5: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
4: Palestyna popiera wszelkie sposoby rozwiązania konfliktów w regionie środkami innymi niż militarne. Tak mówi szefowa palestyńskiej dyplomacji Warsen Agabekian Shahin.
6: So we are for international law.
4: Opowiadamy się zatem za prawem międzynarodowym. Popieramy przestrzeganie prawa międzynarodowego i uważamy, że musi ono być stosowane jednakowo, niezależnie od miejsca czy zaangażowanych stron. Blokada Hutich na Morzu Czerwonym może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Tymczasem prezydent USA Donald Trump rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej już powyżej 100 dolarów za baryłkę.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze dobra wiadomość sportowa. Reprezentant Polski Michał Pasiut, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, rozgrywanych w Oklahoma City w konkurencji kajakowych jedynek. Polak przegrał tylko z Jakubem Krejcim z Czech o 69 setnych sekundy. To był mój dzień, mówi wicemistrz świata Michał Pasiut.
8: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniłem. udowodniły moje dwa przejazdy.

0: co mogę więcej powiedzieć? To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
1: To największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również burze, na północy lokalnie mgły. Temperatura od 10 do 13 stopni. W dzień głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, największe opady na Podkarpaciu. Temperatura w dzień od 17 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami głównie na wschodzie i wybrzeżu porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest piątek, 24 lipca, 205 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:44, zajdzie o 20:40. Dzień będzie trwał więc 15 godzin i 56 minut. Krótka kartka z kalendarza. 626 lat temu w salach krakowskiego Kolegium Maius odbyły się pierwsze wykłady uniwersyteckie. 107 lat temu Sejm uchwalił ustawę o Policji Państwowej. 67 lat temu w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła się seryjna produkcja samochodu dostawczego Żuk. 35 lat temu zmarł Isaac Bashevis Singer, pisarz żydowski tworzący w języku jidysz, autor m.in. sztuk Mistrza z Lublina, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1978 roku. 28 lat temu Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzającą podział na 16 województw i przywracającą instytucję powiatu. 24 lipca to święto Polskiej Policji Państwowej, a imieniny obchodzą Kinga, Krystyna, Krzesimir, Olga, Wiktor i Wojciech. Najlepsze życzenia od jedynki.
2: Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w jedynce.
4: Bartosz Panek, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do słuchania kolejnej części tryptyku reporterskiego, którego autorem jest Maciej Jastrzębski, który nosi tytuł Trzy poziomy świadomości, odkrywanie, budowanie, walka i który porusza zagadnienia, temat, problemy, wyzwania związane z odkrywaniem tożsamości seksualnej oraz emigracji osób LGBT+QIA+. Za granicę, z Polski, za granicę, rzecz jasna. W odkrywaniu poznaliśmy Jacka, geja, pochodzącego z Polski, a mieszkającego w czeskim Brnie, a także jego rodziców i krewnych. Dowiedzieliśmy się, jak poznawał sam siebie i jak jego otoczenie zareagowało na deklarację, że jest gejem. W części budowanie, tej, której posłuchamy dziś, dowiemy się, że Jacek znalazł miłość życia, to Szymon. Panowie jednak nie mogli stworzyć szczęśliwego związku w Polsce, która była targana społecznymi, światopoglądowymi konfliktami, konfliktami również na tle politycznym. Po jednym z incydentów, gdy spadły na nich obelgi w związku z orientacją seksualną, wyjechali do Czech. Za granicą wzięli również ślub. Reportaż, którego za chwilę posłuchamy, pokaże ich codzienne życie na emigracji. Ono byłoby bardzo zwyczajne, byłoby pozbawione głębszej warstwy, głębszego sensu, gdyby nie siła ich miłości. No i to właśnie ta miłość musi mierzyć się z kolejnymi przeciwnościami. Budowanie. Reportaż Macieja Jastrzębskiego.
5: Dobry, tutaj
6: co zrobimy

0: jeszcze przy okazji małą przechadzkę audio po Brnie.
1: Skąd się tu wziąłem? Wziąłem się tutaj z Poznania, ponieważ Polska w czasach, kiedy jeszcze tam byłem, była miejscem dla mnie, czy dla nas, dla mnie i dla mojego partnera ówczesnego, nieprzyjaznym.
2: A takie swoje miejsce macie tutaj w Brnie?
3: Polonusowe czy nasze prywatne? Nasze prywatne mamy. Mamy pub High Five.
2: Szymon.
3: I mamy drugi pub, Bad Bar. Jeden typowo tęczowy, drugi taki bardziej ogólny.
0: Będziemy przechodzić teraz przez jeden z trzech głównych rynków Brna.
2: Jacek.
0: Nazywa się Zelny Trh, czy też po polsku Targ Kapuścianny. Tak naprawdę przez bardzo długi czas to był główny plac miasta, na którym odbywały się ówczesne imprezy, czyli najczęściej były to po prostu egzekucje publiczne.
2: Dzisiaj pod pręgierzem by was nie postawili w Brnie?
3: Raczej nie ma na to możliwości.
4: Prezydent Karol Nawrocki podpisał pakiet ustaw. Z wetem prezydenta spotkała się z kolei ustawa o statusie osoby najbliższej.
5: Prezydent mówił, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie.
4: Decyzję Karola Nawrockiego skomentował we wpisie w mediach społecznościowych Donald Tusk. Decyzja jest wyrazem pogardy wobec ludzi, napisał premier.
3: Czeski, słowacki, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, troszeczkę hinduskiego.
0: Ale nie możemy też zapominać o języku romskim i o hantecu, czyli naszej tutejszej brneńskiej czy morawskiej twarze.
3: To znaczy sytuacja wygląda tak, że w sezonie w większości jednak Brno zasiedlają ludzie młodzi i no nie Czesi, ludzie z zagranicy. Ponieważ jako, że to jest miasto studenckie, przerób, przemiał wszystkich kultur, wszystkich narodowości, jakie tylko człowiek może sobie wyobrazić.
0: O, dochodzimy już do High Five'u. Nie wiem, czy zajdziemy do środka, czy usiądziemy na ogródku. Znając życie, ogródek jest samoobsługowy. Więc spotkaliśmy się pierwszy raz przy moście teatralnym w restauracji pod pretekstem w starej masztalarni.
3: Mieli zamknięte.
0: W ten sam dzień, potem pierwszy dzień naszego spotkania, poszliśmy po książkę do antykwariatu. To była książka Oczami mordercy.
3: Jak czytać ludzi.
0: Potem poszliśmy do mojego mieszkania.
3: Obejrzeliśmy sobie stand-up. Odwiozłeś mnie skuterem na dworzec. Po czym dostałeś ode mnie wiadomość. Ej, a właściwie to jak ty masz na imię? Bo zapomniałem zapytać.
0: Tak, i po dwóch miesiącach stwierdziłem, że mnie już to denerwuje. Że ja muszę po prostu dojeżdżać na dworzec, odwozić z dworca, na dworzec. Nie, po prostu się przeprowadzasz. No i się Szymon przeprowadził.
3: I w sumie wszystko jednym busem przewiozłem, bo ja dużo dorobku ze sobą nie miałem.
0: No i tak nam słodko mijały miesiące, aż do pewnej listopadowej nocy. To była listopadowa noc.
3: To była listopadowa noc, to było krótko po 11 listopada.
0: Tak.
3: Ponieważ ja stwierdziłem, że będę kontrowersyjny i na 11 listopada wywiesiłem tęczową flagę na balkon. Po około 22-23 w nocy my sobie zasiedliśmy do kolacji, bo Jacek wrócił z pracy, a do nas do drzwi się rozniosło takie bardzo donośne pukanie z okrzykami, których raczej nie powinienem używać, pod tytułem "Zdejmijcie tą szmatę albo wam spalimy mieszkanie". Cały listopad i cały grudzień poświęciłem na szukanie pracy za granicą i w marcu już było wszystko dopięte do wyjazdu, gotowe.
0: Wcześniej było dopięte, bo myśmy 7 marca opuścili Polskę i przyjechaliśmy do Czech właściwie z tym, co mieliśmy pod ręką.
6: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom.
7: Należy uczciwie powiedzieć, że buduje się alternatywę dla małżeństwa.
8: To jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego.
9: Jak się ludzie kochają, to bez względu na to, czy mają

0: Chwyciliśmy się w tym momencie, bo nie znaliśmy po prostu Szymona. No, w każdym społeczeństwie są różni ludzie, więc a my mieliśmy trochę taki w głowie ułożone, że tam z tej miejscowości nie za bardzo. Tak? No ale nieważne. Szymon wyprostował nam pewne rzeczy. I on później jak wyjeżdżał, przyjechał do nas i powiedział tak, mama, my się będziemy wyprowadzali. Ja mówię, a dlaczego ty chcesz wyjechać? Mamo, nam nachodzą dom, on mieli problem jakiś tam. Oni mieszkali w dzielnicy, to jest dzielnica nie za szczególna w Poznaniu, ona nie ma dobrej sławy Wilda. A to jeszcze był ten okres, gdzie była ta nagonka PiS-u bardzo na osoby LGBT, już to było apogeum tego. I no i dlatego podjęli decyzję. Było nam bardzo przykro z tego powodu, bardzo, dlatego że my go mieliśmy po latach i my już nie jesteśmy najmłodsi w stosunku na przykład do Szymona rodziców i jakoś tak trudno nam było sobie wyobrazić, żeby bez niego, bo on zawsze jednak był w weekend, zawsze nam pomagał i tak dalej. Na wesele wszyscy pojechali i było świetne.
1: Które piętro?
2: Drugie.
3: Drugie.
2: Aha, no i zapomnieliśmy wspomnieć, że w naszym domu ambientem są świerszcze.
3: Tak, mamy las.
1: Super.
2: Mamy las. Ja się śmieję, że teraz brakuje mi tylko żaby. Ponieważ mam dźwięki strumyka z akwarium, mam świerszcze jako karmę do wszystkiego, co mam. Jeszcze brakuje żaby.
1: Szymon, a skąd te zainteresowania?
2: A wiesz co, zawsze mnie w sumie jarały zwierzaki. Tak, w tej chwili mam 20 ptaszników, skorpiona. Jaszczurkę, 3 akwaria.
1: Mówiłeś o tym sąsiadom?
2: Tak. Mieliśmy już sytuację, że sąsiadka przyszła z córką i mieliśmy normalnie oprowadzanie po mieszkaniu. Po roślinach, po zwierzętach, bo mamy około 150 roślin ze 100 gatunków.
4: W pewnym momencie człowiek może poczuć takie przytłoczenie, jak na 67 metrach nagle zaczynasz mieć 40 akwariów i 150 roślin. Ale jakby mam wrażenie, że jest to warte. Tak, to jest pewna wartość niewymierna po prostu.
1: Dobra. Możemy się przenieść do pokoju.
2: Mi zawsze powtarzali, czy to rówieśnicy, czy to rodzice, czy to rodzeństwo, że ja jestem inny. I ja bardzo długo nie potrafiłem zrozumieć tej inności, o co chodzi. Natomiast faktycznie byłem inny, ponieważ jak na przykład... Mój brat zabrał mnie do swoich znajomych, żebym pograł z nimi w piłkę, to oni grali sobie w piłkę, a ja biegałem za motylkami po łące. I ja wtedy w tym nie widziałem nic dziwnego, nadal nie widzę, natomiast teraz rozumiem, dlaczego byłem inny. I na mnie to spadło cholernie wcześnie, bo ja miałem jakieś 13 lat, jak zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie interesują mnie w najmniejszym stopniu koleżanki. Przez kolejne lata jeszcze to sprawdzałem, również z tymi koleżankami właśnie, czy jestem nimi zainteresowany, czy nie. No i nie byłem nimi zainteresowany zdecydowanie. Natomiast zaczęły się u mnie pojawiać zainteresowania moimi kolegami. Co w ogóle było dosyć niesmaczne też z perspektywy czasu, ponieważ pochodząc z małej wioski, wszyscy moi znajomi byli prawie wszyscy byli w jakim stopniu ze mną spokrewnieni. Czyli wszyscy koledzy, którzy mi się podobali, byli również moim kuzynostwem, co z automatu anulowało jakiekolwiek próby w ogóle podejścia do nich. Bardzo szybko też powiedziałem o tym mojej mamie, ponieważ moi rodzice się rozwiedli, jak ja miałem 13 lat. I mój tata zabrał mnie do swojej ówczesnej partnerki. Ona miała przyjaciela geja. I dla mnie to było takie, powiedzmy, przebudzenie, że w sumie można zrobić sobie karierę, bo on był nauczycielem, można mieć dobre życie i być wyautowanym gejem. Tydzień po tym wyjeździe powiedziałem mojej mamie, że interesują mnie jednak koledzy, a nie koleżanki. Nie spotkało się to z ciepłym przyjęciem, ponieważ na samym początku była kwestia poruszona tego, jak moje rodzeństwo, w szczególności moi bracia na to zareagują. No i tak sobie żyłem. Moja mama o tym wiedziała, moja siostra dowiedziała się o tym krótko później. I przy okazji Bożego Narodzenia dowiedzieli się o tym moi bracia. Ja cały czas podtrzymuję, że powiedziała im to moja siostra. Moja mama twierdzi, że ona im to powiedziała. Było to zbyt dawno, żebym pamiętał wyraźnie. Natomiast pamiętam, że wyglądało to tak, że któraś z nich wstała przy wigilijnym stole i kolokwialnie rzuciła: chłopaki, wasz brat woli chłopców. I kolejne 2 godziny spędziłem na wykładzie od moich braci, że może jednak mi się wydaje, może jednak nie, może jednak to nie to. No ale mimo lęków mojej mamy okazało się, że od jednego i od drugiego usłyszałem, że gdyby cokolwiek się działo, to mogę na nich liczyć mimo wszystko, bo nadal są moimi braćmi. No i zaczęło się odkrywanie siebie. Gimnazjum już tak pełną parą, pierwsza miłość, pierwszy chłopak, pierwsze głupoty,

0: Kolejny chłopak to była jeszcze większa głupota, ponieważ przez kolejnego chłopaka wylądowałem w ośrodku. Robiłem wszystko, co się dało, żeby mnie zamknęli do ośrodka socjoterapeutycznego, który był niedaleko naszej miejscowości, bo on tam właśnie był zamknięty. Udało mi się to, była to ogromna głupota. No i potem poznałem Jacka tak naprawdę.
1: Najlepiej tak ręce założyć i przez chwilę tak będzie
2: lach. A pan nie ma problemu, że ma pan zięcia?
1: Nie mam.
2: Przeprowadził pan z Szymonem taką rozmowę, jak to nieraz na filmach widzimy, że słuchaj, jak skrzywdzisz mojego syna, to ja tu się do ciebie dobiorę?
1: Nie było tak niepotrzebne, żeby taki coś się stosować.
3: Ojciec Jacka.
1: Naprawdę się wspierają, zgadzają się. Mówię, Szymon, czasem też jak Jacek się za bardzo zaangażuje w jakieś tam sprawy, coś, to on go tam czasem hamuje, czasem go tam, coś mu tam powie też jakiś ten, ale to jest wszystko w ramach, powiedzmy, doradzy, w ramach takich, powiedzmy, wspólnego podejścia do spraw.
4: A jak to na weselu?
5: Na wesele było świetnie. No, normalne wesele było takie jak wesele pary heteroseksualnej. No, pojechaliśmy do Wiednia, bo oni mieli w Wiedniu. Pojechaliśmy wszyscy do Wiednia. Moja siostra przysłała całe pieczywo słodkie z Poznania. Nawet dwa torty koledzy, moi przyjaciele przewozili w takich pudłach wielkich torty z Polski. No, na weselu było przepięknie. Bawiliśmy się do białego świtu i pięknie było, po prostu pięknie. Tylko nie było czepin, bo tam nie było co odczepiać, bo faceta się nie odczepia, to tylko panience się wianek zdejmuje z głowy. Ale wszystko było, oni byli świetnie ubrani, bo jeden był w czerwonej marynarce, drugi był we fioletowej, w dżinsach, w tenisówkach. Także bardzo nowoczesne. Wszyscy z mojej rodziny, którzy byli na tym weselu, stwierdzili, że no takiego wesela dawno nie widzieli.
2: Ja byłem u nich w domu, rozmawiałem z nimi, widziałem, jak się zachowują i przyznam szczerze, że w tym całym moim wyobrażeniu, które nie było zbyt wielkie, jeśli chodzi o związki homoseksualne. Co mnie zaskoczyło? Oni tworzą normalną rodzinę i zachowują się tak, jak zachowuje się matka, ojciec w domu. Co prawda nie mają dziecka, o nim myślą, ale stworzyli związek, który jest takim normalnym rodzinnym związkiem. To tylko takie wrażenie moje, jakieś takie chwilowe, czy rzeczywiście oni się tak zachowują? Nawet nie pytam o to, czy to prawda, czy nieprawda, tylko w ogóle każdy ma takie wyobrażenie. No, dwóch gejów to oni tam tylko narkotyki, woda i seks, tak? A to jest normalna rodzina.
5: Powiem tak, każdy wynosi z domu to, co wynosi. My tworzymy normalną rodzinę i u nas dziecko było ważne, najważniejsze i myśmy się każdy się kłóci, ale mało nie robiliśmy żadnych awantur, żadnego alkoholu. To znaczy alkohol, no jakbyśmy młodsi, to no jak wiadomo na imprezach, ale generalnie nie było żadnego nadużywania i tak dalej. Szymon pochodzi z rodziny trochę bardziej skomplikowanej, ale powiem tak, jego mama jest osobą bardzo ciepłą i bardzo otwartą. Bardzo kocha Szymona i zawsze był otoczony miłością. I pewnie, że tam z tego co wiem, to Szymon jako młody chłopak miał jakieś epizody, ale nie mi to opowiadać, bo to jego rodzina powinna to powiedzieć.
3: Nie miałem kontaktu z rodziną Szymona. Za każdym razem, gdy prosiłem bohatera mojego reportażu o pomoc w tej sprawie, tłumaczył, że mama i rodzeństwo nie są na to gotowi.

0: Powinienem teraz teoretycznie chwilę odczekać, żeby ta woda nie była pod wpływem 100 stopni. Nie miała 100 stopni po prostu.
1: Panowie, a w tym związku waszym powielacie schematy z takiego normalnego, tradycyjnego małżeństwa w zachowaniach swoich, w podejściu w ogóle do związku? Czy to jakoś inaczej wygląda?
2: Mogę pierwszy?
3: Tak, zdecydowanie tak.
2: Tak, mój mąż wyszedł za moją matkę, ponieważ ja jestem swoją matką, jeżeli chodzi o zachowania, jeżeli chodzi o nawet składanie zdań czy wypowiedź. Ja jestem w bardzo dużej mierze moją mamą, używam tych samych tekstów, używam tego samego języka, wykonuję te same gesty w zasadzie.
3: Wy macie taką samą mimikę twarzy.
2: No tak. Czy powielamy schematy? Pierwszym schematem, którego nie powielimy, będzie posiadanie dziecka z poczęcia, ponieważ jakby no, z przyczyn technicznych jest to niespecjalnie możliwe.
4: Na razie
2: jeszcze, tak? Czy my powielamy jakieś schematy?
3: Tak.
2: Jak każdy myjemy naczynia, jak każdy sprzątamy podłogę.

0: Dobra, mamy podział obowiązków. Tak, ja jestem zmywarka.
1: Tak, mamy podział obowiązków. Mianowicie Jacka polem działania jest kuchnia od strony umywalki na przykład. Moim polem działania jest kuchnia od strony blatu i gotowania. Jacek pranie wstawia, a ja pranie rozwieszam. Więc można by powiedzieć, że mamy taki troszkę podział. Jacek ma niektóre role żony, ale jest to też bardzo płynne. To
2: się zmienia. Jaką rolę żony?
1: Taką typowo standardową rolę żony. Na przykład chodzisz po domu i mnie wyzywasz, gdzie są skarpetki do prania.
2: Dobra, bo ty potem chodzisz po domu i mnie wyzywasz, gdzie w ogóle są skarpetki.
1: Natomiast to jest płynne i to jest tak, że to się dzieje epizodami. W sensie mamy, powiedzmy, pół roku, gdzie jest taki schemat działania, że Jacek ma część obowiązków, ja mam część. I można by to przypisać pod to, że Jacek ma część tych obowiązków żony, ja męża, a za chwilę mamy to zupełnie na odwrót. Mhm. Więc są te stereotypy powielane zdecydowanie. Ale myślę, w taki nasz oryginalny sposób.
2: Tak,
1: nadal, mimo
2: myślę, że my sobie po prostu dajemy też luz. Ja jestem wychowany w tak zwanym pruskim chowie i wszystko musi być korekt, wszystko musi być w szyku i nie można wychodzić z fasonu. Dlatego ja czasem muszę zadać Szymonowi pytanie, żeby on nie utwierdził. Najczęściej jest to pytanie, czy mi się chce myć te naczynia? Szymon odpowiada, nie chce ci się leż. No i wtedy...
1: I tak idziesz i myjesz te naczynia.
2: Ale najpierw się uleżę, bo muszę do tej decyzji dojrzeć. Faktycznie może się tak skończyć, że umyję te naczynia, bo to mam akurat po moim tacie, że jeżeli naczynia są w zlewie, to na drugi dzień naczyń w zlewie nie może być, więc trzeba je umyć nawet o drugiej w nocy. Po prostu zlew musi być czysty i wszystko.
3: Gdybyście Państwo mieli taką możliwość, to chcielibyście, żeby jakoś inaczej ułożyło się życie Jacka?
4: Wie pan co, ja myślę sobie, że czy my się godzimy, czy nie, my przyjmujemy to do wiadomości, dlatego że Jacek ma być szczęśliwy. On ma być szczęśliwy. To wszystko, co mu przynosi szczęście, to jest dla nas dobre. Niech on żyje jak chce i żeby tylko on był zdrów i szczęśliwy i razem z Szymonem niech prowadzą życie. My nie mamy do tego nic, absolutnie.
5: Troszkę się nad tym zastanawiałem, ale uważam, że to jest rzecz, którą można przyjąć, która może istnieć. Wszystko jest do ugodzenia się.
3: Po co ślub?
1: Swego rodzaju manifest, że można, że się da. Żeby też trochę pokazać naszym rodzinom, że można. I dla mnie, mimo że od zawsze gej, powiedzmy, takie pewne charakterystyczne męskie zachowania były bardzo ważne. Zawsze chciałem się oświadczyć. Zawsze chciałem pójść do ołtarza. Nie poszliśmy do ołtarza, poszliśmy do urzędu. Natomiast nadal się liczy. Było to dla mnie cholernie ważne i mając okazję, żeby to zrobić, stwierdziłem, że zdecydowanie z tej okazji skorzystam i to zrobię. Z właściwą osobą, we właściwym miejscu i się udało.
2: Nie, ale Szymon ma bardzo dużo racji, że ślub dla nas był istotny, mam wrażenie istotniejszy niż dla większości par heteroseksualnych, ponieważ po pierwsze nasz ślub nie może być nam dany wszędzie, więc musieliśmy naprawdę włożyć więcej siły, energii, czasu, możliwości i umiejętności też językowych, ale też możliwości finansowych, żeby ten ślub sobie zorganizować.
1: Ale mieliśmy też bardzo dużo załatwienia, którego nie mają osoby heteroseksualne.
2: A druga sprawa jest taka, że wzięliśmy ten ślub ze względu po prostu na to, że no siebie kochamy i chcemy to życie spędzić razem, więc chcieliśmy to przypieczętować w sposób taki wyuczony przez tradycję.

0: To był reportaż Budowanie Macieja Jastrzębskiego. Kolejnego odcinka proszę spodziewać się niebawem, być może jeszcze tego lata. Do usłyszenia, kłaniam się. Bartosz Panek.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Muzyka nocą, jedynka Polskie Radio, a my jesteśmy w Hutorze Gorajec, gdzie wybrzmiewają jeszcze w ramach After Party ostatnie dźwięki hucznego i celebrowanego przez i wspólnotę lokalną, i gości z całego świata festiwalu Folkowisko, który to reprezentuje Darek Bobak. Dobry wieczór, Darku.
1: Dobry wieczór, Maczku. Dobry wieczór słuchaczom. No właśnie, dochodzimy do siebie po festiwalu, który wyszedł niesamowicie zupełnie, chyba najlepszy, jaki do tej pory był, chociaż każdy jest najlepszy.
0: Ale pamiętamy, bo widzieliśmy właściwie wszystkie, a na pewno prawie wszystkie. Każdego roku staramy się bywać w drugi weekend lipca w Gorajcu na Roztoczu, tuż nieopodal Cieszanowa, Narola, Tomaszowa Lubelskiego, no, o kapkę dalej od Zamościa.
1: Na pograniczu generalnie. My jesteśmy festiwalem kultury pogranicza. To widać, to słychać, to czuć, nie tylko w muzyce, ale też we wszystkich wydarzeniach, które były. Było tego mnóstwo. Nie zliczę warsztatów, ponad setka. Dwie sceny. Jedna scena folkowa, luźniejsza, bardziej pozwalająca na improwizację, na fantazję na temat folku. Druga korzenna, taka dla prawdziwych traców.
0: Taneczna, dodajmy, i całonocna. Ja pamiętam pierwsze odsłony, to była sklecona z desek tańc Buda na ubitej ziemi. Półakustyczne wykony, ale tam był nieprawdopodobny entuzjazm i on pozostał. On właściwie niesamowicie rozwinął ten festiwal, dodał wam skrzydeł. Dzisiaj to już jest bardzo poważne przedsięwzięcie i logistyczne, i programowe, no i artystyczne.
1: Tak, ale entuzjazm wciąż pozostał. Ciągle nie dajemy się komercji. Nigdy się nie damy, bo to jest dla nas. To jest nasz festiwal. My robimy to dla siebie i dla naszych festiwalowiczów i dla muzyków, którzy przyjeżdżają. Tak jak ty, Maćko, jak Kapela ze Wsi Warszawa, która dała koncert, który mnie osobiście po prostu razem z basałykami graliście, wcisnął w podłogę. A mimo to skakałem. Świetnie było.
0: Uchwale ojczyzny i korzennej kultury się pocztówka muzyczna z Roztocza, z Gorajca, z festiwalu Folkowisko.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie.

niestety jeszcze dalszy czas. Nie? Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne wagi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, dzieje wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, czyż o niej pamiętam.

0: Hutor Gora jest gościnny, słynący w całym świecie, ostatni na wschodzie, bastion Rzeczypospolitej. Darek Bobak, reprezentacja festiwalu Folkowisko i Hutoru Łukiem Karpat. Takie było tegoroczne hasło. Jakbyś miał takie już na gorąco reminiscencje, co dla ciebie było wybitne, no wspomniałeś o basałykach, ale a co było dla ciebie zaskakujące w ramach tegorocznego festiwalu? Warto tutaj dodać, że po raz kolejny dopisała publiczność, i to publiczność z najdalszych zakątków Polski i świata, bo byli goście i z Azji, i z Europy Zachodniej i Wschodniej. Naprawdę bardzo wielu cudzoziemców zakochanych w Roztoczu.
1: Nie chciałbym wyróżniać jednego wydarzenia, bo wszystkie były świetne. Na pewno dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich była ogromna ilość ludzi, którzy przybyli. Ogromna ilość publiczności. Jesteście świetni, bo was naprawdę mnóstwo. Od dawna was tylu nie było. I mimo to był spokój, nie było spokoju, było gorąco, ale nie było ekscesów, o w ten sposób to powiem. Było mnóstwo energii, było mnóstwo wydarzeń. Nie wiem, całość była świetna. Naprawdę ciężko wybrać cokolwiek.
0: Zespoły dla ciebie takie zaskakujące in plus?
1: Nie pomnę nazwy teraz, zespół z Węgier, który grał na scenie tradycyjnej i po prostu świetnie muzykowali po różnych kątach. To, co wspomniałem o was, o kapeli ze wsi Warszawa. Bardzo dobry zestaw Nic po nie i Bumbur Orchestra.
0: To fuzja, taki mariaż razem wykon.
1: Ale świetnie pasujący do siebie. No, dużo się działo, naprawdę. Ale też Folkowisko to nie tylko muzyka. Większość festiwalowiczów przyjeżdża, kupuje karnety, zanim jeszcze się pojawia line-up, bo

0: bo to jest przede wszystkim atmosfera. Mówiłeś, że to jest bastion Rzeczpospolitej. Ja wiem, że to jest ostatni bastion Rzeczpospolitej trojga narodów, bo my tu łączymy te kultury polską, litewsko-białoruską i ukraińską. To coś, co tworzyło kiedyś Rzeczpospolitą. My pamiętam tej wspólnocie, my jesteśmy tą wspólnotą. Szanujemy swoje bogactwo i cały czas pracujemy nad tym, żeby budować mosty między naszymi krajami.
1: To jest ta jagiellońska idea Rzeczypospolitej kultur, która jest otwartą, która jest gościnną, która jest serdeczną dla przybyszów z całego świata, ale jednocześnie pamięta o swojej podmiotowości kulturalnej, o tym swoim tradycyjnym kodzie i muzycznym, i językowym, bo to jest szalenie ważne, że to też jest pielęgnowane z niesłychaną estymą w Hutorze Gorajc, bo to przecież jest ośrodek działający 365 dni w roku.
0: Dokładnie. To nie tylko festiwal, też różne wydarzenia, które są pomiędzy festiwalami. Dzień Wolności Chłopskiej, wielka feta, wielka święto zniesienia naszego niewolnictwa, czyli pańszczyzny. Dzień Solidarności z Narodem Białoruskim. Wspieramy walczącą Białoruś, wspieramy wolną Białoruś. Mnóstwo innych wydarzeń. Śledźcie, co się u nas dzieje. Przyjeżdżajcie. Wszyscy są mile widziani. Wszystkich witamy serdecznie i każdy gwarantuje, czuje się jak u siebie w domu.
1: Strona internetowa i festiwalu i hutoru?
0: festiwal.folkowisko.org, Festiwal Folkowisko na Facebooku oraz Hutor Gorajec.
1: Wspaniale. Darek Bobak, ogromne dzięki. Salut dla Hutoru i jego reprezentacji, jego konfraterii i nadany spontanicznie, oddolnie przez Baszę Mazowieckiego Bisurmana tytuł Marcinowi Piotrowskiego, hetmana roztoczańskiego, zobowiązuje. Do zobaczenia, do usłyszenia na Roztoczu w Gorajcu.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Niepewna sytuacja członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości. Do północy środowisko skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego miało czas, by podpisać deklarację o przynależności do PiS. To miałoby się wiązać z rezygnacją ze stowarzyszenia. O tym, że takiego podpisu nie będzie, poinformował wcześniej europoseł Piotr Miller. Decyzja o wyjściu Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości już zapadła, twierdził w Polskim Radiu 24.

0: Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracował tak samo jak i zresztą premier Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
0: Wcześniej przez prawie 3 godziny Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Prezes partii miał zaproponować zamrożenie, a nie likwidację stowarzyszenia do wyborów parlamentarnych, ale nie zgodził się na to Morawiecki. A dziś w południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS 4-krotnie nie stawił się na wezwanie. Prokuratura zarzuca Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków. Parlamentarzysta uważa, że sprawa ma charakter polityczny. Przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
0: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. 3 lata temu było to 9 miliardów. Zarzut zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni dla 37-latka. Do zbrodni doszło 15 lat temu. To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Trójmiasta ostatnich lat.
3: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
4: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
3: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
5: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym.
3: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
0: Zaufanie do policji wzrośnie, jeśli będzie systematycznie współpracować z obywatelami, uważają mieszkańcy Poznania, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Dziś mundurowi będą obchodzić swoje święto.
6: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
7: Ale to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
6: Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
8: Zawód jak zawód. Każdy musi swój zawód wykonywać.
9: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
0: Według badań formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym od lat pozostaje Straż Pożarna. W stosunku do policji Polacy mają zwykle podzielone zdanie. A według analityków na poprawę zaufania do mundurowych może mieć wpływ systematyczny kontakt z obywatelami i działania prewencyjne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 1008 hektopaskali znad północno-wschodniej Polski wypełnia się. Klin wyżowy znad Danii rozbudowuje się nad Bałtykiem. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 2 do 4, skręcający na zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni, widzialność

0: dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północny do północno-zachodniego, skręcający na południowo-zachodni 4 do 5, przejściowo 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra, możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północny 3 do 5, skręcający na zachodni 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
3: zapinamy pasy,
2: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
3: Zapraszamy Marcin Kusy
2: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: drugiej godzinie muzyki nocą. Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska, a my gościmy w malowniczym Brzeźnie, gdańskim gościńcu, gdzie rezyduje lokalny basza, gawędziarz, sowizdrzał i obierze świat Paweł Koniokonak. Postać legendarna w pewnych kręgach Śródziemia, który po ponad dekadzie wraca z otchłani, wzbudzając szczery podziw i entuzjazm jego admiratorów, a zatem sława i chwała, drogi Koniku, witam cię serdecznie w skromnych progach Jedynki, Pawle.
1: Witam cię, Maćku, oraz wszystkich fanów twojego niewątpliwego geniuszu, nie tylko medialnego, ale także scenicznego, nie powiem estradowego, bo byłbym złośliwy, ale także oczywiście marketingowego, bo jesteś znanym animatorem całej sceny, nazwijmy to folk-punkowej, ja to tak umownie nazywam, prawda? Także jestem w dobrych, bo twoich rękach.
0: Dziękuję ci serdecznie za te dobre słowo, Daszbur. Mniemam, że jestem tylko skromnym kontynuatorem wiekopomnego dzieła, jakie rozpoczynałeś w wielu formacjach pod kryptonimem m.in. Totart, czyli sztuka totalna, ale oto mamy wspaniały asumpt do tej rozmowy, gdyż powracasz nie z natarczy, nie z gołymi rękami, tylko z wspaniałą kroniką twojej młodości, burzliwej i wczesnej starości, nie bójmy się tego słowa, krążenie miłości sikała obok. Jak liczę, to już 9 memuar, który wychodzi spod twojej ręki. Za każdym razem twoja burzliwa historia przybiera nowe kolory. Opowiedz o kulisach krążenia miłości, o co chodzi w tym tytule, który rozumiem jest kryptonimem.
1: Słuchaj, jak słusznie zauważyłeś, nie wziąłem się znikąd, bo ciągnie się za mną taka, czasami nawet powiedziałbym, wieść gminna. Jedni twierdzą, że jestem wioskowym głupkiem, inni, że wybitnym twórcą kultury podziemia i nie tylko.
0: O, i tutaj połączę obie te zwaśnione strony. Jesteś stańczykiem współczesnym, jesteś staropolskim, młodopolskim, po prostu sowizdrzałem kosmicznym.
1: Tak, i od wielu już lat staram się udokumentować jako ten Wincenty Kadubek z armackiego undergroundu i overgroundu swoją drogę ku nieśmiertelności i wolności, stąd tych wiele poprzednich ksiąg, o których wspomniałeś. Natomiast większość tamtych ksiąg to są księgi archeologiczne. Nie bójmy się tego słowa, tak. Jako się rzekło, jestem Wincentym Kadubkiem, w związku z tym są to książki, w których skupiam się na faktach, a nie na anegdotach. Natomiast pomyślałem, że życie moje i moich wspaniałych kolegów, koleżanek, mniej lub bardziej znanych, lubianych i pogardzanych, no, zasługuje na opisanie, na ujawnienie przed szerokim gremium społecznym ich licznych wzlotów i także licznych, być może jeszcze liczniejszych upadków. Ja mówię także o sobie oczywiście, prawda? W związku z tym ta książka, owo krążenie miłości sikała obok, jest takim bardzo istotnym dodatkiem do opisania mojej koniczej way of life, a także całej mojej załogi. A tytuł? Tytuł jest wyjaśniony mniej więcej w środku książki, z tym, że tak, trzeba się oddać lekturze rozdziału krążenie miłości, bo jak powszechnie wiadomo, no i tak, tu jest pewien kłopot, bo to jak wiadomo w naszym towarzystwie, a może i nie naszym, no bo myślę, że tak samo jak artyści kochliwi są hydraulicy, dentyści, nie wiem, kominiarze, lekarze, piloci, kosmonauci, bezrobotni, bezdomni. No więc, ale dobra, no w naszym środowisku przyjęło się, że ta miłość krąży i to krąży bardzo intensywnie. Ja to nawet nie mówię o piątej żonie Michała Wiśniewskiego, czy przyszłej piątej Tymona Tymańskiego.
2: Siódmej.
1: Albo dobra, siódmej, może być 67, powiedzieć, że jest ciągle piękny i młody i wszystko przed nim. Tak, krążenie miłości jest dosyć intensywnym faktem, nie tylko środowiskowym. Natomiast ja sam mam pewien dylemat z sikającą obok. Tak, ponieważ jest to oczywiście bardzo zaakcentowane, motyw sikającej obok, ale to nie jest do końca wyjaśnione. I tu stawiam na osobistą przenikliwość.

0: czytelników, na ich też fantazję, na ich
1: wyobraźnię.
0: No właśnie, też wrażliwość, prawda? To jest taka moja trochę gra z formą, a także z treścią. Sytuacja niedopowiedziana.
1: Fantastycznie. Ten podtytuł, on dekonstruuje jednak te zataczane permanentnie kręgi miłości. To jest trochę nowela brazylijska w kamiennym kręgu, bo widzimy powtarzalność tych doświadczeń tylko w różnych konfiguracjach.
0: No tak, ja nie ukrywam, że jest to rodzaj takiego załoganckiego pudelka. Czyli, jak już powiedziałem, są tam zawarte te wszystkie fakty, których oszczędziłem czytelnikom w moich księgach archeologicznych. Natomiast tak, odpowiedź mi tak, no słuchaj, nasze rzeczy nie składa się tylko z takich, wiesz, wielkich, wzniosłych aktów twórczych, za które jesteśmy bądź kochani, bądź pogardzani przez naród, ale także jesteśmy ludźmi z krwi i kości, a także z innych organów się składających, prawda? I myślę, że powinienem to opisać jako uczestnik działań tego środowiska, jako także obserwator poczynań moich słynnych kolegów i koleżanek. Choć także miałem świadomość, że ujawnienie tych co bardziej kontrowersyjnych wręcz tutaj szczegółów z życia naszej załogi nie będzie bezbolesne dla wielu, żeby było jasne. Siebie też nie oszczędzam, ale ja być może mam najmniej do stracenia w tym towarzystwie, bo nie mam ani kolejnej żony. Mam dopiero pierwszą żonę i to wyrozumiałą, prawda? Która mniej więcej wie, za kogo wyszła za mąż.
1: Pozdrowienia dla Mariusza.
0: Tak, pozdrawiam Andrzeja i Staszka także. Moje słynne dziewczyny z innego wcielenia. Natomiast wielu moich kolegów ma jednak te żony, o dziwo, kolejne żony i przed nimi udaje, że nigdy nie bawili się w klocki pod nazwą Sex, Drugs and Rock and Roll. I ja niestety jestem tym, który musi im przypomnieć o tym, jak długą drogę przeszli od zera do milionera i czasami z powrotem.
1: Czy to wzbudziło ich frustrę? Dzwonili do ciebie? Grozili pozwami?
0: Słuchaj, więc jest tak. Zacznijmy od tego, że kilka lat temu mój słynny kolega Tymon Tymański napisał swoją z kolei załogancką powieść pod tytułem Sklawus. Ona opisuje jakże mi miły period w rozwoju duchowym Tymona, lata 86-90, czyli pierwsze lata Totartu, które wspólnie spędziliśmy, jak i tam kilkadziesiąt następnych parę. I Tymon niestety w swojej poczciwości zaczął rozsyłać zainteresowanym fragmenty, które ich dotyczą i niestety spotkał się z taką, Herbert powiedziałby, epidemią instynktu samozachowawczego. Po prostu masowo dawne gwiazdy podziemia wypierały swój udział w licznych tutaj... No,